0: które w część zabezpieczyliśmy plandekami. Dwa budynki zostały wyłączone z użytkowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a mieszkańcy udali się do swoich rodzin jeszcze w sobotę.
1: W Balcerzowicach bardzo mocno wiało także w niedzielę. Na miejscu kilkunastu strażaków zabezpieczało uszkodzony dach jednego z domów. A jak przekazał Opolski Urząd Wojewódzki, ocena stopnia zniszczeń po przejściu sobotniej nawałnicy to pierwszy krok do uruchomienia pomocy dla poszkodowanych. Wsparcie mieszkańcy mają otrzymać jeszcze przed długim weekendem.
2: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
1: Coraz bardziej przeciąga się sprawa wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Pół roku po podjęciu przez koalicję decyzji w tej sprawie komisyjne prace nad wnioskiem jeszcze się nie rozpoczęły. Co więcej, nie zaczną się jeszcze przez co najmniej miesiąc. Wydarzenia w tej sprawie śledzi dziennikarz RMF FM Tomasz Skorę.
3: Po analizie wniosku prawnicy marszałka Sejmu uznali, że trzeba go zwrócić wnioskodawcom do poprawienia. O opinię w tej sprawie Włodzimierz Czarzasty spytał Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a ta w piątek postanowiła zamówić w sprawie wad wniosku kolejne opinie prawników konstytucjonalistów. U kogo je zamówić, komisja ustali jednak dopiero za tydzień. Potem opinie będą zamawiane, eksperci dostaną czas na ich napisanie, a kiedy je odeślą, komisja znów się nad nimi zbierze, żeby ustalić dla marszałka stanowisko w sprawie tego, czy i co ewentualnie w oskarżeniu Zbigniewa Ziobry poprawiać. Potem marszałek może zwrócić wniosek autorom do uzupełnienia w ciągu kolejnych 14 dni. Decyzja o podjęciu prac nad wnioskiem w sprawie o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu zapadnie więc nie wcześniej niż w środku wakacji.
1: Kilkadziesiąt księżniczek i bohaterów bajek przemaszerowało wczoraj ulicami Szczecina. Orszak Króla Maciusia zorganizowała szkoła podstawowa nr 54 imienia Janusza Korczaka, który jest autorem znanej książki dla dzieci pod tytułem Król Maciuś I. To wyśmienity sposób na spędzenie dnia dziecka, tak uznali uczniowie w rozmowie z naszą szczecińską reporterką.
4: Za kogo się przebrałaś?
5: Za panterkę.
6: A ja ten Biedronka.
7: Ja za Pokemona Pikachu.
4: Gdzie idziecie dzisiaj?
6: Do pana prezydenta.
4: Widzę, macie transparenty. Jak ci się podoba?
6: Fajnie.
4: Poza szkołę można wyjść.
6: Tak.
4: Fajnie się spędza dzień dziecka?
6: Tak.
8: Najlepszy w moim życiu.
9: Mój też.
1: Hurra! A te okrzyki radości usłyszała wczoraj nasza reporterka Anna Połamar.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: A w faktach przypominamy teraz naszą poranną rozmowę RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był poseł PiS Jacek Sasin.
10: Czy pan na kontrasygnatę premiera pod wnioskiem o odebranie orderu Orła Białego Włodymyrowi Zełenskiemu?
11: No, jako Polak bym liczył na to, chociaż w tej sprawie, tak dla mnie oczywistej, jednoznacznej, no, dotyczącej naszej godności jako kraju, jako narodu, ale też i dotyczącej naszego żywotnego interesu, bo każda relatywizacja historii, tak tragicznie jak II wojna światowa i próba zacierania zbrodni na narodzie polskim, to godzi również w nasz interes. Chciałbym bardzo, żeby tutaj w tej sprawie można było mówić jednym głosem. Niestety chyba wydaje się, że po wypowiedziach pana premiera Tuska, że na to raczej liczyć nie można.
10: A czym się zmieniła postawa Ukrainy i prezydenta Władimira Zełenskiego od czasu, kiedy prezydent Andrzej Duda mu przyznawał ten order, do czasu, kiedy Karol Nawrocki chce mu odebrać? Bo zdaje się, że podejście do ukraińskiej powstańczej armii się nie zmienia na Ukrainie.
11: No, ale nie było tak jednoznacznych wrogich aktów jak w ostatnim czasie, bo chcę tego nazwać incydentem, to pożałowania godne wydarzenie, jakim jest nadanie imienia bohaterów UPA, podkreślam.
10: No ale pan wie, jako historyk, że ta pamięć historyczna jest inna.
11: No ale panie też, no to równie dobrze moglibyśmy tak rozłożyć ręce i powiedzieć, że no cóż, no to Niemcy mają inną wrażliwość, no i niech budują pomniki SS na przykład, prawda, i zbrodniarzy hitlerowskich. No, nie możemy w ten sposób tego stawiać, znaczy nie możemy się po prostu na to godzić.
10: A był pan kiedyś w Austrii?
11: Nie raz.
10: No właśnie, widział pan te pomniki dla bohaterów niemieckich walczących w Polsce?
11: No, ale co innego dla prostych żołnierzy, a co innego dla przywódców zbrodniczych organizacji. Panie redaktorze, zresztą Austria to jest inny przypadek jeszcze kraju, który tej denazyfikacji rzeczywiście jakoś tak nie szczególnie...
10: No i nie przeszkadza nam.
11: Przeszkadza, ale jednak przyzna pan, że jest czym innym budowanie żołnierzy, tak powiem, pomników poległych żołnierzy w wojnie, prawda, a czym innym jest gloryfikowanie zbrodniarzy.
10: A Gerhard Schröder, także kawaler orderu Orła Białego, to jest dobry O, kawaler? Nie powinniśmy mu odebrać za jego działalność także antypolską.
11: No nie jest dobry, no nie jest dobry.
10: No to dlaczego Karol Nawrocki nie wnioskuje, żeby mu odebrać?
11: Nie jest dobry. Nie wiem, no być może trzeba też o tym pomyśleć. Natomiast znaczy, no w tej chwili rzeczywiście to, co się wydarzyło w relacjach polsko-ukraińskich, no jest elementem pewnego procesu.
10: Jeszcze jedno pytanie.
11: Nie bronię w żadnym przypadku Gerharda Schrödera, ale on jest od dawna poza polityką.
10: Nie, jest w polityce prorosyjskiej, do bólu działa na rzecz Moskwy.
11: Nie, w polityce nie jest. Znaczy, w takiej realnej polityce nie jest. Jest emerytem politycznym. Rzeczywiście działa w sposób godzący w interes Polski. No to miło, znaczy ja nie mówię, że nie, prawda? Być może trzeba również taką decyzję.
10: A Mussolini?
11: Trzeba również taką decyzję podjąć. Ja nawet nie wiem, a co Mussolini też jest
10: kawalerem? Tak, oczywiście jest kawalerem orderu Orła Białego. Czy to jest dobry kandydat?
11: No już powiem tak, już nie wiem, czy bym się tak zagłębiał głęboko w historię, bo to w XVIII wieku niedługo wylądujemy.
10: Pewnie. Nie, znaczy XX wystarczy. Pytam się, czy Mussolini
11: Być może w XVIII wieku też byli tacy. Nie no, panie rektorze, czy można wszystko sprawdzić do absurdu? Czy pan to próbuje w tej chwili w umiejętny sposób, inteligentny, nie ukrywam, zrobić. Natomiast...
10: Panie redaktorze,
11: zderzamy się z tym, co się dzieje na Ukrainie w tej chwili, tu i teraz. To jest coś, co dotyczy naszego interesu dzisiaj, dotyczy w naszych relacji dzisiaj, naszej godności dzisiaj i poczucia tego, że jako kraj powinniśmy reagować na tego typu sytuacje, jak gloryfikacja zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków.
10: Historyczne, bo pan jest historykiem. Wie pan,
11: to chodzi o ludobójstwo, panie redaktorze. O ludobójstwo, a nie o jakiegoś tam Mussoliniego,
10: ale Mussolini też był zbrodniarzem.
11: No dobrze, ale no tak powiem, nie słyszałem, żeby zorganizował ludobójstwo na polskim narodzie, prawda?
10: Na polskim narodzie nie.
11: No właśnie, prawda? No,
10: ale organizował na innych narodach.
11: Tak jest, to prawda. Nie mam zamiaru tego rozgrzeszać. Natomiast mówimy tu i teraz
10: o rzeczy, Zełański nie zorganizował ludobójstwa.
11: Ale gloryfikuje zbrodniarzy, panie redaktorze. Czyli można powiedzieć, niejako podpisuje się pod tym, co się wydarzyło. Niestety, a jednocześnie nie chcę w żaden sposób potępić tego, co się wydarzyło. Wie pan,
10: w ostatnich dniach
11: jeszcze dodatkowo, powiem panu, wyjątkowo zbulwersował mnie wywiad pana Sadowego, to jest mer Lwowa, który na ten temat się raczył wypowiedzieć, mówiąc, że właściwie to nie wiadomo, jak było i kto tam dzisiaj po tylu latach ma dochodzić.
10: Ale jesteście zaskoczeni tym, bo ja takie wypowiedzi polityków ukraińskich słyszałem również wtedy, kiedy prezydent Andrzej Duda wręczał.
11: Ja nie jestem tym niestety zaskoczony jako historyk, który obserwuje te sprawy od dawna, natomiast powiem panu tak, no w obliczu tego, co wydarzyło się w relacjach polsko-ukraińskich w ostatnich latach, czyli w obliczu tej wielkiej pomocy ze strony Polski, tej otwartości ze strony Polski, tego, ile dostarczyliśmy sprzętu i innego rodzaju zaopatrzenia na Ukrainę, ratując Ukrainę w tym pierwszym momencie, kiedy nikt jej nie pomagał. I wobec tego, panie redaktorze, jak Polacy zachowali się wobec uchodźców z Ukrainy, ile milionów uchodźców przeszło przez polskie domy, ile Polaków pokazało im swoje serce, można chyba oczekiwać wzięcia przez tamtą stronę pod uwagę naszej wrażliwości i przestać nas wreszcie prowokować. Przestać wreszcie pluć nam twarz, panie redaktorze. I to niech pan nie protestuje, bo tak jest. Bo to, co się wydarzyło, jest napluciem w twarz.
10: Czy wie pan, kto był jedyną osobą, której odebrano order Orła Białego? Jedyną w historii.
11: Nie, no nie wiem w tej chwili.
10: Był to Wincenty Witos i odebrała mu go sanacja.
11: No to przykre, no bo to akurat nie powinno się zdarzyć, ale nie ma tutaj żadnej analogii.
10: Żadnej. Dobrze, a nie obawia się pan, że czy to wystarczy, ta decyzja, odebranie orderu Orła Białego, czy
11: nie, nie
10: to wystarczy? Co jeszcze trzeba zrobić?
11: Nie wystarczy.
10: Znaczy, to powinniśmy zrobić? Zamknąć jasionkę, jak postulują politycy Konfederacji.
11: Twardy realizm w relacjach z Ukrainą, żadnych sentymentów, żadnego ulgowego traktowania. Jak oni nas traktują, tak i my ich traktujemy. Nie, dlatego że to, że Ukraina skutecznie powstrzymuje agresję rosyjską, jest w naszym interesie i tak na to patrzeć. Co jest w naszym interesie, to wspieramy, a co nie jest twardo w naszym interesie, to nas nie obchodzi.
10: Czyli
11: po prostu.
10: Co, czego nie robimy w takim razie?
11: Na przykład nie jest w naszym interesie jakimkolwiek utrzymywanie jakichkolwiek dalszych przywilejów dla Ukraińców w Polsce.
10: Czyli to zabrać
11: przykład,
10: wszystkie przywileje.
11: Tak,
10: nie jest to w naszym demograficznym
11: wszystkie przywileje,
10: interesie?
11: Wszystkie przywileje,
10: a
11: panie
10: jakie
11: to, nie.
10: Przywileje?
11: A chociażby takie drobiazgi może w gruncie rzeczy, ale dlaczego na przykład Ukraińcy nie mają tego samego obowiązku, co wszyscy inni cudzoziemcy, że po pół roku muszą przerejestrować swoje samochody?
10: No dlatego,
11: na przykład,
10: że tam się toczy wojna.
11: Na przykład, no ale co to znaczy się toczy wojna? To rejestrują w Polsce, a nie na Ukrainie. Niech przerejestrują tutaj na polskie tablice, niech podlegają polskiemu prawu, niech podlegają w polskim ubezpieczeniom i wszystkim innym obostrzeniom, co podlegają polscy kierowcy i inni cudzoziemcy. Panie redaktorze, no przepraszam bardzo, nie, jak to odpowiadać? A dlaczego mają mieć przywileje?
10: Dobrze, to jest jeden
11: przywilej. Dlaczego, ale pan, czy panie, pan mi poda jeden przykład, dlaczego mają mieć przywileje?
10: Dobrze, panie
11: mówię o przywilejach.
10: W takim razie, czy Polacy po pół roku zamieszkiwania w Niemczech powinni przerejestrować wszystko na niemieckie tablice?
11: Ja nie wiem, jakie jest niemieckie prawo. Polskie prawo jest takie i ono obowiązuje Polaków, obowiązuje innych cudzoziemców, ma obowiązywać tak samo Ukraińców. Nie widzę powodu, żeby utrzymywać...
10: Za chwilę przejdziemy do następnych przywilejów. Ale ja muszę postawić kropkę, bo czas się skończył.
11: Ale nie ma sensu tego wszystkiego tutaj katalogować i wymieniać. Ja mówię o pewnej zasadzie.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Jacka Sasina z Prawa i Sprawiedliwości. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach. Całość już teraz jest do odsłuchania. rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Dwanaście minut po godzinie drugiej. Dobranocka w RMF FM. Maciek Rybak, cześć ponownie.

Odwróconym chleb jest zwykłą gliną, wódka trucizną, banknot barwnym śmieciem. I tylko przestępcy są sobą w tym kraju odwróconym, w tym kraju. W tym kraju na opak prawie wszyscy stoją na krawędzi tak cienkie jak obłęd genialność. Wystarczy, by zrobili krok do przodu w tym kraju, na opak w tym kraju.

tylko brać. Jak pięknie jest rano, gdy jeszcze nie wszystko się stało i wszystko może się stać. Tylko brać, tylko brać, tylko brać.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
0: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy, ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sama, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych pni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitne, szerokie okno, jasne smutno dla mnie. I twoja postać, jasna postać, taką cię znam.

Miła moja, już późno, chwieją się żółte mlecze. W dolinę napłynął gór cień. Cichy odwieczarz brodzi zmierzchowym nurciem. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzę na nas chłodnym nowym, chłodnym.

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Słowo to zimny powiew nagłego wiatru w przestworze. Może

ciągłe wypowiesz? Czy księgę mądrą napiszesz? Będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Zaufaj tylko warg splotom, bełkotom, niezrozumiałym gestom w próżni zawisłym.

0: a mędrcy mądrzy, że aż strach, milczeli zawstydzeni.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Faktów RMF FM. Wszystkie najważniejsze informacje przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Co najmniej 4 osoby zostały ranne w rosyjskim zmasowanym ataku na Kijów. Wiele budynków zostało uszkodzonych, a pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Organizacje broniące praw człowieka alarmują o nieludzkich warunkach w największym ośrodku dla migrantów w USA. Komenda Główna ostrzega kierowców. W tym tygodniu będzie więcej kontroli na drogach. Kijów tej nocy był celem zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego i dronowego. Według władz miasta ranne zostały co najmniej 4 osoby. Mer Witalij Kliczko poinformował, że po prawdopodobnym uderzeniu rakiety uszkodzony został 24-piętrowy budynek mieszkalny. Doszło do częściowego zawalenia konstrukcji, a pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Pożary wybuchły także w innych częściach miasta, m.in. w 9-piętrowym bloku oraz na terenach otwartych. W dzielnicy Obołoń płonęły samochody, trafione odłamkami. Część Kijowa została pozbawiona dostaw energii elektrycznej. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego. Organizacje broniące praw człowieka pozwały amerykańskie służby imigracyjne, zarzucając im nieludzkie warunki w największym ośrodku dla migrantów w USA. Chodzi o placówkę Camp East Montana w Teksasie, mogącą pomieścić 5 tysięcy osób. Według autorów pozwu zatrzymanie mają doświadczać przemocy, molestowania seksualnego, problemów z dostępem do opieki medycznej oraz otrzymywać żywność złej jakości. Organizacje określają sytuację jako katastrofę praw obywatelskich. Władze USA jednak odrzucają te zarzuty. Resort Bezpieczeństwa Krajowego zapewnia, że osobom przebywającym w ośrodku nie jest odmawiana pomoc medyczna, a warunki są zgodne z obowiązującymi standardami.
4: Istotne informacje dla kierowców.
3: Wzmożone kontrole na polskich drogach zapowiada na ten tydzień Komenda Główna Policji. Ostatni weekend był jednym z najbardziej niebezpiecznych od początku roku. Przypomnijmy, w wypadkach w całym kraju od piątku zginęło 15 osób, a ponad 270 zostało rannych. W najbliższych dniach wielu z nas ruszy w podróż na długi weekend. Czego powinniśmy się spodziewać? O tym Michał Dobrołowicz.
5: Policjanci będą zwracać uwagę nie tylko na prędkość, lecz także na inne gwałtowne zachowania na drodze. Tak to zapowiada Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
6: Mówimy tutaj o niebezpiecznej, brawurowej jeździe, mówimy o wyprzedzaniu. Podczas każdej kontroli będzie kontrolowana trzeźwość kierujących. Będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach.
5: W czasie długiego weekendu obowiązywać ma nowy, zaostrzony taryfikator punktów karnych. Od środy będzie więcej wykroczeń, po których nie będziemy mogli zredukować punktów karnych na kursie. Chodzi m.in. o niebezpieczne zachowanie w rejonie przejść dla pieszych i o używanie telefonu komórkowego za kierownicą.
3: W Łodzi letni sezon rozpoczął się już w Dzień Dziecka. Od wczoraj miejskie kąpieliska i pływalnie sezonowe oficjalnie zapraszają spragnionych ochłody. A chętnych nie brakuje, o czym przekonała się na stawach Jana, reporterka RMF FM, Agnieszka Wederka.
7: Co wy myślicie o tym, że to już tak na Dzień Dziecka jest otwarte?
8: No bardzo dobrze, ponieważ w tym momencie, kiedy właśnie powinno się zaczynać, robi się ciepło, zaczynają się wakacje, będzie coraz więcej ludzi przychodzić, ma to sens.
9: Zawsze jest pogoda do kąpieli. Nie ma takiej pogody, że nie ma.
10: Nie, tak samo uwielbiam pływać i jakby nigdy nie jest tak, że jest za zimno na kąpiel.
7: Mieliście okazję dzisiaj sprawdzić, jaka ta woda?
9: Idziemy pomoczyć.
7: A, stopy chociaż.
9: Stopy, ręce bardziej chyba.
11: Jeszcze nie byłyśmy, ale no chyba tam stopę zamnożymy, ale myślę, że głębiej niż stopę się nie uda. Dopiero po Janie.
7: A jaka musi być, żeby móc się kąpać?
12: Taka letnia, no taka trochę ciepława, ale też zimna trochę.
3: Wygórowane oczekiwania, ale trzeba wiedzieć, czego się chce. Dodajmy jeszcze, że w godzinach, w których czynne jest kąpielisko, nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: O obecności Ukraińców w Polsce rozmawiał Tomasz Terlikowski z posłem PiS Jackiem Sasinem w drugiej części porannej rozmowy w RMF FM.
13: Demograficznie choćby, czy zawodowo, czy pracowniczo, to nie jest nasz interes. Mamy gigantyczny problem z demografią.
14: To jest ogólny interes, panie redaktorze.
13: Bo to jest, nigdy, zgoda, ale jak jest nasz, to dlaczego to mamy ich nie wspierać?
14: Nie jest tak, ale co to znaczy wspierać? Znaczy, no panie redaktorze, ja nie mówię o jakichś represjach, ja mówię tylko o tym.
13: Nie, pan zabrać im wszystkie przywileje.
14: Tak, ale przecież to jest represja, to ktoś ma przywileje, no, a dlaczego ma mieć przywileje, przepraszam? Dlaczego Ukraińcy mają mieć przywileje,
13: dlatego,
14: a Białorusini nie mieć przywileje?
13: Jest, żeby dalej walczyć.
14: A Białorusini nie mają przywilejów. No, pan, znaczy, no, pan,
13: choćby dlatego, że walczą także w naszym interesie.
14: Ale panie też dobrze, walczą przede wszystkim o własne państwo, a nie o Polskę. No, czy, no, naprawdę, przestańmy stawiać sprawę na głowie. To, że to jest polskie... To, że to jest w polskim interesie, to ta ich walka jest w polskim interesie i tego nie zaprzeczam. To oczywiście powoduje, że ich wspieramy w tej walce. Cały czas ich wspieramy i nie tylko materialnie, ale Polska cały czas też jest takim ambasadorem Ukrainy w różnego rodzaju relacjach międzynarodowych. I to robimy, bo to jest w polskim interesie. Jeszcze raz powtarzam, ale tylko to powinniśmy robić, co jest w polskim interesie, a nie wychodzić poza to. Niestety, znaczy, no, jeśli ktoś nas tak traktuje, jak Zełenski i jego ekipa, jeśli ktoś uważa, że z jednej strony można kogoś uważać za przyjaciela, a z drugiej strony go obrażać, no to pan, znaczy, no to przepraszam, na to zgody nie ma, no bo to jest...
13: A nie obawia się pan eskalacji nastrojów antyukraińskich? I tak są bardzo mocne nastroje antyukraińskie w Polsce, także podsycane przez Konfederację.
14: No ale z czegoś to się bierze, panie redaktorze, znaczy, no jeśli mamy...
13: Do działalności polskich polityków.
14: Nie,
13: także.
14: Nie polskich polityków, panie, to znaczy, naprawdę, przestańmy wreszcie wybielać ukraiński rząd i ukraińskie
13: władze. Czyli Zełenski odpowiada za to, że w Polsce pojawia się nienawiść do Ukraińców.
14: Panie redaktorze, gdyby Ukraińcy...
13: Że Konfederacja, że korona polska, panie, także część polityków PiSu szczuje przeciwko
14: Gdyby władze Ukrainy potrafiły rzeczywiście zachować się jak trzeba w relacjach z Polską...
13: Czyli przyjęły naszą wersję historii.
14: Nie, ja co to nasza wersja historii? Znaczy, to nie chodzi o naszą wersję historii, chodzi o prawdę historyczną, panie redaktorze. Nie ma, nie ma.
13: Ale pan wie, że prawda historyczna jest taka, że tak, była rzeź, zbrodnia wołyńska, ale była też inna działalność UPA. To jest pełna prawda historyczna.
14: Jaka inna działalność?
13: No choćby walka
14: UPA
13: z Sowietami.
14: No wie pan, no to równie dobrze pan może powiedzieć, że SS było w porządku, no bo co prawda mordowało Polaków i inne narodowości, i Żydów i innych, ale też i walczyło z Sowietami,
13: pan,
14: prawda?
13: Przecież wie, że na przykład na Łotwie SS łotewskie jest traktowane właśnie w taki sposób.
14: No ale właśnie mi się to też nie podoba, panie redaktorze, bo to jest relatywizowanie historii. Znaczy Polska jest krajem szczególnie dotkniętym przez II wojnę światową. Przez praktycznie nie tylko przez Niemców, przez Sowietów, przez Ukraińców, przez wiele tych zbrodni na Polakach zostało popełnione. I naprawdę jest miejscem gigantycznej zbrodni, niewyobrażalnej, takiej, która nie ma w historii właściwie w Europy swojego odpowiednika. No tak, to jest co innego, prawda? Ale to jest trochę innego rodzaju zbrodnia, chociaż w tym przypadku mamy też do czynienia z ludobójstwem, prawda, Polaków, bo chodziło o wymordowanie całej nacji, prawda? Więc jakby no, jest to, że powiem, zbliżone. I naprawdę nie można
13: do tego...
14: I nie można przejść do porządku... Ale wie pan, panie redaktorze, no z całym szacunkiem, naprawdę, no...
13: Może się ktoś nie zgadzać, naprawdę.
14: Czy dlaczego my ciągle mamy jako Polacy brać pod uwagę na to, czy ktoś się na coś zgodzi, czy czyjaś wrażliwość jest taka, a nie inna,
13: nikt się nie interesuje
14: może polską
13: dlatego, że
14: wrażliwością.
13: Prowadzimy politykę polską historyczną, a nie historyczną.
14: A co tu jest historycznego? Znaczy, to, że polityka historyczna w Polsce została zawalona po 89 roku, to się z panem zgadzam akurat, całkowicie się z panem zgadzam.
13: Również wyście rządzili.
14: Tak, przez rzeczywiście tych, i przez te 8 lat wiele się udało w tej sprawie. No, łącznie 10, tak, z przerwą 8-letnią. Miałem tylko te 2 lata pierwsze, no to takie było trudne raczej do tego, żeby coś sensownego można było zrobić w takiej koalicji, jaką wtedy mieliśmy. Natomiast te ostatnie 8 lat to jest rzeczywiście czas, kiedy mocno te sprawy zostały postawione na właściwe tory. A dzisiaj widzę przy tym na przykład, jak się pan premier zachowuje w tej sprawie, pan premier Tusk, widzę, że niestety wraca stare.
13: Dobrze. Pytanie o Kraków. Jest już kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa?
14: To, że jak będzie, to zostanie ogłoszony.
13: No ale chyba jakieś prace trwają. No, miał być ogłoszony zaraz po tym, jak będzie komisarz.
14: Trwają. Dyskusje trwają.
13: Klęska urodzaju?
14: Klęska to może nie, dlaczego zaraz mówić o klęsce? Znaczy, na pewno no, trzeba wybrać spośród tych kilku kandydatów, którzy wchodzą w grę, a media nawet wymieniają te nazwiska, wybrać tego, który no,
13: Łukasz Kmita, Barbara
14: najlepiej
13: Nowak
14: się do tej roli nadaje. Ja mam swojego faworyta.
13: Faworyta czy sprawie. Faworytkę?
14: Faworyta. Ja mam faworyta mam w tej sprawie.
13: A może pan powiedzieć, kto to jest?
14: Mogę, mówiłem o tym już publicznie. To jest Michał Drewnicki, radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
13: A kto jest
14: samorządowiec, doświadczony samorządowiec. można, jest choć młody, 36-letni.
13: A kto jest jeszcze w grze? Łukasz Kmita?
14: No są inne nazwiska, ale po co wymieniać te inne nazwiska?
13: Barbara Nowak?
14: Panie doktorze, no po co mam to wymieniać giełdę nazwisk?
13: No bo pan wie, kto jest w grze.
14: Sam pan ją wymienia.
13: Czyli
14: sam pan wymienia te nazwiska, natomiast różne, prawda? Ale czy ja nie potwierdzam, że one są w grze. Nie, akurat nie każde z tych nazwisk, które pan wymienił, są w grze. No, ale,
13: a które nie jest?
14: Ale naprawdę proszę mnie nie ciągnąć za język. No będzie decyzja, to powiemy.
13: A może rację ma Krzysztof Bosak, który mówi, że po prostu nie wiecie, kogo wybrać i dlatego jest taki problem.
14: Co, znaczy, nie
13: ma kandydata, który mógłby w tych wyborach osiągnąć dobry
14: panie
13: wynik.
14: Panie redaktorze, jak byłby jeden taki kandydat, rozumiem, że Konfederacja miała takiego jednego, dorobiła się jednego polityka lokalnego w Krakowie, no to nie mieli dylematu rzeczywiście. My jednak jesteśmy
13: dylemat,
14: partią szerszą.
13: Mieli dylemat, bo mogli chcieli z wami.
14: No właśnie niestety tego nie zrobili. Propozycja rzeczywiście... No pan, to niech pan ich pyta, dlaczego. Dlaczego oni nie są zainteresowani tym, aby wspólnie działać, żeby siły polskiej prawicy działały wspólnie na rzecz odsunięcia od władzy koalicji 13 grudnia Tuska i jego ekipy, jak to żeśmy sformułowali swojego czasu w propozycji deklaracji polskiej,
13: która
14: została
13: do Konfederacji skierowana. To jest zapowiedź tego, co się będzie działo przed wyborami parlamentarnymi, pana zdaniem?
14: Panie redaktorze, my jesteśmy gotowi do współpracy.
13: Ale pytanie, czy Konfederacja jest?
14: No to właśnie, ale to jest pytanie nie do mnie, prawda?
13: No, ale czy, pan czy obserwuje, ona jest gotowa? Rozmawia to, czy jakieś...
14: Ja tej gotowości w tej chwili nie widzę z ich strony i to też trzeba wyraźnie chcę powiedzieć i to jest fakt ważny, który powinni dostrzec wyborcy patriotyczni w Polsce, wyborcy polskiej prawicy, że mamy dzisiaj do czynienia z taką oto sytuacją, że mamy największą partię opozycyjną, którą jest Prawo i Sprawiedliwość, partią, można powiedzieć, zaprawioną w bojach o to, co jest dla wyborcy prawicowego w Polsce ważne i z dużymi sukcesami na tym polu i mamy mniejsze partie, które do czegoś aspirują, ale z drugiej strony są bardzo niejednoznaczne, no w przypadku Konfederacji jednej i drugiej, czyli i tej Bosaka, i tej Mentzena, mamy bardzo mętne deklaracje, które mówią o tym, po wyborach będziemy decydować, czy może z PiS-em, może z Platformą.
13: Pamięta pan, jak się skończył PO-PiS? Panie
14: redaktorze, czy powiem tak, no jeśli dzisiaj ktoś po tych 2,5 latach tego rządu, tych rządów, fatalnych zupełnie dla Polski, oznaczających potężne problemy i kłopoty właściwie w większości strategicznych dziedzin, które dotyczą Polaków, dopuszcza możliwość podtrzymania tego rządu poprzez dołączenie do niego, to pan, no to przepraszam tylko, bardzo, ale dla mnie to jest nie do wyobrażenia.
13: Sondaże mówią, że nie będzie rządu prawicy bez korony polskiej. W to, że korona polska wejdzie w tę koalicję, ja nie wierzę.
14: Ale wielce szanowny panie redaktorze, naprawdę zostawmy sondaże. No, po pierwsze mamy 1,5 roku do wyboru. Po drugie, sondaże się w Polsce tyle razy skompromitowały, że ja się w ogóle dziwię, że jeszcze ktoś na poważnie próbuje o tym rozmawiać.
13: Pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, dwa pytania od naszych słuchaczy.
14: Wiem,
13: proszę
14: wyrysować.
13: A to jak pan uważa, no to przecież z każdego miejsca pan może...
14: Zawsze sięgam do głębi.
13: Tak? Dobrze. Wypłyń na głębi, jak kiedyś.
14: Tak, dokładnie.
13: To było zdanie oczywiście Jezusa,
14: no i się to opłaca,
13: Jan Paweł II. Bardzo proszę, pytanie.
14: Jakie konsekwencje wyciągniecie wobec pijanego posła PiS, którego wyniesiono z samolotów? Pan Dariusz z Radomia o to pyta. Powiem tak, to jest decyzja nie moja, tylko organów partii, ale ja akurat jestem za tym, żeby tego typu przypadki w sposób zdecydowany karać.
15: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Jacka Sasina z PiS. Polecamy portal rmf24.pl. Tam można w całości odsłuchać i obejrzeć tę rozmowę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Dobranocka, cały czas z wami Maciek Rybak. Cześć, witajcie.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Nie do ciebie.

się usiadł. Prawdziwa historia Odyseusza, nazwanego również Ulissesem, kończy się definitywnie na jednej z pomniejszych wysp Morza Śródziemnego. Olśniony niezwykłością urody mieszkanek tego skalistego lądu, zniewolony ich śpiewem, który skłonni jesteśmy rozumieć jako wewnętrzny głos budzący się w nim miłości własnej. Odyseusz pozostał na wyspie Syren. Nigdy nie wrócił do kraju, do domu, do czekających go kłopotów. Ostatnia notatka w jego dzienniku pokładowym, oprócz zwykłych treści związanych z nawigacją, zawiera kilka zdań bardzo osobistych i przejmująco szczerych. Otóż zmęczony zwycięstwami, oszołomiony sławą, odczuł nagle paniczny lęk przed zbliżającym się koszmarem codzienności. Postanowił nie wracać. Postanowił nie wracać na pewno ze szkodą dla mitu, ale być może z korzyścią dla siebie. Jak tren dla zdradzonych ideałów.

znajdzie się siła na każdą siłę, na każdą wściekłość, wściekłość. Przyjdzie nienawiść na każdą miłość.

Na każdą pamięć jest inna pamięć. Na każdy język, język. Na każdą tarczę, miecz i ramię. Na każdą wolność, język. Na każdą świętość.

jedną falę wrzuciło mnie. Dziecko, choć tak bliskie, dalekie, dalekie, bez siły w zimną falę rzuciło mnie. Dziecko, te.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżaki i rośliny.
0: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

0: chłodu ust twych.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Na fakty RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Wciąż rośnie liczba rannych po rosyjskim zmasowanym ataku na Kijów. Zamieszanie wokół negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zwiększa napięcia na Bliskim Wschodzie. Na horyzoncie wciąż brak pełnego porozumienia. Maja Chwalińska odniosła największy sukces w karierze, a już jutro zagra z Rosjanką Anną Kalińską o półfinał French Open. Rosja przy użyciu rakiet i dronów dokonała zmasowanego ataku na Kijów. Jak podały światowe i ukraińskie media, w kilku dzielnicach stolicy uszkodzone zostały budynki mieszkalne, wybuchły pożary, a część miasta została pozbawiona prądu. Według władz miasta w dzielnicy Podilskiej częściowo zawalił się 9-piętrowy blok mieszkalny. Istnieją obawy, że pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Uszkodzony został również 24-piętrowy budynek w dzielnicy Szewczenkowskiej oraz 15-piętrowy blok w dzielnicy Sołomiańskiej. Pożary odnotowano także przy stacji paliw na terenach niezabudowanych oraz w pobliżu przedszkola. Mieszkańcy zostali wezwani do pozostania w schronach. Do tej pory mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o co najmniej 20 rannych i jednej ofierze śmiertelnej. Jak poinformowały CNN i Kyiv Post, rosyjskie uderzenie na stolicę było częścią szerszej nocnej operacji wymierzonej w różne regiony Ukrainy. Chaos wokół negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Z Waszyngtonu i Teheranu płyną sprzeczne sygnały dotyczące rozmowy o irańskim programie nuklearnym. Obie strony deklarują gotowość do negocjacji, ale różnią się w ocenie postępów i warunków ewentualnego porozumienia. Niepewność wokół rozmów zwiększa napięcie na Bliskim Wschodzie i rodzi pytania o szanse na osiągnięcie kompromisu w najbliższych tygodniach, a o rozbieżnościach w sprawie rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Negocjatorzy przestają komunikować się z USA z powodu ataków na Liban, a dalszych rozmów pokojowych nie będzie, dopóki nie zostaną spełnione żądania Iranu w sprawie wstrzymania izraelskich operacji w Libanie i strefie Gazy. Takie wiadomości płyną z Teheranu. Tymczasem Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie i że żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Po czym tu znów, wbrew informacjom, które płyną z Teheranu, amerykański przywódca ogłosił, że negocjacje z Iranem są kontynuowane i toczą się w szybkim tempie. Rozmowy z Islamską Republiką Iranu są kontynuowane w szybkim tempie. Dziękuję za uwagę poświęconą w tej sprawie, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Przypomnę, w piątek Trump, jak sam zapowiadał, miał tego dnia podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu. Do swojej deklaracji do dziś nie wrócił, żadnej decyzji nie ogłosił. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Fakty na sportowo.
3: Już jutro Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską o półfinał French Open. Polska tenisistka, pokonując francuskę Diane Paris i awansując do ćwierćfinału, już odniosła największy sukces w karierze. A nasz były tenisista Wojciech Fibak chwalił ją na antenie radia RMF24.
6: Londyński buchmacherzy, oni wiedzą wszystko, wskazują naszą Maję jako faworytkę ćwierćfinału Roland Garros, mimo że jeszcze kilka dni temu o niej nikt nie słyszał. Tak. Bardzo szybko to wszystko się zmienia. Ja zawsze w nią wierzyłem, zawsze mi się podobała i żałowałem, że trapią ją różnego rodzaju kontuzje i jakieś też dylematy życiowe. I czułem, że ona ma ten potencjał na 50, na 30.
3: Chwalińska, która w oficjalnym rankingu zajmuje 114 miejsce, już jest pewna, że po French Open pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Uniwersytet Jagielloński przyjmie na pierwszy rok nauki stacjonarnej aż 9 tysięcy osób. Na krakowskich uczelniach ruszyła rekrutacja. Wśród propozycji UJ-u znalazły się nowe kierunki, takie jak chemia sądowa, humanistyka cyfrowa, czy media studies i komunikowanie multimodalne.
7: Ten rok pokazuje 13 nowych propozycji. To jest jedna z większych liczb, jakbyśmy spojrzeli na ostatnie lata, jeżeli chodzi o nowe kierunki. Powiedziałbym chyba, że taka idea, która się wyłania, to, że uniwersytet, który jest zatopiony mocno w swojej tradycji, w historii i tak dalej, analizuje, obserwuje i dopasowuje swoją ofertę do tych zmian, które nam się tu bardzo dynamicznie na naszych oczach w tym momencie dzieją.
3: Zwrócił uwagę Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ, a ta na Uniwersytecie Jagiellońskim potrwa do 9 lipca.
5: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
3: Ruch to zdrowie, powtarzamy za lekarzami, ale jak bezpiecznie rozpocząć aktywność fizyczną tak, żeby nie skończyło się kontuzją? Oto doktora Jana Paradowskiego, specjalista ortopedii i chirurgii, pytała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje zdrowie rmf24.pl.
8: Chcę rozpocząć wiosenną aktywność fizyczną. Wstaję z kanapy, ubieram coś wygodnego, idę pobiegać. Czy to dobry pomysł?
9: To jest generalnie wspaniały pomysł i każdemu jak najbardziej polecam. Pamiętajmy tylko, żeby wszystko robić z głową, żebyśmy nie rzucali się od razu na bardzo głęboką wodę, czyli na długie dystanse. Zacznijmy stopniowo, powoli, ale oczywiście zacznijmy.
8: A jakie jest zagrożenie, jeżeli tak po prostu wstanę i pobiegnę po takiej przerwie zimowej?
9: Jeżeli zaczniemy z umiarem, powoli, rozgrzejemy się, to będzie lekki trucht, raczej nic się nie powinno dziać, a niepokojące byłyby objawy bólowe. Gdyby one się pojawiły, powinniśmy spytać o konsultację fizjoterapeutę bądź ortopedę sportowego.
8: Czy większe zagrożenie jest w momencie, kiedy biegałam, ale zrobiłam sobie przerwę na czas jesienno-zimowy, no bo nie było motywacji, bo krótkie dni, wiadomo. Czy jeżeli nagle zdecydowałam, że jednak muszę coś ze sobą zrobić i postanowiłam, że będę biegała? Która sytuacja jest większym zagrożeniem, no i jak się do jednej i drugiej przygotować?
9: Osoby, które wcześniej uprawiały sport, oczywiście mają mniejsze ryzyko wystąpienia kontuzji. Mamy taką pamięć mięśniową, ścięgnistą, nasze tkanki są przyzwyczajone do wysiłku. Natomiast osoby, które nigdy sportu nie uprawiały, to wspaniale, że chciałyby zacząć, wiosna jest do tego świetnym czasem, ale muszą ostrożniej, bardziej stopniowo rozpoczynać swoje aktywności.
8: W takim razie co radzimy jednym i drugim? To znaczy, jeżeli już biegałam, wystarczy jakaś krótka rozgrzewka, trening, co zrobić, żeby wrócić do tej aktywności?
9: Przede wszystkim zacznijmy. To jest w ogóle najważniejsze i wszystkich bardzo do tego zachęcam. Ruch to jest podstawa naszej egzystencji. Wpływa na cały ustrój, na cały organizm, a nie tylko na mięśnie czy na ścięgna. Natomiast pamiętajmy o tych podstawowych zasadach. To znaczy zacznijmy powoli, stopniowo, zawsze zróbmy rozgrzewkę, rozciągajmy się i pamiętajmy o prawidłowym żywieniu, o dobrej dietetyce, o zdrowej żywności, jak również o nawadnianiu.
8: A jeżeli w ogóle do tej pory nie było tej aktywności fizycznej, no załóżmy tego biegania, to zacząć od czego? Od spaceru, od truchtu?
9: To oczywiście zależy od naszego wieku, od masy ciała i tak dalej, i tak dalej. Ale w największym skrócie powiedziałbym, że zacznijmy od chodu, ewentualnie od drobnego truchtu albo mieszanki chodu i truchtu. To powinno być bezpieczne i tym samym w kilka tygodni powinniśmy stopniowo przyzwyczaić nasz organizm do wysiłku. Zwróciłbym też uwagę, że przecież nie tylko mamy bieganie, jest też rower, który z definicji jest raczej takim bezpieczniejszym sportem. Oczywiście tylko pamiętajmy o założeniu kasku i odpowiednich lampek, żebyśmy byli dobrze widoczni i dobrze zabezpieczyli, zwłaszcza głowę.
8: Czy na rower też można tak wsiąść po prostu i pojechać, nawet po takiej dłuższej przerwie?
9: Oczywiście tak, ale jeżeli miałaby to być nasza taka codzienna aktywność albo regularna aktywność, to proponowałbym, żeby w sklepie rowerowym osoba, która potrafi, zna się, dobrała nam odpowiednio rower, odpowiednio go ustawiła, przygotowała, żebyśmy mieli oczywiście poza sprawnością samego sprzętu, ale dobrze dobraną ramę, wysokość siodełka, ustawienie kierownicy, bo to zmniejszy obciążenia, a będziemy mieli większą wydolność podczas jazdy. Uważa się, że rower jest bardzo zdrowym ruchem i rzeczywiście tak jest, natomiast mogą być trochę przeciążane, my to nazywamy przedni przedział stawów kolanowych, jak również troszeczkę bok biodra i plecy. To bardzo zależy od ustawień roweru. Generalnie nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Jeżeli nie mamy żadnych objawów, to możemy jeździć i powinniśmy jeździć. Bardzo do tego zachęcam. Zdecydowanie polecam bieganie i rower. Z tego punktu widzenia, że pobudzamy układ krwionośny, zwiększamy akcję serca, regulujemy masę ciała, a mięśnie również świetnie pracują.
8: Wracając jeszcze do biegania i do tych ćwiczeń, które powinniśmy wykonać, co to powinno być?
9: Przede wszystkim ćwiczenia rozciągające oraz tak zwane rolowanie, czyli taki automasaż. Bardzo łatwo można sprawdzić to w internecie, bądź poprosić fizjoterapeutę o taki instruktaż raz, dwa razy, żeby nam specjalista pokazał, jak to wykonywać.
8: Jest może tak, że właśnie źle biegamy, źle stawiamy nogi, źle poruszamy rękoma, że widać, że ten bieg nam może bardziej zaszkodzić niż pomóc.
9: Tak, oczywiście, to jest bardzo częste, natomiast najczęściej nie prowadzi do dużych uszkodzeń, a przynajmniej nie prowadzi do tych uszkodzeń, gdy nie nadużywamy tego, czyli nie zaczynamy rzeczywiście bardzo intensywnie biegać, startować w zawodach i tak dalej. Ale to rozmawiamy już o czym innym. Czym innym jest taka amatorska aktywność fizyczna, biegowa, umiarkowana, a czym innym już rzeczywiście wzrost intensywności. I wówczas jak najbardziej powinniśmy się do tego przygotować, wytestować, dobrać odpowiednio obuwie, często się dodatkowo regenerować u fizjoterapeuty, prowadzić dodatkowy trening wokół tego biegania, a nie tylko samo bieganie, ale to już powoli zaczynamy wchodzić w taki sport zawodniczy.
8: W takim razie bieganie jest stosunkowo bezpieczne, ale co może nam grozić?
9: Początkowo to są zwykłe zakwasy i nimi chyba jakoś bardzo nie musimy się przejmować. One są łatwe do rozprowadzenia, czy to we własnym zakresie, kąpielami, masażami, maściami rozgrzewającymi. Natomiast w dłuższej perspektywie są to mikrourazy, mikroprzeciążenia. Dochodzi do takich urazów na przykład w obrębie bocznej części uda z taśmą biodrowo-piszczelową i wówczas te ćwiczenia rozciągające czy rolowanie powinno wystarczyć, natomiast gdyby nie wystarczało, nie pomagało albo gdyby te dolegliwości nawracały, wówczas powinniśmy poprosić o ocenę specjalistę.
8: Jak odróżnić ból związany z zakwasami od bólu, którym warto się zainteresować, który warto skonsultować?
9: Zakwasy na pewno każdy z nas je kiedyś miał. To jest ostry ból, ewidentnie po wysiłku, najczęściej, gdy nie byliśmy do tego wysiłku przygotowani, przyzwyczajeni. Natomiast jeżeli ból stopniowo narasta, powtarza się dzień po dniu, trwa tydzień, dwa tygodnie, wówczas raczej nie mamy do czynienia z zakwasami, tylko sumującymi się mikroprzeciążeniami, mikrourazami i wówczas powinniśmy poprosić o pomoc ortopedę sportowego bądź fizjoterapeutę sportowego.
8: Czy warto wykonywać jakieś badania w ogóle przed rozpoczęciem aktywności fizycznej, zwłaszcza jeżeli nie mieliśmy z nią do czynienia?
9: Ogólnie zdrowa osoba nie musi się w sposób specjalny przygotowywać. Bardziej dbałbym na przykład o nawodnienie prawidłowe, zwłaszcza jeżeli temperatury będą się zwiększać. Natomiast jeżeli osoba ma problemy kardiologiczne, bądź dietetyczne, bądź cukrzycowe, bądź tarczycowe, oczywiście to jest grupa osób, która powinna przed rozpoczęciem aktywności sportowej być prawidłowo skonsultowana, oceniona i powinna mieć wydane zalecenia, co wolno, w jakiej ilości wolno, jak się przygotować, co zrobić, żebyśmy mogli bezpiecznie ten sport uprawiać.
8: Czyli najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać, to to, że bardziej nam grozi siedzenie na kanapie i rozmyślanie ewentualnie nad zagrożeniami, niż to, że się po prostu ubierzemy, wyjdziemy i zaczniemy biegać albo jeździć na rowerze.
9: Tak, zdecydowanie, tak z takiej codziennej pracy w gabinecie ortopedyczno-sportowym widzę, że większość problemów z pacjentami wynika raczej nie z tego, że zrobiliśmy za dużo tego ruchu, sportu, aktywności, tylko tak naprawdę zdecydowanie za mało. Stąd cały czas zwracam uwagę, żebyśmy spróbowali jednak się zaktywować, wyjść na zewnątrz, pobiegać, pojeździć na rowerze. W zdecydowanej większości przypadków nie powinniśmy mieć z tym problemów, a gdyby coś się działo, są od tego specjaliści, na pewno sobie poradzimy.
10: Tłumaczył i radził dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii w rozmowie z naszą dziennikarką Kamilą Kontorek-Ziębą.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Ruch to zdrowie. Najlepiej zacząć od rozciągania. W sumie przyda się też na nocnej...
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Znasz wszystkie kwasy i zasady, a powiedz nam, jak

wszystko wiesz, znasz wszystkie kwasy i zasady.

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
0: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

następujących osób pogrążonych w dziedziczonej niemocy, posiadaczy nieprawdziwych cnót, nieustannie wzywających pomocy i wytrwałych

moja kochana, z szafy wyjmijmy ochraniacze i przeczekajmy czas nie dla nas. Czas nie dla nas.

Skąd te łzy? No. Cóż to, milordzie? Niech pan przestanie. Nie wolno płakać. Nie wolno płakać, trzeba się śmiać. Trzeba się śmiać i śpiewać. Niech pan zaśpiewa ze mną.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Blaska zawiści grząskie błoto, rąbą aniele stróżu mój.

Dlatego nie ma w nas, Arturze, poezji, co powinna być, co się jak wino pnie po murze, roślina, która pragnie żyć. A może tylko nie umiemy zapłacić takiej wielkiej

nasza prawda tak ostrożna. Zbyt dobrze wiemy, ile można. Więc nas przedrzeźnia byle gnój, więc nas przedrzeźnia byle gnój. Dlatego nie ma w nas, Arturze, wiary, że wzbogacimy świat nie przez łatanie dziury w rurze, ale przez wyobraźni ład. Zbyt dobrze wiemy, co nas czeka. Kanalizacja to nie rzeka. Blaska zawiści, grząskie błoto, rąbo, aniele stróżu mój. Gdy

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM zebrał je i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Ponad 30 osób rannych i co najmniej 5 ofiar śmiertelnych to tragiczny bilans nocnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Propozycję kolejnego pakietu sankcji na Rosję złożyła Polska wraz z krajami bałtyckimi oraz nordyckimi. Prokuratura rejonowa w Wołominie będzie prowadzić śledztwo w sprawie ogromnego pożaru na Mazowszu. To była tragiczna noc dla mieszkańców Kijowa, Dnipra i Charkowa. Rosja przeprowadziła tej nocy zmasowany atak z wykorzystaniem rakiet i dronów. Według burmistrza Kijowa Witalia Kliczki w stolicy płonął co najmniej 2 budynki mieszkalne, w tym 9-piętrowy blok. Poważnie uszkodzony został także 24-piętrowy wieżowiec, gdzie pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Według najnowszych informacji co najmniej 1 osoba zginęła, ponad 20 zostało rannych. Jeszcze tragiczniejszy bilans odnotowano w Dnieprze. Według władz obwodowych zginęły tam co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych, w tym wiele ciężko. W Charkowie z kolei liczba rannych wzrosła do 10. Wśród poszkodowanych jest 15-letnia dziewczyna. Polska, kraje bałtyckie i nordyckie chcą mocniej uderzyć w rosyjski sektor energetyczny i zakazać importu do Unii wielu rosyjskich surowców. Grupa ta położyła na stół własną propozycję 21 pakietu sankcji. Konkretne postulaty przekaże nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Jak przekazał mi unijny dyplomata, grupa ta żąda, by Unia nałożyła kompleksowe sankcje na główne rosyjskie firmy energetyczne, w tym Łukoil, Gazprom, Nowatek i Rosnieft oraz ich zagraniczne spółki zależne. Chodzi o to, że do tej pory wiele europejskich oddziałów tych firm działało w tak zwanej szarej strefie, przekazując zyski do Moskwy. Wprowadzenie kompleksowych sankcji oznaczałoby całkowite zamrożenie ich aktywów w Europie i bezwzględny zakaz transakcji. Grupa ta proponuje także zamrożenie zmian w limicie cen ropy, by pozostał on sztywny i nadal obcinał zyski Kremla. Państwa te chcą również blokady importu rosyjskich metali, minerałów i nawozów, które stanowią obecnie drugie największe źródło gotówki dla rosyjskiego budżetu wojennego.
2: Śledztwo dotyczące wielkiego pożaru na Mazowszu będzie prowadzić prokuratura rejonowa w Wołominie. Jednak jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratorskie postępowanie w tej sprawie jeszcze nie ruszyło. Dlaczego? Z tymi informacjami w faktach Krzysztof Zasada. Dlaczego nie ma jeszcze śledztwa?
4: Sprawą zajmuje się do tej pory policja. Nie przekazała jeszcze dokumentów prokuraturze. Zbiera możliwe do zebrania na tym etapie dowody. Zaplanowano wejście funkcjonariuszy, prokuratorów i biegłych z zakresu pożarnictwa na obszar, który był objęty pożarem. Dopiero ta wizja na miejscu ma dać odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku może pójść śledztwo. Między innymi, czy są jakieś przesłanki, by sądzić, że przyczyną pożaru było podpalenie. Strażacy szacują, że całkowicie uporają się z pożarem, który jest w fazie dogaszania, do końca tygodnia. Na Pogorzelisku wciąż pracuje ponad 1000 osób. Ogień strawił mniej więcej 300 hektarów.
5: Tym żyje Kraków.
2: Tej decyzji można było się spodziewać. Tak o rozwiązaniu struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce mówił w internetowym radiu RMF24 profesor Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk i to tydzień po tym, gdy w referendum odwołany został prezydent miasta Aleksander Miszalski, który jednocześnie był szefem małopolskich struktur koalicji.
6: Koalicja Obywatelska od dawna, jeszcze Platforma Obywatelska, nie miała dobrych notowań chyba u Donalda Tuska z powodu wcześniejszych wyborów na prezydenta. W zasadzie tu nawet do drugiej tury kandydat Koalicji Obywatelskiej prawie nigdy nie wchodził, a jednocześnie koalicja miała dobre wyniki w wyborach do Rady Miejskiej, czyli potencjał był, ale brakowało lidera, więc tutaj chyba partia zawodziła. Dlatego też można się było spodziewać, że prędzej czy później będą jakieś takie zdecydowane kroki ze strony szefów tej partii, obojętnie kto tam by był. Trzeba było referendum, trzeba było takiego szoku.
2: Szef rządu powierzył funkcję komisarza wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli. Jej zadania to odbudowa regionalnych struktur i przygotowanie wyboru nowego przewodniczącego. Teraz przenosimy się do Poznania, bo tam ruszyła rekrutacja na studia. Na swoje internetowe konta kandydatów mogą zakładać już aplikujące na Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Ten drugi ma w tym roku sporo nowości.
7: Kierunek lekarski, ale w Instytucie Nauk Medycznych w Pile 60 miejsc będziemy przeznaczali dla studentów. To już jest oficjalne i mamy wszystkie zgody. Dodatkowo indologia oraz teatr i sztuka. sztuki performatywne, a na specjalnościach to filologia białoruska z filologią rosyjską lub ukraińską. To są studia pierwszego stopnia.
2: Zachęcał Przemysław Stonula z Biura Prasowego Uczelni. Ja zachęcam, żeby nie odchodzić od radioodbiorników, bo już o 5.30 startuje poranne wydanie Faktów. Zapraszam też w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Piosenka Literacka.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: SUV przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: wielkie emocje.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
3: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: wieczność przemienia. Obłocznieją wszystkie ziemskie sprawy.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Ranne wydanie faktów, które prezentuje Tomasz Staniszewski.
3: Potężny rosyjski atak rakietowy i dronowy na różne miasta Ukrainy, w tym Kijów. 6 osób zginęło, ponad 60 jest rannych. W samej stolicy Ukrainy według najnowszych przekazanych przed chwilą informacji do ponad 50 poszkodowanych. Przed czwartą dowództwo operacyjne poinformowało, że w związku z tym atakiem zakończono operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Jak już informowaliśmy w faktach, Rosja tej nocy przeprowadziła zakrojony na szeroką skalę atak powietrzny na Ukrainę, atakując rakietami i dronami różne miasta, w tym także Kijów. Jak mówiliśmy, w całym kraju zginęło co najmniej 6 osób, ponad 60 zostało rannych. Najwięcej ofiar jest w Dnieprze. Jak poinformował gubernator regionu Aleksandr Hanża, tam rosyjskie rakiety i dron trafiły w cywilne budynki mieszkalne. Ale na celowniku znalazł się także Charków. Mer Ihor Tieriechow także potwierdza uszkodzenia wielopiętrowych budynków mieszkalnych. Bardzo niespokojnie tej nocy było także w stolicy Ukrainy. Kijów również znalazł się na celowniku rosyjskich ataków. To pierwsze eksplozje zarejestrowane w Kijowie około 1:30 czasu lokalnego, tuż przed ogłoszeniem alarmu przeciwlotniczego. Kolejne fale eksplozji słyszano kwadrans po 2 i o 4 rano. Eksplozje nastąpiły między innymi w centrum stolicy Ukrainy.
4: W
3: dzielnicy podolskiej Kijowa zawaliły się elementy konstrukcyjne 9-piętrowego budynku. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Taką informację przekazuje mer Kijowa Witalij Kliczko. Przed czwartą, jak mówiłem, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że zakończono już operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej, związane właśnie z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podziękowano też za wsparcie dowództwu sojuszniczych sił powietrznych NATO oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii. To poranne fakty RMF FM. Grupa 7 państw Unii Europejskiej w kolejności alfabetycznej: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska i Szwecja przedstawiła propozycję 21. pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji, zakładający m.in. dalsze restrykcje w sektorze energetycznym i działania wymierzone w tzw. flotę cieni. Takie informacje płyną z Brukseli, szczegóły w porannych faktach. Rząd, przypominam, dziś przyjąć ma projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach na 24 dni przed końcem roku szkolnego. Nauczyciele są za, szczególnie ci z podstawówek.
5: My jako właśnie szkoła podstawowa bardzo szybko też zauważyliśmy szkodliwość telefonów, tak i na lekcjach, jak i na przerwach.
3: Pod lupą porannych faktów także zaostrzenie taryfikatora punktów karnych. Zmiany mają wejść w życie jutro, ale...
6: Nie mamy jeszcze takiej ostatecznej decyzji, jaki to będzie limit kilometrów.
3: Przyznaje Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Jakie są konsekwencje braku przepisów? To sprawdzą nasi reporterzy. W naszych porannych rozmowach o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF24 gościem Piotra Salaka będzie Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce. A godzinę później, 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM, lider Konfederacji Krzysztof Bosak w cztery oczy z Tomaszem Terlikowskim. W porannych faktach wrócimy też do zwycięskiej Mai Chwalińskiej na French Open.
7: Mesdames et messieurs, merci encore une fois d'applaudir Maja Chwalińska, qualifiée pour les quarts de finale de Roland Garros.
3: Podziękowania, gratulacje dla Polki. Wczoraj pokonała francuskę Dion Paris. Jest w ćwierćfinale Rolanda Garrosa, choć sama przyznaje:
8: gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. I próbuję chociaż.
3: Tak mówiła w wywiadzie dla Eurosportu Maja Chwalińska. Jutro w ćwierćfinale Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską, rozstawioną w tym turnieju z numerem 22.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Na ile wiary brak gorącej, że jest na niebie jakiś Bóg? Na tyle wiąże koniec z końcem w łańcuchu katorżnika nóg. Na ile wciąż nadzieja szarpie, że coś się dla nas w mrokach tli? Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Piosenka pożegnania, piosenką jest utraty.

wcale nie jest mało. Tak żegnać całe życie, najlepsze trwa, co odchodzi, nabite na historii hak. Na tyle zauważą młodzi, że nagle czegoś jest im brak. Na ile ufa młody dureń w niewyczerpany zapas lat, na tyle mu bezbronną skórę nieraz po raz bez względu.

całe życie, na ile zdolny jest do krzyku w obronie innych każdy z nas. Na tyle trwa ten kraj pomników, strumieniem podmywany głaz. Na ile skory do ofiary jest ten, co bluźnił, łgał i kradł. Na tyle wierzy człowiek stary w to, że ocali własny świat.

wcale nie jest mało. Tak żegnać całe życie, to wcale nie jest mało. Tak żegnać całe życie. Ach, świat przebrzmiał.

ale to inny temat. Nam już nie starczy lat, ale to inny temat. Nam już nie starczy lat.

0: słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Na szósta.
2: A fakty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
3: Witamy. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Są zabici i ranni.
4: Od tych informacji zaczynamy, a potem trzęsienie ziemi w Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Donald Tusk rozwiązał lokalne struktury partii.
3: W faktach także pożar hali usługowo-handlowej w Płocku.
4: Tam na miejscu jest reporter RMF FM. Za moment przekażę najnowsze informacje.
3: Maja Chwalińska jest już w ćwierćfinale Rolanda Garrosa.
4: Jutro zagra o półfinał z Rosjanką Anną Kalińską.
3: Zaczynamy fakty o 6 od Ukrainy, która tej nocy stała się po raz kolejny celem ataku rosyjskich rakiet i dronów. W najnowszym komunikacie ukraińskich służb potwierdzono 5 ofiar i niemal 90 osób
4: rannych. Na celowniku Rosjan znalazł się m.in. Kijów. 3 fazy ataku na stolicę Ukrainy, pierwsza około 1:30. Potem 2:15 i 4 rano. W wyniku dwukrotnego ataku w dzielnicy Podolskiej zawaliły się elementy konstrukcyjne 9-piętrowego budynku. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Za merem Kijowa Witalijem Kliczko informują nadający ze stolicy Ukrainy zagraniczni korespondenci. W ich relacjach pojawia się kilka zaatakowanych budynków mieszkalnych. Są to uszkodzenia m.in. 15- i 24-piętrowego budynku w dzielnicy Sołomiańskiej.
3: Rosjanie w atakach ostatniej nocy użyć mieli hipersonicznych pocisków manewrujących Cyrkon oraz rakiet Iskander. Wspomnianych 5 ofiar to efekt ataku na Dniepr. Jak informuje gubernator regionu, rakietami i dronem trafione zostały tam cywilne budynki mieszkalne.
4: W związku z ostatnimi rosyjskimi atakami na Ukrainę, po pierwszej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych rozpoczęło operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Przed czwartą, jak już informowaliśmy w faktach, samoloty wróciły do baz.
3: Za godzinę w rozmowie o 7 faktów i internetowego radia RMF24 gościem Piotra Salaka będzie Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce.
4: Już teraz zapraszamy na rozmowę.
3: 120 miliardów złotych rozdysponowane w 3 dni. Tak wygląda polski start unijnego programu zbrojeniowego SAFE.
4: Niemal połowa tej kwoty przypadnie Hucie Stalowa Wola, która dostarczyć ma setki wozów bojowych do 2030 roku. Teraz zdolności produkcyjne tego zakładu są znacznie mniejsze.
3: W popołudniowej rozmowie w RMF FM Grzegorz Sroczyński pytał to Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, pełnomocnik rządu do sprawy SAFE.
5: Proszę dać nam działać, jeżeli chodzi o przepisy, bo o to pan pyta.
6: Dobra, mamy
5: na każdym etapie możemy zmieniać plany inwestycyjne do roku 2030. Jeżeli będę widziała zagrożenia procesu, to będę podejmowała odpowiednie decyzje. Tak jak robiłam to przez cały czas od 7 miesięcy.
6: Albo następcy, którzy dostaną ten problem na głowę, jeżeli się zrobi z tego problem, bo wybory są za rok.
3: Cała rozmowa jest już na rmf24.pl.
4: A teraz w planych faktach Płock, gdzie wieczorem zapaliła się hala przy ulicy Rębieńskiego. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, zniszczył m.in. dach tego budynku.
3: O poranku na miejscu jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się.
3: Michale, jak w tej chwili wygląda tam sytuacja? Co się tam dzieje?
7: Nad halą wciąż unosi się biały dym, a zapach spalenizny czuć nawet kilka kilometrów od miejsca pożaru. Wyraźnie widać już, że zawalił się nie tylko cały dach konstrukcji, ale także część ścian budynku. Strażacy podkreślają, że choć pożar został opanowany, walka z ogniem wciąż jest bardzo trudna.
8: Tam, gdzie jest ta drukarnia, te bele takie bardzo zbite, ciężko się gasi. Później, żeby to wszystko rozgrzebać, dogasić te zarzewia, będzie bardzo ciężko.
7: Mówił mi młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży. Dogaszanie może potrwać nawet do wieczora. Z Płocka, Michał Krasoń.
4: Michał zostaje na miejscu, jego relacje w porannych faktach RMF FM. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To efekt odwołania w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.
3: Na linii reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, co ta decyzja oznacza w praktyce?
9: To jest w pierwszej kolejności głęboka reorganizacja małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. W referendum mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego, który jednocześnie pełnił funkcję szefa koalicji w Małopolsce. W ten sposób traci on nie tylko stanowisko prezydenta miasta, ale także decyzją Donalda Tuska pozycję lidera regionalnych struktur partii. Miszalskiego nie ma już w zarządzie krajowym ugrupowania, a w jego miejsce wprowadzono zarząd komisaryczny. Funkcję komisarza będzie pełnić Dorota Niedziela, która ma odbudować struktury i przygotować je do wyboru nowego przewodniczącego. A kolejna praktyczna konsekwencja jest taka, że dotychczasowe kierownictwo regionu przestaje istnieć, a kompetencje przejmuje centrala partii w Warszawie.
4: Już jutro Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale Rolanda Garrosa pojedynek z Rosjanką Anną Kalińską. Wczoraj w dwóch setach pokonana francuska Diane Parry.
3: Chwalińska to zdaniem wielu komentatorów największa sensacja tegorocznego turnieju French Open. Donosi korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz.
1: Nietypowa taktyka zawodniczki z Domorowej Górniczej, polegająca na częstych zmianach rytmu gry, może zdaniem wielu paryskich komentatorów zdestabilizować jutro Rosjankę, tak jak stało się to już z francuską Diane Parry, z którą Maja Chwalińska wygrała wczoraj w dwóch setach 6-3, 6-2. Tutejsze media podkreślają z humorem, że Polka nie musi się obawiać kosztów dłuższego pobytu w Paryżu, bo Chwalińska żartowała wcześniej, że nie wie, czy będzie miała pieniądze na hotel. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej dostanie już za sam awans do ćwierćfinału French Open równowartość ponad 2 milionów złotych.
4: A chwilę chwały na French Open obiecujemy powrócą w faktach sportowych RMF FM. Przypomnijmy.
10: Mesdames et messieurs, merci encore une fois d'applaudir Maja Chwalińska, qualifiée pour les quarts de finale.
3: Polka w ćwierćfinale Rolanda Garrosa.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest...

0: Sprawdzamy, co się dzieje w pogodzie na termometrach bez strzału. 9 w Gdańsku, najcieplej 11 w Krakowie. Burze teraz możliwe na Lubelszczyźnie, deszcze w Białymstoku. Zobaczmy, co będzie po południu. Ściana wschodnia wcała w deszczu. Trzeba być na to gotowy.
1: I tam na Lubelszczyźnie właśnie i na Suwalszczyźnie najwięcej burz i najwięcej deszczu. Na pozostałym obszarze dużo przebłysków słońca i temperatura, tak patrzę na godzinę 14, na zachodzie nawet 25 stopni.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: czymkolwiek.
1: Kaufland jest też. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
2: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
1: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Topnię sotle, coraz cieńsze grzebie, dumne czapy, kapelusze paradują jak fortece. Ale, cóż gdy w południe czują już się nie tak pewnie.

chciała inaczej już skończyć. Ale, ale przyjdzie wiosna i zatęskniesz jeszcze.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Tej nocy znów mocno uderzyła w Ukrainę. Użyto dronów i rakiet, które spadły m.in. na Kijów.
2: No i przed momentem agencja Reutera poinformowała o kolejnych eksplozjach słyszanych teraz o poranku w stolicy Ukrainy.
1: A w związku z nocnym atakiem Polska poderwała myśliwce dyżurne, które przed 4 rano wróciły do baz.
2: Władze Ukrainy informują, że w tych nocnych atakach zginęło co najmniej 9 osób, a niemal 90 jest rannych.
1: Czy Wołodymyr Zełenski wycofa się z decyzji przyznania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej?
2: O tym m.in. w rozmowie o 7 w Faktach i Informacyjnym Radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie o poranku Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce.
3: Tak jest, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
1: W studiu, dzień dobry, dzień witamy dobry. Cię. Piotrze, czy taki gest ze strony prezydenta Ukrainy jest politycznie możliwy?
3: Szczerze mówiąc, to jest mało prawdopodobne, bo trudno zakładać, że tak doświadczony w dyplomacji polityk jak Zełenski nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji swojej decyzji. Dlaczego to robi właśnie teraz? Czy przekreśla w ten sposób ostatnie 4 lata wzajemnej bliskości polsko-ukraińskiej? Czy przeciętni Ukraińcy w Kijowie, we Lwowie, ale także u nas w Polsce zdają sobie sprawę z wagi pamięci rzezi wołyńskiej w naszym kraju? Skomentujemy też decyzję byłego polskiego ambasadora Bartosza Cichockiego, który właśnie zwrócił order za zasługi przyznany mu przez prezydenta Ukrainy. Jak to wszystko może się przełożyć na stosunki polityczne, ale też relacje międzyludzkie, polsko-ukraińskie? Zapraszam po 7.
1: Piotr Salek, polecamy.
2: Teraz uwaga kierowcy, zablokowana o poranku droga krajowa nr 75 w Małopolsce.
1: Na trasie Nowy Sącz-Brzesko w Czchowie zderzyły się 2 samochody osobowe i 1 osoba jest ranna.
2: Uważajcie też na A2 między wielkopolskimi węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Tam na wysokości miejscowości Brzoza, na pasach w kierunku Warszawy, auto osobowe uderzyło w dzika.
1: Zablokowany jest pas szybkiej autostrady. Trwa tam sprzątanie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Maja Chwalińska na kortach Rolanda Garrosa pisze piękną historię. Polka po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale turnieju Wielkiego Szlema.
2: Od paryskiego sukcesu zaczynamy zatem pierwsze o poranku fakty sportowe RMF FM. Wojciech Marczyk w studiu. Wojtku, dzień dobry. Ten awans do najlepszej 8 French Open był nadspodziewanie łatwy.
6: No może się taki wydawać, bo Maja Chwalińska Dian Paris pokonała 6-3, 6-2. Polka w tym meczu opisywała się jednak wieloma takimi niestandardowymi zagraniami. Często zmieniała tempo wymian, czym wybijała z rytmu rywalkę. Jak sama po meczu podkreśliła, jest to jej sposób grania.
7: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
6: Mówiła w rozmowie z Eurosportem Maja Chwalińska, która jutro o półfinał French Open zagra z Anną Kalińską. Koszykarze Legii po raz drugi z rzędu zagrają w finale Orlen Basket Ligi. Wczoraj zespół z Warszawy pokonał po raz trzeci w półfinale, tym razem 91-78, lokalnego rywala Dziki.
8: Bardzo nam zależało na tym, żeby zakończyć tę serię. Oczywiście byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Naszą obroną zdobyliśmy wiele takich prostszych punktów.
6: Mówił Andrzej Pluta, gracz Legii, która stanie przed szansą na obronę mistrzowskiego tytułu, a w finale zagra z Zastalem Zielona Góra. Dziki Warszawa zagrają zaś o brąz, AMW Arką Gdynia. Słodko-gorzki początek mistrzostw świata w koszykówce 3-3 dla Polek. Biało-czerwone w pierwszym meczu rozgrywanego w samym sercu Warszawy turnieju pewnie pokonały Madagaskar. W drugim spotkaniu, mimo zaciętej walki, przegrały z Czeszkami 12-14. Warunki do gry na specjalnym obiekcie wbudowanym przed Pałacem Kultury i Nauki nie były wczoraj jednak łatwe.
9: Przed pierwszym meczem w ogóle nie mieliśmy okazji porzucać na kosz, a przed drugim rzucałyśmy mokrą piłką na mokrym boisku, także w sumie nie, może to był błąd. Trochę cięższa była. Mam nadzieję, że nie będzie padać w środę.
6: Mówiła nasza reprezentantka Weronika Telenga. W środę kolejne 2 mecze Polek, a dziś turniej rozpocznie nasza męska kadra.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: RMF Piosenka Literacka.

że list aż zamazany, a jeszcze dom się zatacza od ściany do ściany. W pokoju dziewczyna od miedzi

Okno chwilę kreskuje i niebo głośno krzyczy. Na co więc liczysz, Boże, pisząc do nas ten list?

0: Poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
1: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
2: Michał Zieliński,
3: Bogdan Zalewski,
4: Marcin Jędrych
5: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Ukraina znowu pod rosyjskim ostrzałem. 9 osób zginęło, ponad 100 jest rannych. To ostatnie informacje ukraińskich służb.
3: Polska za wykluczeniem ukraińskich poborowych z unijnej ochrony, dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli.
2: W rozmowie o 7 w RMF FM, informacyjnym radiu RMF 24, naszym gościem będzie Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce.
3: W faktach także Płock, gdzie nawet do wieczora potrwać może dogaszanie pożaru hali handlowo-usługowej przy Rębie Nińskiego.
2: Na miejscu jest nasz reporter. Zaczynamy od Kijowa, gdzie o poranku znów słychać eksplozję. To czwarty od północy rosyjski atak na stolicę Ukrainy.
3: Ostatniej nocy, jak mówiliśmy już w faktach, Rosjanie atakowali nie tylko Kijów, także Dniepr i Charków. Cały czas zmienia się bilans tych nocnych ataków. W tej chwili to 9 ofiar i ponad 100 osób rannych. Najwięcej ofiar, co najmniej 6 w środkowo-ukraińskim Dnieprze, zginęły po tym, jak w środku nocy rakiety i dron uderzyły w budynki mieszkalne.
2: Na celowniku Rosjan po raz kolejny znalazł się Kijów.
3: W stolicy Ukrainy, w dzielnicy Podolskiej, zawalił się 5-piętrowy budynek. Ludzie mogą być uwięzieni pod gruzami, informuje mer Kijowa Witalij Kliczko.
2: Polska za wykluczeniem ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym z systemu tymczasowej unijnej ochrony, dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli.
3: Sprawa będzie omawiana pojutrze, w czwartek, podczas spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Na linii faktów teraz Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, wyjaśnijmy, o co konkretnie chodzi.
4: Chodzi o tymczasową ochronę, którą Unia uruchomiła zaraz po wybuchu wojny. Pozwoliło to milionom Ukraińców na legalny pobyt i pracę w Unii z pominięciem biurokratycznych procedur azylowych. Ten system powinien być przedłużony do 2028 roku, ale z pewnymi zmianami. Polska popiera wykluczenie z tych przywilejów ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. Tym bardziej, że pomysł akceptuje Kijów, który boryka się z brakami kadrowymi na froncie. Warszawa nie zgadza się natomiast na geograficzne ograniczenia, czyli wykluczenie z ochrony Ukraińców pochodzących z regionów uznanych za bezpieczne, takich jak na przykład obwód lwowski. Warszawa uważa, że cała Ukraina narażona jest na rosyjskie ataki rakietowe.
3: Zderzenie samochodu osobowego i busa na krawej 60 koło miejscowości Gołymin Ośrodek na Mazowszu. To odcinek Ciechanów Maków Mazowiecki.
2: W wypadku ranne zostały dwie osoby. Druga jest zablokowana i tak będzie jeszcze przez co najmniej 2 godziny. Uprzedzamy. Pozostajemy na Mazowszu. Przedsiębiorcy wstępnie liczą już straty po pożarze hali przy ulicy Rębielińskiego w Płocku.
3: Ogień pojawił się wieczorem, a potem błyskawicznie objął dach i ściany budynku. Na miejscu przy Rębielińskiego wciąż pracują strażacy. Dogaszanie tego pożaru może potrwać do wieczora.
2: Ponownie w faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, od wczoraj śledzisz to, co dzieje się w Płocku. Dzisiaj rozmawiałeś z mieszkańcami. Co usłyszałeś?
5: Hala była dużym centrum handlowym połączonym z magazynami. Była tam m.in. piekarnia, sala zabaw, duża hurtownia odzieży i drukarnia. Już teraz wiadomo, że żadnego z tych biznesów nie udało się ocalić. Rozmawiałem tutaj z panem Andrzejem, który próbował ratować swoje samochody zaparkowane przed płonącą halą.
6: Czwartego samochodu w ogóle nie zdążyłem zabrać. Stoi do tej pory, ale zdążyli go odstawić na bok, znaczy przepchnąć tak naprawdę. Resztę nie wiadomo, kilka samochodów tam jest opalonych.
5: Dogaszanie pożaru trwa. Nadal nie wiadomo, gdzie dokładnie wybuchł ogień. Przyczyny pożaru będzie wyjaśniać prokuratura. Z Płocka Michał Krasoń.
3: A zdjęcia i filmy z tej płockiej akcji strażaków możecie zobaczyć na stronie rmf24.pl.
7: Fakty, opinie, komentarze.
2: W warszawskim studiu już Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce. Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
8: Czy pana zdaniem prezydent Wołodymyr Zełenski wycofać się może z decyzji nadania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej, czy to jest niemożliwe pańskim zdaniem politycznie?
9: Prezydent Zełenski może taką decyzję podjąć.
8: Ale czy to zrobi?
9: To jest inne pytanie, to jest jedna odpowiedź, dlatego że...
8: A pana zdaniem?
9: Myślę, że chyba nie. Dlaczego? Dlatego, że w kontekście ukraińskim ta decyzja jest dosyć zrozumiała i Ukraina nie ma jakby świadomości tego, że trochę inaczej Polska postrzega to, co czym jest UPA.
8: Pan mówi, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie ma świadomości tego, jak jest UPA postrzegana w Polsce?
9: Ja myślę, że tak. Bo gdyby miał pełną świadomość, to pewno by takie decyzje nie podjął.
8: Ale przecież jest wytrawnym politykiem, ma wiedzę na ten temat.
9: Prezydent Zełenski funkcjonuje w systemie politycznym czy świadomości ukraińskiej, gdzie UPA jest inaczej postrzegana niż w Polsce. My tego nie rozumiemy.
8: To oczywiste, ale bardziej pytanie jest o to, jak czy prezydent Zełenski może nie wiedzieć, jak UPA jest odbierana przez Polaków?
9: Być może nie wie, albo nie wie, że to, co dla Polaków jest oczywiste, dla Ukraińców nie jest oczywiste.
8: Jeżeli tego nie zrobi, jeżeli nie wycofa się z tej decyzji, to powinien być mu odebrany order Orła Białego, pana zdaniem?
9: Wydaje mi się, że musimy się zastanowić nad tym, jaką konsekwencją będzie odebranie Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego.
8: A Związek Ukraińców w Polsce popierałby taką decyzję?
9: Zdecydowanie nie. Dlaczego? Dlatego, że to oznacza, że przyjmie absolutnie nie współmierne środki do tego, co zostało zrobione przez Zełenskiego. Władze ukraińskie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wydało oświadczenie, w którym mówi, że intencją tego działania nie było w ogóle działania antypolskie. I wydaje mi się, że my powinniśmy zwrócić uwagę, że oceniamy czyn po intencjach, a nie tylko po tym, co zostało zrobione.
8: Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce, razem z nami w rozmowie o 7:00. Słuchaczom RMF FM już dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24.
3: Zapraszamy, prezes Związku Ukraińców w Polsce, dziś o poranku w naszym informacyjnym radiu w sieci. Tam też aktualne fakty z Ukrainy po serii nocnych, no i niestety także porannych ataków, bo w Kijowie, jak informowaliśmy, znów o poranku słychać było eksplozję.
2: Za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM przypominamy lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: No i co? Na termometrach w tym momencie jeszcze bez strzału, ale już mamy, powiem wam, 14 w Białymstoku, super Białystok. Najchłodniej w tym momencie 11 w Gdańsku, ale potem będzie cieplej, bo na termometrach zobaczymy nawet 26. Tyle pokażą termometry w Łodzi,
10: a to jest dużo.
1: W Gorzowie Wielkopolskim, najchłodniej 20 stopni w Gdańsku. Deszcze i burze dzisiaj wszędzie na wschodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Dobra. O proszę.
10: I co gramy?
0: RMF Piosenka Literacka.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Czy prezydent Ukrainy może wycofać się z decyzji o nadaniu imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej?
2: Między innymi o to w rozmowie o 7:00 Piotr Selak pytał swojego gościa Mirosława Skórkę, prezesa Związku Ukraińców w Polsce.
3: Prezydent Zełenski może taką decyzję podjąć.
4: Ale czy to zrobi?
3: To jest inne pytanie, to jest jedna odpowiedź. Dlatego, że
4: a pana zdaniem?
3: Myślę, że chyba nie. Dlaczego? Dlatego, że w kontekście ukraińskim ta decyzja jest dosyć zrozumiała i Ukraina nie ma jakby świadomości tego, że trochę inaczej Polska postrzega to, co czym jest UPA.
4: Pan mówi, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie ma świadomości tego, jak jest UPA postrzegana w Polsce?
3: Być może nie wie. Albo nie wie, że to, co... dla Polaków jest oczywiste, dla Ukraińców nie jest oczywiste.
1: Usłyszał Piotr Selak od Mirosława Skórki, prezesa Związku Ukraińców w Polsce. Burza w kwestii odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego zatem trwa. Nie jest jasne na przykład, czy premier Donald Tusk zdecyduje się na kontrasygnatę tego aktu.
2: O order i kontrasygnatę zapytamy dziś gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji.
1: W warszawskim studiu o poranku Tomasz Terlikowski, gospodarz porannej rozmowy. Tomku, dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry.
1: Jakie pytanie przygotowałeś?
5: Oto czy odebranie orderu wcale nie jeszcze niepewne, bo nie wiadomo, co zrobi premier Tusk, zadowoli polityków Konfederacji, a może chcą oni czegoś więcej. Jeśli tak, to czego? Ale będę też pytał o Kraków i wybory prezydenckie w tym mieście, o współpracę z PiS i o to, czy potencjalna koalicja senacka jest już pewna. Będę też pytał o zakaz adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a także o podziały w samej Konfederacji i wpływ alkoholu na demografię.
1: Zapraszamy zatem początek rozmowy za pół godziny.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej będzie dzisiaj decydować o tym, co dalej ze stopami procentowymi. Werdyktu spodziewajmy się po południu. Do tej pory Rada stopy obniżała, ostatnio utrzymywała, a teraz myśli, co zrobić dalej. Były głosy, żeby zacząć znowu stopy procentowe podnosić, ale inflacja mimo wszystko pozostaje w ryzach, co wielu ekonomistów zaskoczyło. Tak więc teraz najbardziej prawdopodobne jest ponowne utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Zwłaszcza, że wyższe stopy zaszkodziłyby gospodarce, a ta jest w umiarkowanym, trzeba przyznać, stanie. Główny Urząd Statystyczny podał, że w pierwszym kwartale roczny wzrost naszego PKB wyniósł 3,5%. To przyzwoity wynik, ale gorszy od poprzedniego i gorszy od tego, czego byśmy sobie życzyli. I to też argument za utrzymaniem stóp. Tym bardziej, że wyższe stopy przełożyłyby się na droższe kredyty mieszkaniowe, a już teraz polskie kredyty są drugimi najdroższymi w Unii.
8: Średnie oprocentowanie w Polsce w marcu wyniosło 5,88%. I wyższe było tylko na Węgrzech, gdzie wyniosło 7,91%. Dla porównania na przykład w Czechach 4,57%, w Danii 3,89%, a w Szwecji 2,74%.
7: Tak wylicza Jarosław Sadowski z Rankomatu. Niskie oprocentowanie jest jeszcze w Bułgarii, jeżeli chodzi oczywiście o kredyty mieszkaniowe. W oczekiwaniu na dzisiejszą decyzję w sprawie stóp procentowych polski złoty trzyma się stabilnie. Euro bez większych zmian kosztuje teraz 4,23 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,89.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: No i patrzcie, jaki fajny mrozu.
0: RMF Piosenka Literacka.
10: Ja wiem,

już w żadnych oczach nie będziesz mieszkać mógł.

gdzieś będzie kres. Piszę do ciebie takie rzeczy, bo wiem, że ty to zrozumiesz. A że tak rzadko piszę, to dlatego, że nie starczy mi sił na wszystko. Piszę do ciebie również nie dlatego, że szukam pomocy czy pocieszenia. Ty wiesz, jak daleko zapędziłam się i wiesz, że nikt pomóc raczej nie może. To jest sprawa między mną a mgłą. Już wiem, dlaczego zaszumiał nagle wiatr i słyszę mówić.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: gwarancji emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: 10 osób nie żyje, do tego niemal setka rannych. To najnowsze doniesienia z Ukrainy po rosyjskim zmasowanym nocnym ataku.
3: Czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien stracić order Orła Białego?
2: Czy możliwy jest wspólny kandydat Konfederacji i PiS na prezydenta Krakowa?
3: O tym m.in. w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem będzie lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
2: W faktach też brak rozporządzenia, które ma od jutra zaostrzyć kary dla kierowców.
3: 73 pociski rakietowe i aż 656 dronów użytych przez Rosję ostatniej nocy w atakach na Ukrainę.
2: Ucierpiały Dniepr, Kijów i Charków. W pierwszym z wymienionych miast zginęło 6 osób. Prawie 40 zostało rannych, gdy rosyjskie rakiety uderzyły w cywilne budynki mieszkalne.
3: W stolicy Ukrainy, Kijowie, tej nocy co najmniej 4 ofiary i ponad 50 rannych. W dzielnicy Podolskiej zawalił się 9-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa, którą relacjonują ukraińskie media. Ratownicy walczą tam z czasem, bo pod gruzami mogą być wciąż uwięzieni ludzie.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wczoraj powtórzył ostrzeżenie, że Rosja przygotowuje kolejny masowy atak na Ukrainę. Apelował: proszę stosować się do ostrzeżeń o nalotach i dbać o swoje bezpieczeństwo.
3: Dużą część ostatniej nocy mieszkańcy Kijowa spędzili w schronach przygotowanych na stacjach metra. To po prostu codzienność. To nieprzyjemne, ale takie jest życie. Rosjanie w atakach ostatniej nocy użyć mieli m.in. hipersonicznych pocisków manewrujących Cyrkon oraz rakiet Iskander. Pod znakiem zapytania wciąż szczegóły zaostrzenia kar dla kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość.
2: Chodzi o nowe przepisy, które mają wejść w życie za 16 godzin, jutro, 3 czerwca.
4: Wciąż nie ma jednak opublikowanego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie w sprawie tych przepisów.
2: Reporter RMF FM Michał Dobrowicz zameldował się w porannych faktach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Michale, czego wobec tego mają spodziewać się kierowcy?
4: Pewne jest to, że nie będziemy mogli skasować punktów karnych na kursie, jeśli dostaniemy mandat za tak zwane poważne, rażące przekroczenie prędkości. I tutaj pojawia się pytanie, gdzie będzie dokładna granica?
5: Znak zapytania jest, czy to będzie 20 czy 30 km na godzinę. Dla naszego spokoju to nie powinniśmy w ogóle przekraczać.
4: To podkreśla Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec po południu przekazał informację, że jest już kompromisowa wersja.
6: Propozycja, która została wypracowana, to jest limit 30 km ponad dopuszczalną prędkość.
4: To jednak na razie tylko ogólne zapowiedzi. Precyzyjne rozporządzenie ma pojawić się dopiero najpóźniej dzisiaj wieczorem. Ma być w nim też zapis, zgodnie z którym punktów karnych nie zredukujemy, jeśli dostaliśmy je na przykład za używanie telefonu komórkowego za kierownicą.
7: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
2: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i słuchamy panów.
8: Witam, a moim gościem jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider, jeden z liderów Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego. Witam,
9: panie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Donald Tusk powinien złożyć kontrasygnatę pod wnioskiem o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego?
9: Oczywiście.
8: Nie ma pan żadnych wątpliwości?
9: Uważam, że to jest gest symboliczny, natomiast jeżeli chcemy wywrzeć realną presję na Ukrainę, to trzeba także przejść do gestów bardziej konkretnych, które po prostu będą skutecznie oddziaływać.
8: No dobrze, ale jakie to są gesty bardziej konkretne?
9: W pierwszej kolejności powinniśmy zapowiedzieć, że Polska będzie blokowała akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej tak długo, jak długo oni nie wycofają się z kultu zbrodniarzy i w pełni nie odblokują wszystkich ekshumacji, póki nie zostanie zawarta nowa umowa.
8: To jest gest symboliczny, bo na razie nie ma żadnej możliwości wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.
9: Ale jeżeli chodzi o odblokowanie ekshumacji, to nie jest gest symboliczny. Ukraińcy mają inną umowę w tej sprawie zawartą z Niemcami, inną z Polską. W przypadku Polski wszystko jest blokowane, w przypadku Niemiec nie.
8: Więc
9: jesteśmy traktowani jako państwo drugiej kategorii. Ten stan rzeczy trwa, zdaje się, od lat 90., bo ta umowa, która obecnie obowiązuje, była zawarta w latach 90.
8: Ja
9: i w połowie.
8: Ale ja nie mówię o stronie ukraińskiej, tylko mówię o stronie polskiej. Coś jeszcze powinniśmy zrobić poza zablokowaniem, zapowiedzią zablokowania akcesji do Unii
9: Oczywiście.
8: Europejskiej.
9: Oczywiście. Przestać płacić za Starlinki. Mhm. Wycofać się z systemów, które wprowadził nas PiS i rozszerzyła to Platforma, to znaczy wspólnego zadłużania się z innymi państwami Unii Europejskiej.
8: Czyli jak Węgry
9: na rzecz
8: i Słowacja.
9: Tak, wyłączyć się z tego systemu i wyłączyć się też z wcześniejszych decyzji rządu Morawieckiego o zadłużeniu na rzecz Ukrainy, naszego państwa. Przypomnijmy, że jest to chyba pierwsze takie zdarzenie, które ja przynajmniej znam z historii finansów międzynarodowych, gdzie państwa, które chcą sobie pomóc, zamiast udzielić sobie kredytu, to same się zadłużają, przekazują bezwarunkową i bezzwrotną pomoc, a na siebie biorą ciężar spłaty kredytu. To jest instrument finansowy, który wcześniej nie był stosowany, przynajmniej wedle mojej wiedzy, i został udzielony bezwarunkowo przez te partie takie jak PiS, Platforma, PSL, Lewica, poparte milcząco przez Polskę 2050. Panie Szałku, dlatego uważam, że te partie doprowadziły nasz stan do tego, że po prostu na Ukrainie dominuje pogarda w tej chwili wobec polskich polityków. Są uważani za mięczaków, są uważani, że można wykonać dowolną prowokację, nie spotka się to z żadną reakcją. Panie, uważam, że dlatego należy ich odstawić.
8: Czytam komentarze. Zablokować przepływ pomocy przez Polskę? Przez Jasionkę na przykład, czy nie? Bo te komentarze, które płyną także ze strony...
9: To jest postulat oparty na optymizmie, zakładającym, że w pełni kontrolujemy własne terytorium.
8: Ale jest pan za czy przeciw?
9: Ja osobiście uważam, że jest to instrument, którego należałoby użyć, natomiast z tą klasą polityczną on nigdy nie zostanie użyty, dlatego że moim zdaniem o przepływie strategicznych zasobów przez Polskę nie decydują Polacy.
8: Drugi postulat, który się pojawia, no trudno powiedzieć w debacie, ale w komentarzach, także pod wpisami posłów Ruchu Narodowego, to jest deportacja Ukraińców.
9: Myśmy takiego postulatu nie zgłaszali.
8: Ja nie mówię, że wyście zgłaszali, mówię, że w komentarzach się pojawia.
9: Deportować można, panie redaktorze, kogoś, kto nielegalnie przebywa, i każdego, kto nielegalnie przebywa w Polsce, oczywiście należałoby deportować. Natomiast rząd PiS-u podjął decyzję o hurtowej legalizacji wszystkich z paszportem ukraińskim, niezależnie od ich narodowości i od czasu, i od kraju, z którego przyjechali. Panie, ja uważam, że to była decyzja błędna.
8: To była błędna, czyli trzeba ją teraz
9: stopnąć. A w szczególności błędną decyzją było to, co nastąpiło. Znaczy uważam, żeby było jasne, że samo otworzenie Polski na przepływ uchodźców w momencie, kiedy wybuchła wojna, nie było błędną decyzją. Błędne było złamanie reguł Schengen, to znaczy nie ewidencjonowanie tych ludzi. Po drugie, błędem było z pewnością automatyczne zalegalizowanie pobytu tutaj wszystkich. Inne państwa europejskie nie zachowały się w analogiczny sposób. Na przykład Niemcy w tej chwili już nie przyjmują Ukraińców.
8: Dobrze, czy trzeba się wycofać?
9: Szwajcarzy, jeśli dobrze pamiętam, różnicują status w zależności od tego, czy ktoś pochodzi z miejsca ogarniętego wojną, czy nie. No i przede wszystkim żadne państwo...
8: Już
9: kończę. Żadne państwo w Europie nie zrównało ludzi z paszportem cudzoziemskim, niezależnie już od kraju, ze swoimi własnymi obywatelami w tym stopniu, jak zrobiła to Polska pod rządami PiS-u, i rząd Platformy to w dużej mierze kontynuuje.
8: No nie, no, rząd Platformy się wycofał częściowo. Kilkanaście osób zmarło na skutek na przykład
9: ustawa
8: pewnych decyzji.
9: Była ustawa przedłużająca to o kolejny czas.
8: Tak, ale zmieniona, ta
9: czas.
8: Ustawa została zmieniona, pan doskonale o tym wie. Na przykład osoby niepracujące z jakichś powodów, także chore ciężko, nie mają już bezpłatnego leczenia w Polsce.
9: Myślę, że trzeba by się dokładnie przyjrzeć, jak to wygląda. Według mojej wiedzy zostało to przedłużone o kolejne miesiące i taką ustawę przedłużającą podpisał prezydent.
8: Wołodymyr Zełański, czy dokładnie...
9: Nadal jest bardzo wiele przywilejów, które zwracam uwagę, co wychodzi ze środowiska notariuszy, że na przykład mandaty i wszelkiego rodzaju kary wobec cudzoziemców,
8: w szczególności... No, chodzi oczywiście o to, żeby zmusić do zmiany blach.
9: Nie chodzi o blachy. Proszę posłuchać, panie redaktorze, uważnie, co mówię. Wszelkiego rodzaju kary zasądzane przez polskie sądy są nieegzekwowalne wobec Ukraińców.
8: Dlatego, że oni jeżdżą na ukraińskich numerach?
9: Nie. Dlatego, że nie mają stałych adresów zamieszkania i nie są w żaden sposób w Polsce imigranci ewidencjonowani przez służby państwa polskiego.
8: Czyli powinni być ewidencjonowani, pana zdaniem?
9: No, jeżeli chcemy mieć, państwo prawa, jeżeli chcemy być korytarzem migracyjnym i zanarchizowanym społeczeństwem, to możemy wpuścić wszystkich jak leci i w ogóle nie wiedzieć, gdzie kto mieszka. Następnie możemy płacić pieniędzmi podatnika sądom, żeby prowadziły postępowania, wydawały wyroki, które są nieegzekwowalne. Tylko to jest kabaret, a nie poważne państwo.
8: Dobrze, to jeszcze pytanie o odebranie orderu. Tutaj Mirosław Skórka w tym studiu przed chwilą mówił o tym, że taka decyzja oznacza, że Wołodymyr Zełański więcej do Warszawy nie przyjedzie. Nasze relacje z Ukrainą są chyba jednak dość istotne dla nas.
9: Ale mi się nie wydaje, żeby był obecnie pożądanym tutaj gościem.
8: I nie chce pan, żeby przyjeżdżał. A to co się dzieje w Kijowie,
9: się szantażować. Będzie czegoś potrzebował, to przyjedzie. Nie będzie potrzebował, to jego przyjazd jest nieistotny.
8: Panie marszałku, nie ma pan takiego poczucia, że te naloty, to wszystko, to nie jest dobry czas do takich dyskusji? To znaczy Rosja rzeczywiście próbuje pacyfikować ludność cywilną Ukrainy, a my się zastanawiamy, jak ukarać Ukraińców za decyzję. Złe decyzje Wołodymyra Zełańskiego.
9: Serdecznie współczuję nieszczęść związanych z wojną, których doświadczają zwykli Ukraińcy. Natomiast żaden czas nie jest, panie redaktorze, zawsze dobry na prowadzenie asertywnej polityki, natomiast jest czas gorszy i im późniejszy, tym gorszy, dlatego że Polska popełniła już zbyt wiele błędów w polityce wobec Ukrainy. To, że Polska nie podnosiła tych rzeczy wcześniej, przekonało bardzo dużą część ukraińskiej elity, a także ukraińskiego społeczeństwa, że po pierwsze nie mamy w tej sprawie nic istotnego do powiedzenia, po drugie, że im się wszystko należy bezwarunkowo. Każdy kolejny dzień, każdy kolejny miesiąc kontynuowania tej polityki, jak ten, pożal się Boże, kierownik placówki, który nas, obecny rząd reprezentuje w Kijowie i zaczął relatywizować kwestię gloryfikowania UPA. Przypomnijmy, to tak jakby Niemcy nazywali swoje oddziały imieniem Waffen-SS i mówili, że to nic przeciwko Żydom. No, absolutnie niedorzeczne stanowisko i polski kierownik placówki jeszcze jakieś rozmydlające komunikaty wydawał. Należy go natychmiast odwołać.
8: Powinien mieć Order Orła Białego. Prorosyjski, ewidentnie proputinowski polityk ma Order Orła Białego i to jest w porządku.
9: Ja myślę, że my przede wszystkim w ogóle powinniśmy przestać rozdawać polskie ordery najwyższego rzędu.
8: Generalnie przyglądałem się i to jest tak, że prezydent Korei, który przeprowadził zamach stanu, nieudany, ma ten order. Jego małżonka ma order. Prezydent Macedonii Północnej ma ten order. No tak jest zwyczaj, że przyznajemy prezydentom przyjeżdżającym.
9: Zmieńmy ten zwyczaj. To jest głupi zwyczaj.
8: Zgadzamy się z uczniami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24.
9: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
8: W naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Dziękujemy również. Polityka polsko-ukraińska zdominowała pierwszą część rozmowy. Krajowe rozstrzygnięcia w internetowej dogrywce.
3: Zatem zapraszamy. Wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak zostaje w studiu RMF FM. Ciąg dalszy rozmowy, jak słyszeliście, w radiu informacyjnym RMF 24.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Sprawdźmy pogodę. Godzina 8, na termometrach już 15, czyli jest dość sympatycznie, choć możliwe deszcze w Białymstoku, burze na Lubelszczyźnie. O godzinie 14 termometry pokażą 20 w Gdańsku, 26 kresek będzie w Gorzowie Wielkopolskim i w pięknej Łodzi. Na wschodzie deszczowo, na wschodzie burzowo, a wieczór, godzina 20, wciąż deszczowo i burzowo na wschodzie, zachód.
9: Skowron, bardzo ładna pogoda.
1: Piękne, brawo, słoneczne. Brawo. Będzie ze mnie Karwat Marek, nie?
9: Super.
1: Będzie ze mnie.
10: Będzie, brawo.
1: Dziękuję.

śmiesznego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zatrzymania.

właśnie ludzie. Niech pan pomyśli, starczy im prawdziwych przepaści, a najgorsze jeszcze się przyśni w cierpieniu. Wszyscy są właśnie, pan mówi, że życie to czyści.

właśnie prawda. O co pan pyta? Obcy panu, brak wątpliwości, to pan śpiewa, co pan przeczytał. Po prostu świat w książkę uprościł, pan gra. Kiedy wszechświat zgrzyta, pan przeczy człowieczej miłości.

Kwadrat czerwony spał już troszkę, kiedy o nim mówiła mi przewodniczka śliczna ma po Moskwie, Natali. Lat czerwony stał się biały,

Lenina, Kremla, masy, wielkiej rewolucji czasy. Zaliczyłem w mig, po czym śnieżycy żeśmy poszli, aby wypić w kafę puszki. Łyk czekolady, łyk. Blat czerwony był już biały, mroźny wiatr latarnie.

i tłum z papierosów szary dym. Biegły w noc rozmowy, śmiech i pieśń.

0: Gdy już rozeszli się goście, wtedy ja zostałem sam aż po świt, z przewodniczką śliczną mą po Moskwie, Natali. Wielkiej rewolucji czasy i grup Lenina, Kremla, Mazyw i biały śnieg utren i czekolada u Puszkina, wielki czerwony plac odpłynął hen. Gdzieś daleko hen, łażąc po paryskich mostach, szukam twej postaci wśród mgły, bym ja mógł przewodnikiem twoim zostać.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Wydaje mi się, żeby prezydent Ukrainy był w Polsce pożądanym gościem, tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
3: Tomasz Terlikowski pytał lidera Konfederacji m.in. o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
4: Mam takiego poczucia, że te naloty, to wszystko, to nie jest dobry czas do takich dyskusji. To znaczy Rosja rzeczywiście próbuje pacyfikować ludność cywilną Ukrainy, a my się zastanawiamy, jak ukarać Ukraińców za decyzję.
5: Serdecznie, nieszczęść związanych z wojną, których doświadczają zwykli Ukraińcy. Każdy kolejny dzień, każdy kolejny miesiąc kontynuowania tej polityki, jak ten, pożal się Boże, kierownik placówki, który nas, obecny rząd reprezentuje w Kijowie i zaczął relatywizować kwestię gloryfikowania UPA. Przypomnijmy, to tak jakby Niemcy nazywali swoje oddziały imieniem Waffen-SS i mówili, że to nic przeciwko Żydom. No, absolutnie niedorzeczne stanowisko. I polski kierownik placówki jeszcze jakieś rozmydlające komunikaty wydawał. Należy go natychmiast odwołać.
3: Ten wątek Gerharda Schrödera, byłego kanclerza Niemiec, w rozmowie z Krzysztofem Bosakiem na stronie rmf24.pl do odsłuchania. Stany Zjednoczone dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych europejskich państwach NATO, co ma na celu zapewnienie sojuszników, że ograniczenie sił konwencjonalnych nie osłabi gwarancji bezpieczeństwa, ujawnia dziś brytyjski Financial Times.
2: Według dziennika przedstawiciele władz amerykańskich wyrazili gotowość rozważenia tego, by rozmieścić bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej również poza 6 krajami, w których obecnie one stacjonują.
3: 2 z cytowanych źródeł Financial Times przekazały, że państwa wschodniej flanki NATO, w tym Polska i niektóre kraje bałtyckie, wyraziły zainteresowanie goszczeniem baz DCA, czyli samolotów o podwójnym przeznaczeniu, które są w stanie przeprowadzać ataki nuklearne. Program wspólnego wykorzystania broni jądrowej NATO obejmuje obecnie Belgię, Niemcy, Włochy, Holandię, Turcję i Wielką Brytanię, na terytorium których stacjonują amerykańskie DCA z bombami atomowymi, ale to Waszyngton zachowuje wyłączne prawo do ich użycia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Po paniach czas na panów.
3: Nasi koszykarze z kadry 3x3 rozpoczynają dziś rozgrywane w Warszawie Mistrzostwo Świata.
2: Na kolejne o poranku fakty sportowe RMF FM zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Tak jest, witam.
2: Witamy. Wojtku, z kim zagrają dziś biało-czerwoni?
8: No już w pierwszym meczu dziś wieczorem biało-czerwonych czeka trudne starcie z reprezentacją Mongolii. Przemysław Zamojski, lider naszej kadry 3x3, wierzy jednak w pomoc trybun.
9: My będziemy chcieli, żeby ci kibice nas ponieśli. Mamy dobry terminarz, ta Mongolia na sam początek, to jest dobry rywal i myślę, że musimy zostawić wszystko, żeby właśnie rozpocząć od tego zwycięstwa i później już na tym budować pewność siebie.
8: Pierwszy mecz o 19.45, dziś jeszcze spotkanie z Łotyszami, a w czwartek z Czechami i reprezentacją USA. My cieszymy się z awansu Maji Chwalińskiej do ćwierćfinału French Open, jednak trzeba odnotować, że do najlepszej ósemki awansowała również liderka rankingu WTA. Aryna Sabalenka w hitowym starciu pokonała podopieczną trenera Tomasza Wiktorowskiego, Japonkę Naomi Osakę 7-5, 6-3. Dziś na kortach Rolanda Garrosa ukraiński pojedynek o ćwierćfinał, w którym pogromczyni Igi Świątek i podopieczna trenerki Sandry Zaniewskiej Marta Kostiuk zagra z Eliną Świtoliną. A dziś rusza rywalizacja o ostatnie miejsce na zapleczu piłkarskiej ekstraklasy. Czekają nas półfinałowe mecze barażowe o pierwszą ligę. Już o 13:00 spotkanie w Bielsku Białej pod Beskidzie podejmie drugi zespół Śląska Wrocław. Górale świetnie punktowali w rundzie wiosennej, ale w dzisiejszym meczu jest pełna koncentracja, mówi Marcin Włodarski, szkoleniowiec pod Beskidzia.
10: To jest jeden mecz, nie? Więc myślę, że tutaj o lekceważeniu nie będzie mowy. Na pewno ich dużym handicapem będzie to, że nie grali, nie? No, mieli wolny weekend.
8: A o 16 w drugim półfinale Olimpia Grudziądz zagra z Sandecją Nowy Sącz, a finał baraży w sobotę.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
11: No i dzień dobry, to RMF FM.

słowa, słowami bawimy się w miłość. Słowa składamy w kwiatach, potem przyprószą je liście jesieni, odgrzebujemy po latach.

rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kręci się, kręci koło dokoła i zanim śmierć nas powoła, manatki spakujemy. Zwiniemy swe cielesne szczątki, zanim zmienimy się w świątki, trochę tu poszalejemy.

się ja żył. Pierwsza naiwna w recepcji czyta o antykoncepcji i o swym królewiczu marzy. W szatni zostały dwie kamizelki, wszędzie popłoch wielki, może nad ranem przyjdzie kontroler. Już 4:00 na zegarze, znów wirują nasze

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Uchylenia immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie domaga się prokurator generalny.
3: Waldemar Żurek przekazał właśnie w tej sprawie wniosek do Parlamentu Europejskiego.
2: W faktach także Płock, gdzie dogaszany jest pożar hali usługowo-magazynowej.
3: Mówimy także o Wordach, w których nie są przyjmowane już zapisy na kursy redukujące punkty karne.
2: Za chwilę przykład z Poznania.
3: Pod lupą faktów także nasz umysł. Posłuchajcie.
2: Patryk Jaki ma zostać zatrzymany i siłą doprowadzony do prokuratury. Wniosek o zgodę na taki krok wysłał właśnie do Parlamentu Europejskiego Waldemar Żurek.
3: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny chce uchylenia immunitetu wiceszefowi Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiednie dokumenty trafiły już do Brukseli.
2: A my łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendem.
4: Dzień dobry.
2: Krzysztof, za co śledczy ścigają Patryka Jakiego?
4: Za to, że jako wiceminister sprawiedliwości w czasach PiS miał przekroczyć uprawnienia, podejmując decyzje dotyczące służby więziennej. Śledczy twierdzą, że Patryk Jaki miał samowolnie i bezprawnie przenosić funkcjonariuszy służby na inne stanowiska. Na przykład miał zlecać awansowanie swoich sojuszników i dawanie im naprawdę dobrych pensji. I działo się to wbrew procedurom. Właśnie za to Patryk Jaki ma zostać zatrzymany, doprowadzany przez oblicze śledczych i ma usłyszeć zarzuty. Tego chce i taki wniosek złożył Waldemar Żurek. To zresztą nie jedyne zarzuty. Śledczy cały czas badają także nieprawidłowości przy programie Praca dla więźniów, gdzie nieprawidłowo miano wydać aż 115 milionów złotych, które miały trafić do wybranych firm. Patryk Jaki nazywał to zarzutami śmiesznymi i typowo politycznymi.
3: Teraz w faktach wracamy do Płocka i dogaszanego pożaru hali usługowo-magazynowej przy Rębie Nińskiego.
2: Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi Michałowi Kresoniowi, świadkowi wydarzeń w Płocku. Michał od wczoraj jest na miejscu. Witamy
5: tak
2: cię ponownie. Jak obecnie wygląda ta okolica?
5: Policja pozwoliła już podejść bliżej spalonej hali. Z budynku pozostały właściwie tylko zewnętrzne ściany, ale też nie wszystkie. Jedna zawaliła się do środka, druga jest wyraźnie pochylona. Tłumy mieszkańców Płocka przychodzą tu, by zobaczyć skalę zniszczeń. Wielu z nich wciąż nie może uwierzyć, że tak duży obiekt został niemal całkowicie zniszczony.
6: Masakra. Wszystko już jest spalone, nie?
7: Byliśmy tu, ja wiem, jakieś pół godziny po zapaleniu i ten ogień naprawdę buchał strasznie. Kilka metrów ponad budynek.
5: Co najważniejsze, w wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Do szpitala trafił jedynie strażak z powodu przemęczenia. Najprawdopodobniej wkrótce wróci do domu. Z Płocka, Michał Krasoń.
2: Poznański Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie przyjmuje zapisów na kursy redukujące punkty karne.
3: Ma to związek z brakiem rozporządzenia w sprawie nowych przepisów anulujących wykroczenia kierowców, a przypominamy, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać jutro.
2: Na linii poznański reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, kłaniam
2: się. Beniaminie, co o tej sprawie mówią przedstawiciele poznańskiego WORD-u?
8: Zainteresowanie kursami zawsze było bardzo duże, w ostatnim czasie nawet większe, ale w związku z brakiem opublikowanych zmian już jakiś czas temu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu wstrzymał zapisy na kursy redukujące. Z jednej strony instruktorzy nie mają czarno na białym, które wykroczenia będą anulowane, a z drugiej istnieje ryzyko, że po zmianie kursanci musieliby powtarzać zajęcia.
9: Nie mogę powiedzieć, że było tak, jak czytałem, że w innych WORD-ach, że tam były jakieś kolejki stały, że ludzie walili drzwiami, oknami, natomiast to zainteresowanie było większe. W tej chwili my przestaliśmy przyjmować zapisy, ponieważ nie wiemy, za jakie sytuacje związane z ruchem drogowym będzie można te punkty zredukować. W związku z tym nie przyjmujemy żadnych zapisy.
8: Powiedział mi Włodzimierz Bogaczyk, dyrektor poznańskiego WORD-u.
3: Jak mówiliśmy w faktach przed godziną, precyzyjne rozporządzenie ma pojawić się najpóźniej wieczorem. Ma być w nim zapis, według którego punktów karnych nie zredukujemy, jeżeli dostaniemy je na przykład za używanie telefonu za kierownicą.
2: To także są fakty.
3: Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii proponują nowe podejście do badań rozwoju mózgu.
10: Przekonują, że o zdrowiu psychicznym i prawidłowym rozwoju decydują doświadczenia od życia płodowego do nawet 25 roku życia.
2: I w studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
2: Z redakcji naukowej witamy. Grzegorzu, autorzy tej pracy wprowadzili nawet zupełnie nowe pojęcie, tak zwanego kritikomu.
10: Tak nazywają pełny zapis doświadczeń czuciowych, ruchowych, społecznych, kulturowych i środowiskowych, które integrują się w mózgu podczas okresów krytycznych rozwoju i które decydują potem zarówno o pewnych wyjątkowych zdolnościach, jak i podatności na zaburzenia jak autyzm, schizofrenia czy depresja. Ten rejestr doświadczeń staje się podstawą dla późniejszego funkcjonowania człowieka. To, co zostanie zintegrowane w tych kluczowych oknach plastyczności mózgu, staje się fundamentem dorosłego życia. To, czego zabraknie lub co zostanie zintegrowane nieprawidłowo, trudno potem nadrobić. Przy okazji zwracają uwagę na to, że obserwowane uzależnienie od ekranów i mediów społecznościowych może nieprawidłowo wpływać na rozwój mózgu nie tylko małych dzieci czy nastolatków, ale też młodych dorosłych, których mózg w wieku ponad 20 lat wciąż jeszcze się kształtuje.
3: No to w ramach integrowania kluczowych okien plastyczności mózgu polecamy kolejne radiowe fakty o 10.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Magica Carvata marka nie ma, bo jest na urlopie, ale mamy jej prognozę pogody z 16 marca. Posłuchajmy, bo skoro jest fajna, to po co kombinować?
12: I ostatni tydzień zimy przed nami. I ta zima na ostatniej prostej chyba tak trochę chce o sobie przypomnieć. Ale nie martwcie się, wszyscy mówią o ochłodzeniu. Nie będzie aż tak źle. No. Na pewno dzisiaj. No, będą deszcze, ale na przykład Magdy, na Podkarpaciu wciąż dzisiaj do 17
13: stopni. To można puszczać jak stary dobry serial.
12: No. O 13 sprawdziłam w Przemyślu, będzie cieplej niż w Barcelonie. Dziś Gdańsk 4 stopnie, Bydgoszcz, Poznań 6, Łódź 9.
13: Nie zatrzymasz, Magdy.
14: Wow! Mamo, skocz ze mną do pajęczej sieci.
15: O, za żadne skarby.
14: To podziwiaj skarby Gór Izerskich z wysoka. Skywalk w Świeradowie Zdroju to naprawdę odjazd.
15: Tak, najwyższa wieża widokowa w Polsce.
14: Jesteśmy 62 metry nad ziemią i zaraz zjedziemy ponad 100-metrową zjeżdżalnię.
15: Widok zapiera dech, szczególnie w dół ze szklanego tarasu i pajęczej sieci. Skywalk to doskonały pomysł na rodzinną wycieczkę.
14: Dla każdego cały rok. Do zobaczenia w Świeradowie Zdroju.
15: Sprawdźcie na www.skywalk-świeradów.pl. Poleca RMF Max.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

te słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa Krakusy.

przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. Zmierzch, więc chyba już czas.

Jest między nami wiele ciszy i bardzo mało słów. Słów więcej boję się usłyszeć, powiedzieć mów. Nie wiem, co się za ciszą kryje, nie wiem, czy wiedzieć chcesz, więc może lepiej niech okryje słowa i ciszę zmierzch.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Krzyczący wolność, kręcą pęta, krzyczący męstwo, drżą ze strachu. Kto woła pamięć, nie pamięta. Krzyczącym łaska, śni się szafot. Mądrość odmienia język durnia. Uczciwość sławi sprzeniewier.

bycha, strojna w ornat. O ciszę, kto bruch wprawia dzwony, o honor, skroń, kuloodporna. Ja piszczy w ciszbę, prasowany.

0: Wow! Mamo, skocz ze mną do pajęczej sieci!
1: O, za żadne skarby.
0: To podziwiaj skarby gór izerskich z wysoka. Skywalk w Świeradowie Zdroju to naprawdę odjazd.
1: Tak, najwyższa wieża widokowa w Polsce.
0: Jesteśmy 62 metry nad ziemią i zaraz zjedziemy ponad 100-metrową zjeżdżalnię.
1: Widok zapiera dech, szczególnie w dół ze szklanego tarasu i pajęczej sieci. Skywalk to doskonały pomysł na rodzinną wycieczkę.
0: Dla każdego cały rok. Do zobaczenia w Świeradowie Zdroju.
1: Sprawdźcie na www.skywalk-świeradów.pl. Poleca RMF Max.

Nad miasto lecisz nocą, powietrze pachnie gwiazdami, kieszenie cicho grzechocą, nie skończą.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowszych informacji.
2: Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski. Jest 10:00.
3: Jeżeli chcemy wywrzeć realną presję na Ukrainę, trzeba przejść do gestów bardziej konkretnych. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Bosak.
4: Wycofać się z systemów, który wprowadził nas PiS i rozszerzyła to platforma.
1: Silne trzęsienie ziemi na południu Włoch w rejonie Kalabrii. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał.
3: Rząd ma dziś przyjąć projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach podstawowych.
1: Posłuchajcie, co o tym sądzą nauczyciele.
3: Odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego jest konieczne, ale nie wystarczy. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego.
1: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, to co jeszcze zdaniem Bosaka powinno się zmienić?
5: Lista represji politycznych, jaką proponuje Bosak, jest szeroka.
4: Przestać płacić za Starlinki, wycofać się z systemów, które wprowadził nas PiS i rozszerzyła to platforma, to znaczy wspólnego zadłużania się z innymi państwami Unii Europejskiej. Europejskiej,
5: czyli jak Węgry i Słowacja.
4: Tak, wyłączyć się z tego systemu i wyłączyć się też z wcześniejszych decyzji rządu Morawieckiego o zadłużeniu na rzecz Ukrainy, naszego państwa.
5: A idąc dalej, przestać udostępniać lotnisko w Jasionce. Choć zdaniem wicemarszałka to akurat z całą pewnością nie może się wydarzyć.
4: Postulat oparty na optymizmie zakładającym, że w pełni kontrolujemy własne terytorium.
5: Ale jest pan za czy przeciw?
4: Ja osobiście uważam, że jest to instrument, którego należałoby użyć, natomiast z tą klasą polityczną on nigdy nie zostanie użyty, dlatego że moim zdaniem o przepływie strategicznych zasobów przez Polskę nie decydują Polacy.
5: Rewizji powinno również ulec, zdaniem Bosaka, przyjmowanie Ukraińców w Polsce.
3: Cała rozmowa. Tomasz Terlikowski, Krzysztof Bosak jest na stronie rmf24.pl.
1: Włochy o poranku budzą się przerażone nocnym trzęsieniem ziemi.
6: Magnitudo 6,2.
3: Jak informują włoskie media, magnitudo 6,2. Trzęsienie według rzymskiego centrum sejsmicznego zlokalizowane było na morzu w rejonie północno-zachodniego wybrzeża Kalabrii.
1: Pani Agata mieszka w Amentei i tego powiada, jak mieszkańcy odczuli moment wstrząsów.
7: O północy zostaliśmy obudzeni przez mocny wstrząs, trzęsienie ziemi 6,2 w skali Richtera. Epicentrum, co prawda, na głębokości 250 km w morzu i to tak naprawdę prawdopodobnie nas troszeczkę w cudzysłowie uratowało. Bo gdyby to trzęsienie było, to epicentrum było troszeczkę płycej, to prawdopodobnie tutaj sytuacja byłaby bardzo trudna.
3: Jak słyszymy, wstrząs był bardzo silny, ale do tej pory nie odnotowano żadnych zniszczeń. Taką informację przekazuje włoska obrona cywilna. Trzęsienie odczuwalne było we wszystkich regionach włoskiego południa. Kalabrii, Kampanii, Apulii, Bazylikacie i na Sycylii. Brak redukcji punktów karnych to finansowy cios dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Przekonuje w rozmowie z reporterem RMF FM dyrektor poznańskiego WORD-u. Jutro, przypominamy, mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące m.in. zaostrzenia kar dla kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość.
1: W faktach ponownie nasz poznański dziennikarz Beniamin Kubiak-Piła.
8: Jestem, dzień dobry.
1: Jakie problemy jeszcze pojawiają się w związku ze zmianą przepisów?
8: Przede wszystkim ciągły brak rozporządzenia, które reguluje dokładnie, za jakie wykroczenia punkty będą anulowane na kursie, a za jakie nie. WORD-y mają być przez to w zawieszeniu. Aspekt finansowy jest ważny, ponieważ ośrodki same na siebie zarabiają, a mniej kursów redukujących to mniej pieniędzy.
9: W środę mają te przepisy się zmienić. Na razie niewiele wiemy. Jeżeli nie będzie redukcji punktów, to wszystkie WORD-y, poznański WORD również, będą finansowo w plecy. Każdą złotówkę, którą wydajemy na pensje, na benzynę, na samochody, na prąd, musimy zarobić. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce, ponieważ nie wiemy, jaka będzie treść rozporządzenia.
8: Mówi Włodzimierz Bogaczyk, dyrektor WORD-u w Poznaniu.
1: Dziś na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty zostanie projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach podstawowych.
3: Wiele szkół w całym kraju już teraz w swoich statutach ma zapis zakazujący używania telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Tak jest m.in. w szkole podstawowej nr 54 w Szczecinie.
1: Jednak jak podkreśla dyrektorka tej placówki, Iwona Bogus, odgórny zakaz to duża zmiana, na którą szkoły czekały od dawna.
10: My jako właśnie szkoła podstawowa bardzo szybko też zauważyliśmy szkodliwość telefonów. Tak i na lekcjach, jak i na przerwach. To chodzi też o ten hejt, nagrywanie, ale również o budowanie relacji rówieśniczych. Na przerwach uczniowie siedzieli z telefonami albo słuchali muzyki przez słuchawki, natomiast nam chodziło o budowanie relacji.
3: Nowe przepisy mają wejść w życie po wakacjach.
1: A propos uzależnienia młodych ludzi od ekranów i mediów społecznościowych?
3: Tego właśnie problemu dotyczy również nowe filmowe Toy Story.
11: Oni! Paczka dla ciebie!
12: Okej, dziękuję, dziękuję!
13: Jak się masz? Jestem Lini Pan. Bawimy się?
14: Znowu wyginę! Tylko
3: zabawki
14: nie to!
3: przerażone przypominającym żabę cyfrowym tabletem Lilypad.
6: To już koniec!
13: Nas też dopadła ta zaraza.
14: Zaraza? Czy ja wiem, Jesse? Jesteśmy do zabawy, a te ekrany są...
15: Do wszystkiego.
3: Premiera kinowa Toy Story 5, 19 czerwca.
1: A w RMF FM za godzinę Fakty Kulturalne.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

teraz idę ubrany w różowe nadzieje, a ludzie drzwi w zamki zbroją przed złodziejem, a za drzwiami kutymi wiatr wieje. Szczenięcą ufność

jednym szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz zawstydzenie.

żartem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz. Zawstydzenie, kiedy jesteś

bym się, panie, nie ważył zmienić w nieprzecedzone potoki znaczeń, albo w przekleństwa z pozoru błahe, od których broń póki co. Pozorne wątki niech się toczą w słowa, choćby nietrwałe i bez znaczeń. I niech się w końcu staną wierszem,

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: No i znowu polityka nie daje sobie zapomnieć.
2: Zgadza się, witam ponownie. A na początek w faktach sprawa Patryka Jakiego. Uchylenia immunitetu europosłowi domaga się prokurator generalny. Posłuchajcie argumentów śledczych i komentarza Patryka Jakiego. Potem o najbogatszych senatorach. Poznaliśmy właśnie ich oświadczenia majątkowe. Za chwilę też komentarze rodziców dotyczące rządowego projektu zakazu smartfonów w szkołach podstawowych. A w faktach kulturalnych o premierze nowego filmu Stevena Spielberga. To jest ośmieszanie państwa. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji. W ten sposób europoseł Patryk Jaki komentuje wniosek prokuratora generalnego o uchylenie mu immunitetu, zatrzymanie, siłowe doprowadzenie i przedstawienie zarzutów. Wiceprezesowi PiS zarzuca się przekroczenie uprawnień przy rozdawaniu posad w służbie więziennej. Łączymy się ponownie z Krzysztofem Berendą.
3: Witam ponownie.
2: Krzysztof, przed chwilą głos zabrali śledczy. Mhm. Jak oni tłumaczą wniosek o zatrzymanie europosła Jakiego?
3: Jak mówiła prokurator Anna Adamiak, tak zwaną ostrożnością procesową. Rzeczniczka prokuratora generalnego przekonuje, że śledczy wcale nie chcą zatrzymywać Patryka Jakiego i nie chcą sadzać go za kratkami. Nie, oni jedynie chcą mu postawić zarzuty, ale wolą na podorędziu mieć możliwość siłowego doprowadzenia go przed swoje oblicze.
4: Ale tylko wówczas, kiedy pan europoseł będzie przeprowadzenie tych czynności swoimi zachowaniami uniemożliwiał.
3: A jak uniemożliwiał? Dokładnie tak samo jak Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski.
4: Mamy już tego rodzaju doświadczenia, proszę państwa, że osoby, które mają uchylony immunitet tylko w zakresie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, stosują obstrukcję w ramach prowadzonych postępowań.
3: I prokuratorzy nie chcą tej sytuacji powtarzać. Wniosek o zgodę na zatrzymanie, doprowadzenie do prokuratury i postawienie zarzutów Patrykowi Jakiemu musi zatwierdzić Parlament Europejski. Ma się tym zająć za kilka tygodni.
5: Aktualny obraz faktów.
2: Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska ma 325 tysięcy złotych na koncie i dom o powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat 20 tysięcy złotych i 90-metrowe mieszkanie warte ponad 1,5 miliona. To jednak w Senacie dane bardzo przeciętne. Poznaliśmy właśnie oświadczenia majątkowe senatorów. W studiu z tymi informacjami Tomasz Skory. Tomku, kto z nich jest najbogatszy?
6: W sporej grupie senackich milionerów przewodzi Grzegorz Bierecki z PiS, który na kontach w trzech bankach zgromadził ponad 12 milionów złotych, a w walutach obcych po 1,5 miliona dolarów i euro. Mimo to jedyną rzeczą wartą według niego ponad 10 tysięcy złotych jest jego Fiat 126P z 1998. Waldemar Witkowski z Lewicy ma na kontach ponad 11,5 miliona, z żoną ponad 15. Poza tym jest też dom za 1,5 i drugi za 8 milionów, kilka mieszkań i innych nieruchomości. Kolejny milioner to Ryszard Bober z PSL z blisko 3 milionami na koncie, 5 mieszkaniami i potężnym gospodarstwem rolnym. Senator koalicji Kazimierz Klejna zgromadził ponad 3, Sławomir Rybicki ponad, a Adam Szejnfeld prawie 2 miliony złotych. O nieruchomościach i samochodach od BMW po Land Rovery i Lexusy nawet nie wspominam.
2: W Polsce i Ukrainie nie milkną echa zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu ordera Orła Białego. Ma to być odpowiedź na nadanie przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Komentarze na ten temat za naszej wschodniej granicy usłyszycie w informacyjnym radiu RMF24. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie ukraiński dziennikarz Ołech Bilecki. Od września uczniowie podstawówek nie będą mogli korzystać ze smartfonów w szkołach. Rząd ma przyjąć rozporządzenie w tej sprawie na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu. Jak te zmiany komentują rodzice? W Szczecinie pytała o to reporterka RMF FM Anna Pałamar.
7: Zdecydowanie byłbym za. Tylko żeby szafki tam zorganizować, jako żeby te dzieciaki w ogóle jakiś dostęp miały, kontakt z rodzicami.
8: Moje dzieci nie używają smartfonów w szkole, jedynie mają aplikację, żebym mogła sprawdzać, czy wracają bezpiecznie do domu. A tak poza tym starają się nie używać, chyba że jest jakaś lekcja, gdzie panie każą wyciągnąć na angielskim, żeby zrobiły coś w telefonie.
2: Zakaz korzystania ze smartfonów ma obowiązywać w szkołach podstawowych zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Zbliża się premiera nowego filmu Stevena Spielberga i o tym na początek faktów kulturalnych RMF FM zaprasza Katarzyna Podraza. Witaj.
9: Dzień dobry. Thriller science fiction Dzień Objawienia opowiada o niespodziewanym kontakcie ludzkości z obcą cywilizacją. Główną rolę zagrała Emily Blunt. Hollywoodzka aktorka ujawniła, że nie zgodziła się na użycie sztucznej inteligencji w jednym z ważniejszych ujęć tego filmu. Jak przyznała, trochę się jej boi. Każdy eksponat to odrębna opowieść o miłości do kina. Ekspozycję 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii możecie oglądać w Łodzi.
10: Krzysztof Zanussi mówi o śmierci Andrzeja Munka, swojego mistrza. Był wtedy studentem w szkole filmowej, dlatego wybiera obiekt związany właśnie z tą śmiercią. Anna Nechrebecka, zapytana o to, jaki obiekt by chciała na takiej wystawie, koniecznie coś związanego z Wojtkiem Przoniakiem. Zaczynamy szukać. Znaleźliśmy frak z Ziemi Obiecanej, sygnowany jego nazwiskiem.
9: Mówi współkuratorka wystawy Anna Michalska. Na festiwal Etnoport zaprasza Poznańskie Centrum Kultury Zamek. Wydarzenie startuje 11 czerwca.
11: Świetne koncerty na trzech scenach. Na dziedzińcu zamkowym w sali wielkiej i na scenie w parku imienia Adama Mickiewicza. Będą też mini koncerty na dziedzińcu otwartym, ale też liczne wydarzenia towarzyszące. Pokazy filmowe, rozmowy.
9: Mówiła RMF Max Anna Gruszka z Poznańskiego Zamku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: W faktach było właśnie o tym, że uczniowie nie będą mogli korzystać ze smartfonów w szkołach.
0: RMF, piosenka literacka.

dochodzimy, leciuteńko na paluszkach. Szczotkujemy, wycieramy buty nasze, twarze nasze, żeby śladów nie zostawić, żeby śladu nie zostało. Miasta nasze, domy nasze,

branży, aż ucichnie. To staniemy, otrzepiemy klapy nasze, rączki nasze, żeby śladu nie zostało. Od początku zbudujemy miasta nasze, domy nasze, sprzęty nasze, lampy nasze, żeby wiatr miał czym kołysać.

0: kot chce się wspiąć po pniu drzewa ku górze do słońca.
1: My też, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno świeżością rzewną.

żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy bruk? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie, o ogrodach można śpiewać.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Formuły tej nauczył mnie przyjaciel. Myślałem o spowiedzi w formie listu, lecz słowa napisane brzmią inaczej. Nie zmusza mnie do tego próżność, trwoga, ciekawość, nawyk, nastrój tej świątyni. Nie wierząc w Boga, obraziłem Boga grzechami następującymi.

0: więcej grzechów nie pamiętam. Ale tego jednego nie żałuję.
1: Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

tango żałobny śpiew jak po szarańczy. Tango to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem co w oczach się nie mieści. Tango żałobny śpiew jak po szarańczy. Tango to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem.

0: A.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Bogdan Zalewski. Dzień dobry, Bogdanie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam wszystkich słuchających. Koalicja Obywatelska porządkuje polityczną sytuację w Małopolsce. To reakcja na odwołanie jej lokalnego lidera Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych przyjęty przez rząd. Specjalnie dla RMF FM odkrywca przodków człowieka o nowych ogniwach ewolucji. Posłuchajcie, co profesor John Hawkes mówi o naszym drzewie genealogicznym. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela będzie odpowiedzialna za kampanię w wyborach na prezydenta Krakowa, poinformował szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Przypomnijmy, po tym jak lider regionalnej Koalicji Obywatelskiej Aleksandry Miszalskiej został w referendum odwołany z funkcji prezydenta Krakowa, rozwiązane zostały struktury regionalne partii w Małopolsce, a wiceszefowa ugrupowania, wicemarszałek Niedziela, została wyznaczona na komisarza regionalnego. To kontekst, a na linii sejmowej studio RMF FM i reporter Kasper Wróblewski.
4: Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, Kasprze. Jakie będą główne cele Doroty Niedzieli?
4: No to w pierwszej kolejności wyłonienie kandydata na prezydenta Krakowa i plan na kampanię. Jednak jak mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela będzie miała też inne zadania.
5: Będzie również odpowiedzialna za wewnętrzne wybory do Rady Regionu Koalicji Obywatelskiej Małopolskie, także później wyboru zarządu i osoby, która będzie pełnić funkcję przewodniczącego czy przewodniczącej zarządu regionu Koalicji Obywatelskiej.
4: Każdy z koalicjantów zapewne wystawi swojego przedstawiciela, jeśli chodzi o wybory w Krakowie, tak mówi poseł PSL-u Marek Sawicki.
6: Naturalnym kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta w Krakowie powinien być minister Raś, natomiast jakie będą decyzje władz partii, tego nie wiem.
4: Do tej pory nie znamy kandydatów na prezydenta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej PSL-u, a także, zerkając w stronę opozycji, Prawa i Sprawiedliwości.
3: Generał Ireneusz Nowak został nowym dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych. Akt mianowania wręczył mu prezydent Karol Nawrocki. Generał Nowak zastąpił na stanowisku generała Macieja Klisza, który obejmie funkcję szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie Sił Połączonych NATO w Bronsum w Holandii. Uwaga kierowcy z zachodniopomorskiego. Autostrada A6 jest zablokowana między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie na pasach w kierunku granicy. Samochód zderzył się tam z ciężarówką. Jeszcze ponad godzinę może zająć dogaszenie pożaru hali magazynowo-usługowej w Płocku. Ogień, który wybuchł wczoraj wieczorem, doszczętnie strawił budynek przy ulicy Rębienińskiego. Reporter RMF FM Michał Krasoń pisze, co się dzieje na miejscu. Michale, jak przebiega akcja strażaków?
7: Trwa mozolny proces szukania zarzewi ognia i ich dogaszania. Akcję utrudnia zawalony dach hali i zniszczone metalowe elementy zewnętrznych ścian budynku. Część z nich zapadła się do środka i pod tymi elementami strażacy szukają teraz ognia.
8: Na razie po prostu strażacy są, dogaszają po prostu te zarzewie. Ciężki sprzęt to dopiero wejdzie później.
7: Mówił mi młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży. W akcji gaszenia hali w kulminacyjnym momencie uczestniczyło 160 strażaków. Co najważniejsze, w wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Przyczyny pojawienia się ognia wyjaśnią teraz śledczy.
3: Rząd na trwającym właśnie posiedzeniu przyjmuje projekt nowelizacji prawa oświatowego, który wprowadza zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Przed spotkaniem z ministrami głos zabrał premier Donald Tusk. Wystąpienia szefa rządu wysłuchała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
9: Tak,
3: witamy serdecznie. Magdaleno, od zakazu mają być wyjątki.
9: To głównie względy zdrowotne, kiedy telefon jest potrzebny do kontroli stanu zdrowia, na przykład w przypadku cukrzycy. Zakaz nie będzie też obowiązywał na wycieczkach i kiedy urządzenie będzie używane w celach dydaktycznych za zgodą nauczyciela.
10: Postarajmy się z jak najlepszą wolą i ze świadomością, że przepisy nigdy nie będą stuprocentowo skuteczne i doskonałe, z jak najlepszą wolą jeszcze precyzować pracę nad tym.
9: Mówił przed rozpoczęciem obrad Donald Tusk. Po przyjęciu przez rząd projekt trafi do Sejmu. Zakaz używania telefonów w podstawówkach ma obowiązywać od początku nowego roku szkolnego. Nie ma planu wprowadzania podobnego zakazu w szkołach ponadpodstawowych.
11: Wybitni naukowcy w faktach RMF FM.
3: W badaniach przodków człowieka nie szukamy już jednego brakującego ogniwa. Znajdujemy ich wiele. Mówi RMF FM profesor John Hawkes, wybitny ekspert w dziedzinie genetyki i ewolucji człowieka. Gość niedawnego Copernicus Festival w Krakowie podkreśla, że kolejne badania ujawniają, jak niezwykle złożone jest drzewo naszych przodków i krewnych. Za każdym razem, gdy znajdujemy nowe skamieniałości, dodajemy nowy dowód, który wypełnia dużą lukę i umieszcza coś w jej środku. W tym sensie cały czas znajdujemy brakujące ogniwa. Ale też, gdy znajdziesz coś na tej linii ewolucyjnej, pojawiają się nowe niewiadome po obu stronach. Mogę więc powiedzieć, że mamy niezwykle złożone drzewo przodków i krewnych człowieka, a odkrywając ich coraz więcej, czasem bardzo zaskakujących, dodajemy elementy do całej złożoności tej historii i pokazujemy, że wszyscy jesteśmy powiązani na więcej sposobów niż myśleliśmy. Całą pasjonującą rozmowę Grzegorza Jasińskiego ze współodkrywcą dwóch nowych gatunków przodków człowieka znajdziecie na rmf24.pl. Przybliżamy tam naszą wspólną rodzinę z bardzo odległej przeszłości.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: No to radary pokazują, że teraz pada na północ od Lublina, tutaj najwięcej tego deszczu. Jeszcze tak wzdłuż granicy, tak między właśnie Rzeszowem a Lublinem. No i jeszcze okolice Warszawy, bardziej to tak nawet Ostrów Mazowiecka, to chyba właśnie tutaj powinno teraz padać. W ciągu dnia od 21 stopni na północy do 26 na południowym zachodzie.
0: Pogoda 10 na 10.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: A w tej godzinie, po godzinie 12:06 na zegarach dokładnie, czyli...
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

błoniach Galicji hula zimny wiatr. Wszystko, co mieliśmy, nam zabrał podły świat. Jak przelotne ptaki, co zmieniają ląd. Jak bezdomne listy, odfruniemy stąd.

A przed nami noc i sen. Za najbliższym wzgórzem jest Sarajewo. Tam jutro miła pobierzemy się. Ksiądz na wieki zwiąże nam przeguby rąk, wieniec tamaryszku porwie rzeki prąd i odpłynie z wodą, w morzu znajdzie cel. My na dole, a nad nami nieba biel. Jeszcze płonie ogień i szumi drzewo.

pobierzemy się. Wybuduję ci z kamieni biały dom. Dach z dębowych belek będzie wieńczył go. W nim miłosny azyl znajdzie dwoje ciał. My miniemy, a on na wieki będzie stał. Jeszcze płonie ogień i szumi drzewo, a przed nami noc i sen. Za najbliższym wzgórzem jest Sarajewo. Tam jutro miła

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Wszystko, co piękne jest, przemija. Wykwint i zbrodnie dawnych czasów, skrzętnie zebrane po muzeach, niedbale śpiące na katedrach.

prędko trzeba żegnać wszystko, co piękne i szczęśliwe. Wątłą przychylność zyska nieba i może trwać tak,

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terwnikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: nowy sweter, zamszowe buty, piesek, seter i dobrze żyć na świecie. Ja chciałbym, chciałbym, chciałbym być poetą, bo być poetą, bo u poety cztery żony, a z każdą dawno rozwiedziony, a ja lubię kobiety. Ja chciałbym, chciałbym, chciałbym być poetą, może mnie przecież, może przyjmą, bo dla poety Zakopane nie trzeba wcześnie wstawać rano, a wstawać rano zimno, bo fajnie, fajnie, fajnie być poetą, nie musi w biurze ślipić i fukło cała dyscyplina, tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć i mylić się i liczyć wciąż od nowa na ziemi, w drzewie i w błękitnie.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: O tej porze właśnie teraz, 13:00.
3: Obecny, zapraszam. Ewakuacje w Bydgoszczy i we Wrocławiu. W bydgoskiej Politechnice z powodu podejrzanej substancji, a przed wrocławskim liceum znaleziono niewybuch. Rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów. Cena benzyny stanęła w miejscu, nieco drożej za olej napędowy. Pauza w grze bardzo się przyda Maji Chwalińskiej. O tenisowych trudach mówią komentatorzy w Paryżu. ...150 osób musiało opuścić gmach Politechniki Bydgoskiej. Powód? Podejrzenie wykrycia niebezpiecznej substancji. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witamy serdecznie, Stanisławie. Kogo i skąd konkretnie ewakuowano?
4: Pracowników i studentów z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Według moich informacji nie doszło do wycieku substancji. Na miejsce skierowano 5 zastępów Straży Pożarnej, specjalistyczną grupę chemiczną oraz policję wraz z pirotechnikami. Wszystko zaczęło się od znalezienia niewielkiej ilości substancji przechowywanej na terenie uczelni. Jej oznaczenie sugerowało, że może mieć właściwości wybuchowe, dlatego podjęto działania profilaktyczne. Teraz strażacy i specjaliści identyfikują zawartość pojemnika. Wstępne informacje wskazują, że może chodzić o substancję wykorzystywaną między innymi do barwienia preparatów biologicznych. Nie ma osób poszkodowanych, a działania wciąż trwają.
3: Ponad 430 osób ewakuowano z Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Podczas prac ziemnych przed budynkiem szkoły przy ulicy Składowej znaleziono pocisk artyleryjski z II wojny światowej. Na miejsce wezwano saperów.
5: Ukraina w ogniu.
3: Rośnie tragiczny bilans serii rosyjskich ataków na Kijów. 6 osób zginęło, 64 zostały ranne. W ukraińskiej stolicy doszło do poważnych zniszczeń. Jedna z rakiet uderzyła w 10-piętrowy blok. Rosyjskie pociski spadły także na Dniepr. Pod gruzami zniszczonego 4-piętrowego budynku prawdopodobnie znajdują się ludzie. Na miejscu trwa akcja ratownicza. W związku z atakiem rosyjskiego wojska na Ukrainę, w nocy w polskiej przestrzeni powietrznej operowało nasze lotnictwo. Zakomunikował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Dzisiaj w nocy nad polskim niebem operowali zarówno francuscy piloci na francuskich Rafaelach, polscy piloci na F-16, tankowce do tankowania w powietrzu z sojuszniczego dowództwa wydzielone przez komponent włoski, nasze systemy obrony powietrznej oraz holenderskie systemy obrony powietrznej na lotnisku Rzeszów-Jasionka.
3: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych we wcześniejszym komunikacie zapewniało, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Jutro wzrośnie cena maksymalna za litr diesla. Oba rodzaje benzyny bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 95 groszy, 98 6,54, a oleju napędowego 6 zł 40 groszy. Nowa gwiazda światowego tenisa, jak nazywają Maję Chwalińską paryscy obserwatorzy, ma dziś chwilę wytchnienia po awansie do ćwierćfinału French Open. Polka dopiero jutro stoczy pojedynek z Rosjanką Anną Kanińską o awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju. O planach polskiej tenisistki opowie paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, jak środowisko tenisowe w Paryżu komentuje tę krótką pauzę Chwalińskiej?
7: Paryscy komentatorzy podkreślają, że jeden dzień odpoczynku, być może zresztą wykorzystany między innymi na krótki trening, to dla Maji Chwalińskiej konieczna chwila wytchnienia, biorąc pod uwagę rytm rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, który czasami określany jest przez specjalistów jako wycieńczający. Zawodniczki często grają co drugi dzień, co wymaga stalowej kondycji fizycznej. Francuskie media zauważają jednak, że dotąd nie było widać w grze Polki żadnych oznak zmęczenia, choć zmaga się ona z kontuzją uda. Obserwatorzy sugerują, że Maja Chwalińska będzie prawdopodobnie analizowała dziś nagrania poprzednich meczów Anny Kalińskiej, by ustalić, co jest piętą achillesową jutrzejszej przeciwniczki. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
3: A w oczekiwaniu na kolejny mecz pani Maji proponujemy zapoznać się z naszym multimedialnym artykułem na rmf24.pl. Zobaczycie tam przepiękne zdjęcie Chwalińskiej w akcji na turnieju French Open, tekst omawiający jej karierę oraz podcasty z analizą jej gry przez ekspertów. Mam nadzieję, że już was korci, by zajrzeć, co na korcie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: To już jutro będziemy krzyczeć Maja, Maja. Dobrze, że ma krótkie imię.
9: Pauliny nie zatrzymacie.

Tomasz Denis Klarnet, Krystian Drogacz, saksofon, Marek Maciejczyk, bas, Grzesiek Poliszak, bębny, Bartłomiej Abramowicz, fortepian i Joanna Rutecka. Specjalnie gościnnie.

opadłe pióra. Wspomnieniami doganiają nas. Są gdzieś znajome ulice, gwarne w głosie, śmiechem żyją w nas. Są gdzieś zajęte miejsca, obojętnie zatrzymują nas.

stopy ścisnął swym niedobrym braciom, którzy siłą go wysłali w świat. Schedę jego wezmą i zmarnują, nic powiedzieć nie mógł, choćby chciał.

Głupi Jasiu, śmiał się w lesie szczebiot ptasi. Prawda to, że ci rozumu brak. Woda życia nie istnieje, a w obczyźnie nam zmarniejesz. Ale on przed siebie szedł i tak. Ale on przed siebie szedł i tak. Szedł za słonkiem tam, gdzie zachodziło. Pod stopami chrzęściu złoty żwir. Ale złoto Jasia nie kusiło. Słuchał się w wieczorne ptaków ćwir. Idź, ćwierkały Jasiu, do stolicy, gdzie umiera król na łożu z piór. Uzdrów go wywarem z ziarn pszenicy. On ci władzę da i jedną z cór. On ci władzę da i jedną z cór. Głupi Jasiu, wabił w lesie szczebiot ptasi. Wszak bogactwo lepsze

wodę życia znaleźć miał. Zawędrował w osypiska dzikie, gdzie się męże winy mu u nóg. Uciekł, kto mądry.

zaszło, idź przed siebie ścieżką na sam szczyt. Lecz nie zważaj na uroki, nie oglądaj się na boki, bo cię wtedy nie ocali nikt, bo cię wtedy nie ocali nikt.

0: ułatwić.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Szatan rozbił swe zimne zwierciadło i szkła pyłek wpadł w oko i w serce.

świat po staremu. Mam cztery żądze, a więc tych czterech to pieniądze.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

leży w moim łóżku. Niech postoi w przedpokoju. Nic mu więcej dać nie mogę, choć jest przodkiem mego przodka. Niż to życie przypadkowe, które mnie samego spotka. Niż to życie przypadkowe,

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy fakty w RMF FM. Jest 14.
2: Kłaniam się i zachęcam do słuchania. Domy w ruinie, życie w gruzach. Do ludzi, którym dorobek zniszczyła trąba powietrzna, pojechała reporterka RMF FM. W faktach Balcarzowice po przejściu żywiołu. Kwas pikrynowy poza ewidencją, powodem ewakuacji studentów i pracowników Politechniki w Bydgoszczy. Minister cyfryzacji o pomyśle zakazu najmłodszym korzystania z mediów społecznościowych. Wzorem dla wprowadzenia limitu wieku jest Australia. Balcarzowice walczą ze skutkami trąby powietrznej, która w sobotę przeszła przez tę wioskę na Opolszczyźnie. Ucierpiało 18 budynków. Na miejscu jest reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, rozmawiasz z ludźmi w ogromnej potrzebie. Opisz, jak 3 dni po tragedii wygląda ta miejscowość.
3: Tony drewna, stali, wyposażenia domów zalega na poboczach. Zerwane dachy są już przykryte folią. Mieszkańcy z pomocą służb sprzątają podwórka i to, co pozostało z budynków.
4: Wszystkie bramy wjazdowe są zburzone. Dach został zerwany. Całe wyposażenie zostało zniszczone, zalane. We wszystkich chyba frustracja, załamanie. Do nas, do sąsiadów nie dotarł nikt. Pani jest jedyny z medii, który tutaj się u nas pojawiła. Reszta została w centrum miejscowości.
3: Ten potworny smutek jest tu bardzo uderzający. Poszkodowani powiedzieli mi, że dopiero zaczyna do nich docierać, jak bardzo zmieni się ich życie. Pani Martyna ma 6 małych dzieci, a jej dom grozi zawaleniem.
5: Ciężko się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Nie wiemy, kiedy tu wrócimy.
3: Poszkodowani mogą już składać wnioski o wsparcie finansowe, na razie doraźne w kwocie 8000 zł. Jutro na miejsce mają dotrzeć ubezpieczyciele, a nadzór budowlany ocenia w tej chwili straty.
2: Znalezienie kwasu pikrynowego było powodem ewakuacji 150 osób z gmachu Politechniki Bydgoskiej. Zajęcia dla studentów zostały dzisiaj odwołane. Najnowsze informacje uzyskał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, co teraz robią służby?
6: Właśnie substancja jest wynoszona przez pirotechników policyjnych z budynku. Podczas rutynowego wewnętrznego przeglądu substancji chemicznych w jednej z fiolek stwierdzono występowanie, jak mówiłeś Bogdanie, kwasu pikrynowego w postaci wymagającej weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa.
7: Zidentyfikowano po prostu substancję, która nie była zewidencjonowana, która prawdopodobnie dużo wcześniej powinna była być zutylizowana, a jest to substancja, która jest u nas używana jako barwnik do preparatów biologicznych.
6: Przyznaje Szymon Różański, rzecznik uczelni. Wtedy wdrożono standardowe procedury i powiadomiono straż pożarną. Nikomu nic się nie stało.
2: Po zakazie smartfonów w szkołach podstawowych rządzący chcą pójść o krok dalej i proponują ograniczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych przez najmłodszych. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że trwają społeczne konsultacje w tej sprawie. W jego ocenie dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia. Resort cyfryzacji rozmawia w tej sprawie z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
8: Potrzeba jeszcze czasu nad wypracowaniem skutecznych narzędzi, takie w przypadku ograniczenia pornografii, jeżeli chodzi o weryfikację. Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna. Znaczy ona musi doprowadzać do tego, że rzeczywiście konta będą znikały, a nie będą się odtwarzały. Jestem po rozmowach z przedstawicielami rządu australijskiego, który wprowadził pierwszy na świecie ograniczenia na social media. Z tych informacji wynika wprost, że pierwsze informacje, które wynikały z ograniczenia, były bardzo skuteczne, a później im dalej w las, tym odtwarzały się te konta.
2: Zwrócił uwagę wicepremier Krzysztof Gawkowski. Obecnie większość popularnych platform wymaga od użytkowników ukończenia 13 lat. Sławomir Pietrzyk będzie kandydatem Socjaldemokracji Polskiej w wyborach na prezydenta Krakowa. To były wieloletni radny stolicy Małopolski, prawnik, nauczyciel i dziennikarz. Pietrzyk zapowiedział, że priorytetem dla niego będą finanse i polityka senioralna. O pozostałych kandydatach na prezydenta Krakowa więcej przeczytacie na rmf24.pl.
9: Wiosna w faktach RMF FM.
2: Używane sadzonki kwiatów prosto z miejskiego klombu rozdawane są dzisiaj w Lublinie. Miasto wymienia kwiaty na rabatkach w Ogrodzie Saskim, a bratki rozdaje mieszkańcom. Reporter RMF FM Dominik Smaga obserwuje, jak tysiące sadzonek trafiają do nowych właścicieli.
10: 8000 chyba z kawałkiem, jak pamiętam, jak sadziliśmy.
11: Dużo, dużo.
10: Wykopujemy, pakujemy do torebek i rozdajemy za darmo.
12: 4 torby.
13: 5. No wokół bloku to mamy ogródek taki mały, to się coś posadzi.
14: Piękne fioletowe bratki. Mam jeszcze zamiar upolować. A chyba wszystkie kolory są prześliczne.
12: Na jaki kolor pani poluje?
15: Wszystkie kolory. Pójdą na balkon, pójdą na wieś do ogrodu, do mamy.
16: Proszę pana, wzięłam o te 4 torby. Nie mam kwiatów, bo mi nie zeszli cynie. Także upiększę sobie działkę. Różnokolorowo. Spróbuję tak artystycznie je ułożyć.
2: No pewnie, bo to sztuka tworzyć kompozycje z bratków. Nie wystarczy sobie zabrać z okrzykiem: tuś mi bratku.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zabrali nam gałę, Mateusz, po wczorajszej grze.
11: Ale gdzie jest właśnie?

Nikt krzyku nie usłyszy tu przy luku. Sprawdzony każdy węzeł i zapinka. Sam na sam z lękiem i w silnikach huku. I psia krew nie podpiąłem karabinka. Instruktor znany z zimnej krwi kopniakiem pomógł mi przekroczyć tę magiczną grań. Za dobrą monetę wziąłem słowa złe te, bo powiedział coś jeszcze, gdy spojrzałem nań.

Tak, wzięły mnie w potęgę swoich dłoni, zgniatają mnie i robią to, co chcą. I ja do procedur też przywykłem swoich czynności, wykonuję swe pod rząd. Jest li w spadaniu tym swobodnym sens.

wycieczkę, lecz było coś, co wołało wewnątrz mnie: nie ciągnij, poczekaj tą chwileczkę. Brzydki z dwóch stron ogarbowany, a w każdym garbie ratunkowy zwój i na cel skierowany, zakochany, zakochany w tym swobodnym opadaniu w dół. I tak się urwał krzyk mój, a potem na obłoki i ciły mnie jak brzytwą prądy powietrzne potoki. Niezwykły lot gdzieś z głębin atmosfery, na rozkaz jam w nieznane zrobił krok. Bo niewidzialny cień bezlicej chimery, dla której wykonuje każdy skok.

śmieszna rzecz, żeby tak w oczy patrzeć, patrzeć, kto to widział, żeby pod niebem taki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręku trzymać, kto to słyszał, a przecież jutro tutaj się spotkamy znów. I tak się trudno rozstać.

są ulice takie śliczne, takie to pole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz kochana, ja ci mówię mój kochany. I tak idziemy i na przełaj, i na skos. A w tej uliczce, która biegnie na Bielanych,

rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM.
2: A fakty o tej porze ma dla nas Bogdan Zalewski. Witam.
3: Bardzo gorąco zapraszam. Witam serdecznie. Patryk Jaki, kolejny polityk Zjednoczonej Prawicy na celowniku Waldemara Żurka. W faktach RMF FM o wniosku prokuratora generalnego i reakcji europosła PiS. Potem prosimy o uwagę kierowców na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem oraz na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce. Kibice Maji Chwalińskiej z nadzieją wyglądamy jutra. Polska tenisistka zagra w Paryżu z Rosjanką. To najbardziej żałosny wniosek, który został sformułowany w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Tak dzisiejszą decyzję prokuratury skomentował w Sejmie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie polityka PiS-u do odpowiedzialności karnej oraz o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Śledczy podejrzewają, że jako wiceminister sprawiedliwości nadzorującej służbę więzienną, Patryk Jaki miał wydać polecenia prowadzące do bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy. Na linii teraz sejmowe studio RMF FM i reporter Kasper Wróblewski. Witamy.
4: Witam,
3: Kasprze.
4: Serdecznie.
3: Według jakiego wniosek prokuratury jest hucpą? Dlaczego?
4: Europoseł PiS-u twierdzi, że decyzje kadrowe leżały w jego kompetencjach i miał do tego podstawę prawną. Jak deklaruje, jeśli zostanie mu uchylony immunitet, odda się w ręce wymiaru sprawiedliwości.
5: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport. To, co będę prosił, żeby wszystko, co będzie się działo w tej sprawie, było jawne.
4: Co ciekawe, poseł Marek Sawicki z PSL-u krytykuje decyzję prokuratury.
6: Jeżeli się odzywał tylko i wyłącznie w charakterze społecznym, w jakiegoś tam wsparcia, to nie jest to przestępstwo.
4: Teraz w Parlamencie Europejskim rozpocznie się długa procedura dotycząca uchylenia immunitetu.
3: Uważajcie za kierownicą. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim. W Maksymilianowie zderzyły się dwa motocykle i auto osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. Pożar ciągnika rolniczego w Kole na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce. Nie ma poszkodowanych. Policja wprowadziła ruch wahadłowy.
1: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
3: Jutro o 11:00 zacznie się mecz Maji Chwalińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kanińską w ćwierćfinale French Open. Maja Chwalińska to największa rewelacja paryskiego turnieju. Polska tenisistka od lat związana jest z Bielskiem Białą i klubem BKT Advantage. Na paryskich kortach Maja Chwalińska może liczyć na wsparcie swoich przyjaciół z klubu. Wojciech Marszyk, dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM, rozmawiał z Mikołajem Wrzołem, z którym pani Maja trenuje od 2010 roku.
7: Od początku, od pierwszej rundy eliminacji codziennie na każdym jej meczu był ktoś od nas z klubu. Czy to dzieciaki z rodzicami, czy właśnie my trenerzy, cały sztab jakby tutaj podróżował. My też wróciliśmy dzisiaj o 2:00 w nocy i na 90% jutro znowu o 6:00 pobudka i lecimy dopingować Maję.
8: A wam się po tym meczu udało na chwilę gdzieś z Mają spotkać, czy nie było na to szans?
7: A to bez szans. Maja zawsze po meczu to musi tą całą regenerację, te swoje wszystkie rytuały przejść, więc ona dopiero była dostępna około 20:00-21:00 dla rodziców oraz dla swojego sztabu, więc my już dawno byliśmy w samolocie.
3: Na pewno będzie jeszcze nie jedna okazja, by się spotkać i pogratulować sukcesów. Na ten najbliższy wszyscy liczymy już jutro. Przepis na zdrowy, długi weekend będzie już jutro tematem cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy, Michale.
9: Dzień dobry.
3: Wielu naszych słuchaczy w tym tygodniu ma przed sobą 4 dni odpoczynku. Na co zwracają uwagę lekarze?
9: Między innymi na coraz więcej przypadków ukąszeń przez kleszcze. Toksykolog profesor Bartosz Wielgomas podpowiada, żeby przed spacerami i tymi dalszymi i bliższymi stosować substancje, które chronią nas i przed kleszczami, i coraz częściej też przed komarami, i żeby tych preparatów używać zawsze zgodnie z dołączonymi zaleceniami.
10: To są substancje toksyczne, neurotoksyczne, więc starajmy się zwracać uwagę też na to, jak powinniśmy te produkty stosować zgodnie z przeznaczeniem, tak żeby nie stwarzać większego ryzyka zdrowotnego dla siebie, szczególnie dla dzieci, które są najbardziej podatne na te substancje.
9: I właśnie o tym, jak zwiększyć szansę na bezpieczną i zdrową czerwcówkę, czyli najbliższy długi weekend, porozmawiam jutro m.in. z dietetykami, z dermatologami. Specjaliści będą też telefonicznie odpowiadać na wasze pytania.
3: Cykl Twoje zdrowie polecamy od rana w faktach RMF FM. Słuchajcie kolejnych faktów, a także zaglądajcie na naszą stronę. Polecamy artykuł z planu zdjęciowego. W kościele świętego Józefa w Zabrzu trwają zdjęcia do filmu Nieśmiertelny, Highlander, z hollywoodzkimi gwiazdami. Występują między nimi Jeremy Irons i Russell Crowe. Ale jest i nasza gwiazda architektoniczna. Zobaczcie koniecznie przepiękną bryłę modernistycznej zabrzańskiej świątyni. Nic dziwnego, że przyciągnęła uwagę zagranicznych filmowców. Publikujemy jej zdjęcia na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Burzowo i deszczowo, tak będzie wyglądała środa, czyli jutro na pewno zagrzmi na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, ale też na Kielecczyźnie i wydaje nam się, że mocno też na...
11: Czwartek, jeśli liczycie na grilla takiego bezdeszczowej chmurki, to jest szansa na to w centrum kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Dobra, a teraz konkret. Za 2,5 minuty wylosujemy numer...
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

oczy pełne chmur, spadnie z nich błękitny deszcz. Czarnych pył sznur.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Zakończyła się kluczowa faza akcji gaśniczej w okolicy Wołomina na Mazowszu. Ogromny pożar lasu jest pod coraz większą kontrolą. Tak wynika z najnowszych pomiarów wykonanych z wykorzystaniem dronów z kamerami termowizyjnymi. Jeszcze dzisiaj teren akcji mają opuścić zastępy spoza województwa mazowieckiego. Na miejscu pozostaje wciąż około 70 strażaków, którzy dogaszają pogorzelisko. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów Wimbledonu z prośbą o przyznanie Mai Chwalińskiej dzikiej karty do turnieju głównego. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach. Chwalińska jutro zagra w ćwierćfinale French Open. Dzięki świetnej grze w Paryżu nasza rakieta w kolejnym notowaniu rankingu będzie co najmniej w okolicach 50. pozycji. Jednym z atutów pracy naukowej jest możliwość dowiadywania się o naukowych sensacjach, zanim staną się powszechnie znane, podkreśla w wywiadzie z dziennikarzem RMF FM John Hawkes, wybitny ekspert w dziedzinie genetyki i ewolucji człowieka. W rozmowie z Grzegorzem Jasińskim profesor Hawkes zapowiada kolejną paleoantropologiczną sensację. Mogę powiedzieć, że już wiemy o niesamowitych odkryciach, które wkrótce zostaną ujawnione i będą naprawdę zaskakujące. Pracujemy nad naprawdę nowymi odkryciami. Nie jesteśmy jakoś szczególnie tajemniczy, to znaczy, że dzielimy się tym, co robimy, ale tu mamy wyniki, co do których nasi współpracownicy muszą mieć pewność. Wiedzieć, co znaleźli. Jestem tym bardzo podekscytowany, ale oni muszą przejść proces recenzji przez innych naukowców. Powiem, że mamy odkrycia, które mnie zaskoczyły, o których nigdy nie myślałem, że zobaczę, a oto są. Całą intrygującą rozmowę z gościem niedawnego Copernicus Festival w Krakowie znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem klubu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.

koniec dnia. Czerwonym pachnie winem, szkarłat ciemny przelewa się w czerń. Czy owioniesz mnie z

jestem sam. Ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać. Koniec dnia. Czerwonym pachnie winem. Ćma frunęła dotykiem twych rzęs. Ty minęłaś.

0: gdy wszystko chcę ci dać.
1: RMF Piosenka Literacka.

bije czasem poeta lub dziecko, jak turla się obok spraw. Małe i śmieszne żółte kółeczko, zabawka

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: A z nami nasz popołudniowy duet Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
2: Witamy serdecznie.
3: Zapraszamy.
2: Ogromne materialne straty, to jedno.
3: Do tego dochodzi psychiczne cierpienie.
2: Nasza reporterka udała się do ludzi, którym żywioł zniszczył domy i dobytek.
3: Towarzyszymy mieszkańcom Balcarzowic, walczącym ze skutkami trąby powietrznej.
2: Odwiedzimy też szkołę podstawową bez smartfonów w Olsztynie.
3: Oraz Majorkę, ale nie tę śródziemnomorską, Majorkę w Szczecinie.
2: Poszkodowani podczas sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie liczą straty, ale także zmagają się z ogromną traumą.
3: Mieszkańcy Balcarzowic nie mieli czasu, by przygotować się na uderzenie wichury i ewakuować.
2: Nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała z członkami rodziny, której dom został niemal doszczętnie zniszczony.
3: Zawalił się dach i cała górna kondygnacja musi zostać rozebrana.
4: Minęło już kilka dni, otrząsnęła się pani. Czy to jest wciąż zbyt świeże i zbyt trudne?
5: Powiem pani, że nie chciało mi się wstać z łóżka i nie chciało mi się tu w ogóle przyjechać. Nie wyobrażałam sobie, że muszę znowu tu wejść. Córki nie przywoziliśmy tutaj wcale. Ona w sobotę była sama, przeżyła traumę. Wszystko naraz zaczęło się walić, sufity leciały, wszędzie lała woda.
4: Korzystają państwo z pomocy psychologicznej?
6: Korzystamy, tak. Jest wsparcie psychologiczne. Byliśmy u lekarza, jest u nas w ogóle stwierdzony zespół stresu porozowego.
2: Ogrom zniszczeń po przejściu trąby powietrznej. Do zobaczenia na zdjęciach na rmf24.pl.
3: Zobaczcie sterty gruzu, pozrywane dachy, pogięte panele fotowoltaiczne. Obrazy rozpaczy.
2: Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie.
3: Główna stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Od 1 września w szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz korzystania ze smartfonów.
2: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.
3: A w szkole podstawowej numer 34 w Olsztynie taki zakaz wprowadzono już w tym roku szkolnym.
7: Na początku dzieci stawiały dosyć silny opór, było to trudne do wyegzekwowania. Dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać, dzieci się komunikują. Dzięki temu szkoła naprawdę ożyła.
8: Wy jesteście dowodem, że da się żyć bez telefonu, jeżeli chodzi o szkołę.
7: Oczywiście, jak najbardziej jesteśmy dowodem na to i to wcale nie jest jakby bardzo trudne do wprowadzenia. Oczywiście należy to wcześniej uzgodnić z rodzicami, bo wtedy mamy wsparcie z ich strony i naprawdę to bardzo ułatwia zadanie.
2: Z dyrektorką szkoły Iwoną Łapińską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
0: Polityka w faktach RMF FM.
3: Wybory prezydenckie w Krakowie zostaną przeprowadzone na przełomie sierpnia i września, przekazał dzisiaj rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Temat walki o fotel prezydenta Krakowa już za chwilę pojawi się w internetowym radiu RMF 24.
3: Na program Polska Polityka zaprasza jego prowadząca doktor habilitowana Barbara Brodzińska-Mirowska. Barbaro, jakie problemy i z kim poruszysz?
9: Dzisiaj w Polskiej Polityce będziemy rozmawiać o tym, co w Krakowie, o zbliżającej się kampanii wyborczej, o tym, kto zyska, kto straci, kto wygra w Krakowie, kto ma szansę wygrać w Krakowie. Moim gościem będzie profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zatem mam nadzieję, że trochę te kwestie wam przybliżymy. Zapraszam.
2: Polska Polityka. Do posłuchania w naszej informacyjnej stacji.
3: Wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć Włącz Radio RMF24. Proste.
2: Zjeżdżalnie, rwąca rzeka i leżaki.
3: Otwarta została właśnie tak zwana szczecińska Majorka, czyli kąpielisko Arkonka.
2: Rozmówcy naszej reporterki Anny Pałamar przyznają, że można się tam zrelaksować.
3: Ale pływanie na razie jest tylko dla odważnych.
5: Mąż mówi, że zimna woda, ale wrażenia super.
10: Widzę, że mało osób się kąpie.
5: Tylko 15 stopni pan ratownik mówił, że ma, więc dosyć zimno, ale jest przyjemnie, można z innych rzeczy skorzystać.
11: Można skorzystać z basenu bez nikogo, ale woda jest zimna jeszcze nie ogrzana, więc tylko dla wytrwałych polecam.
12: No woda trochę chłodna,
13: ale nie, fajna
12: jest
13: woda.
12: W porządku.
10: A ze zjeżdżalni korzystaliście już?
12: Tak, no właśnie tylko ze zjeżdżalni. Do basenu nie wchodziliśmy.
10: I która najlepsza zjeżdżalnia?
12: Żółta, jak zawsze.
2: Żółta zjeżdżalnia, niebieska woda.
3: Wiadomo, jak odpoczynek to w barwach RMF FM. Nowe fakty i fakty kulturalne RMF FM już za niespełna pół godziny.
2: Usłyszycie między innymi o pewnym ciekawym serialu.
14: Które sceny z początku były nagrywane na samym końcu i na odwrót.
2: Można się pogubić.
3: To prawda, ale uporządkujemy wszystko o 16:30.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzacji.

0: sprawdzamy dla was mapy pogodowe na środę. Wygląda to bardzo rozmaicie, to znaczy na zachodzie, na południu, w centrum burzowo, z deszczem przeplatającym się, ale za to słonecznie na wschodzie i na Warmii i Mazurach na przykład.
1: Sprawdźmy jeszcze czwartek. Sporo chmur, deszczu i burzowych chmur również na północy kraju. W centrum nawet słonecznie, okolica Łodzi 23 stopnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com
0: 5 po 16, tu wtorkowa, lepsza połowa dnia, próbujemy nagrać TikToka od 3.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt przygotowaną przez posłów Polski 2050.
2: Nowela pozwala myśliwym odstraszać niedźwiedzie i żubry przy wykorzystaniu broni gładkolufowej z użyciem gumowych pocisków.
1: Jak wskazała Kancelaria Prezydenta, decyzję o podpisaniu ustawy prezydent argumentował troską o życie i zdrowie ludzi, które stanowi najwyższą wartość.
2: Ustawa jest odpowiedzią na apele i obawy mieszkańców, w szczególności terenów Podkarpacia. Strażacy zakończyli dogaszanie pożaru hali usługowo-magazynowej w Płocku. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem.
1: Pogorzelisko nadzoruje obecnie policja.
2: Prokuratura wszczęła śledztwo. Postępowanie ma ustalić przyczynę pożaru.
1: Dziś pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3.
2: Nasi koszykarze zagrają z

0: Mongolią, a późnym wieczorem jeszcze z Łotwą.
1: W składzie mamy zawodników znanych z tych większych koszykarskich parkietów.
2: Doświadczenie, no to jest coś, co widać po tej drużynie. Wystarczy spojrzeć w CV każdego z was i już widzimy, z kim mamy do czynienia. To nie jesteście przypadkową grupą zawodników.
3: Sporo gdzieś tam rozegranych spotkań o tą najważniejszą stawkę na najważniejszych imprezach. Także wiemy, że to doświadczenie jest, to zrozumienie. Przede wszystkim zaufanie między sobą.
0: Z liderem drużyny Przemysławem Zamojskim rozmawiał Patryk Serwański.
1: Jak najwięcej trafień do kosza, Biało-Czerwoni.
4: To są fakty kulturalne.
0: Które zaczniemy od premiery pełnego akcji polskiego serialu Morfeusz.
1: Prosimy o czujność. Zaproszę Katarzynę Podrasa.
5: Dzień dobry. To historia o Piotrze Lejerze, prawniku, który wskutek nieszczęśliwego splotu wydarzeń staje na czele gangu. W tej roli zobaczycie Kamila Szeptyckiego.
6: Chyba dla mnie najtrudniejszym zadaniem było to, żeby postarać się przeprowadzić tę postać konsekwentnie od początku do końca, ponieważ niektóre sceny z początku były nagrywane na samym końcu i na odwrót.
5: Oprócz niego w rolach głównych występują m.in. Andrzej Grabowski, Mateusz Kmiecik i Sylwia Gola. Serial do obejrzenia na jednej z platform streamingowych. Do Zabrza, a dokładnie do kościoła Świętego Józefa, trafiła ekipa hollywoodzkiej superprodukcji Nieśmiertelny. Producenci po wcześniejszych wizytach i oględzinach świątyni wybrali właśnie to miejsce do kręcenia nowej wersji kultowego filmu fantasy z 1986 roku. Reżyseruje ją Chad Stachelski, a główną rolę gra Henry Cavill, znany m.in. z serialowego Wiedźmina i roli Supermana. I na koniec zaproszenie do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam do obejrzenia unikalna wystawa o jednostce Grom.
7: Postanowiliśmy opowiedzieć historię najlepszych żołnierzy Wojska Polskiego sprzed 80 lat i współczesnych, cichociemnych, można powiedzieć cichociemnych, nowej generacji.
5: Mówiła RMF Max Katarzyna Utracka, historyk Muzeum Powstania Warszawskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

w wilgotnym swetrze. Za oknem dworzec, dworzec to życie wydartych ludziom jedno groszówek. Gdyby na chwilę szum miasta przycichł, słyszałbyś szepty mierzące w chmury.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: czy ja...
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: A to wydanie faktów mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
3: Zachęcamy do słuchania.
4: Dwa pożary w Wielkopolsce.
3: Hali w Jasinie i lasów w Podgajach.
4: Ważne zmiany w sprawie osób chorych onkologicznie.
3: Nie dotkną ich cięcia w diagnostyce.
4: Maja Chwalińska przygotowuje się do jutrzejszego meczu w Paryżu.
3: Posłuchajcie, jak odpoczywa.
4: My w ramach relaksu zapraszamy nad morze.
5: Bardzo sielsko, świeci słoneczko, ptaszki.
4: Szalejący ogień w Wielkopolsce.
3: I to w dwóch miejscach. W Jasinie pod Poznaniem płonie hala magazynowa.
4: Z kolei w Podgajach na północy województwa pali się 5 hektarów lasu.
3: W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, czego dowiedziałeś się od strażaków?
6: Zgłoszenie spod poznańskiego Jasina dotyczyło pożaru fotowoltaiki i magazynu energii. W hali, która objęta jest pożarem, magazynowana jest m.in. odzież. Sytuacja jeszcze nie jest opanowana. Tam z ogniem walczy teraz 15 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Z kolei w Podgajach trwa dogaszanie pożaru lasu o powierzchni około 5 hektarów. Oprócz blisko 50 strażaków ogień gasiły też 3 dromadery.
4: Trzy samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na drodze krajowej nr 15 w Latkowie w Kujawsko-Pomorskiem.
3: Jedna osoba została ranna. Wprowadzono ruch wahadłowy. Będą zmiany w badaniach diagnostycznych dla pacjentów onkologicznych.
4: Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe przepisy w tej sprawie.
3: Jest to reakcja na szereg apeli organizacji pacjentów.
4: W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co dokładnie się zmieni?
7: Zmiany dotyczą czterech ważnych badań. Gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od kwietnia obowiązuje limit finansowania tych badań ponad kontrakt i to ograniczenie dotyczy też pacjentów po leczeniu onkologicznym. I właśnie dla tej grupy ten limit ma zniknąć. Pacjenci prosili o to, bo limity przekładają się na odległe terminy. Tak to tłumaczy Joanna Franczak-Kazana z Fundacji Pacjentów Alivia.
8: Czyli powiedzmy, że pacjent powinien mieć wykonane badanie co 3 albo co 6 miesięcy, a pierwszy wolny termin to na przykład rok albo półtora roku.
7: Nowe przepisy trafią do 10-dniowych konsultacji. Od połowy czerwca zmiany mają ułatwić lekarzom monitorowanie stanu zdrowia tych pacjentów. Na pewno sprawdzę, czy wtedy tak faktycznie się wydarzy.
4: Fakty prosto z Francji. Maja Chwalińska szykuje się do jutrzejszego meczu w ćwierćfinale French Open z Rosjanką Anną Kalińską.
3: Z menedżerem naszej zawodniczki, prezesem klubu BKT Advantage Bielsko-Biała, Piotrem Szczypką, rozmawiał paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
9: W jaki sposób ona się przygotowuje do tego meczu?
10: Najważniejsza jest regeneracja, odpoczynek. Wiadomo, że trzeba też troszkę podbijać, nie, żeby ten rytm zachować. Także rano o 9 śniadanie było. No, o 10 wyjazd na korty. Na korcie trenuję z pół godzinki, tylko tak do podtrzymania rakiety. Aha. Później jest obiad, zajęcia z rehabilitantem, z trenerem ogólnym. Później pojedziemy do hotelu, pójdzie na kolację i pójdzie do pokoju po prostu się wyciszyć, spać.
3: A potem będziemy dopingować Maję. Mecz polskiej tenisistki jutro o 11. Słonecznie, z lekką bryzą. Idealna aura nadmorska w Trójmieście.
4: Trzeba się cieszyć z takiej pogody, szczególnie, że mało takich dni w roku, szczególnie na morzu.
3: Takie komentarze słyszy reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: A odwiedził sopocką przystań rybacką na plaży.
5: Bardzo sielsko, bardzo spokojnie, nie ma jeszcze tylu turystów, świeci słoneczko, ptaszki, pijemy kawkę, no i czekamy na klientów.
11: Dużo pracy jest po takim powrocie rybaków tutaj do przystani?
5: Tak, rano trzeba tą rybkę fajnie tutaj w kasę skrzynię przełożyć. Wszystko trzeba przygotować.
12: Obecnie kończymy jeszcze sezon na belonę, a już wchodzimy we flądrę, którą będziemy łowić do końca września, października.
13: Byliśmy dzisiaj w morzu, pogoda nam dopisała, rybki też trochę było.
4: I aż się takiej smażonej rybki zechciało.
3: Mm-hmm. Już czuję ten zapach.
4: Mm-hmm. Z bryzą.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Rybka jak rybka, ale takiego gofra z bitą śmietaną i z owocami to by się zjadło, co?
3: No.
2: Też by wyszło. No. Albo lody, świderki.
3: Przestańcie, proszę.
2: Ojejku.
15: A jadł ktoś kiedyś gofra z rybą?
2: Albo wiecie co, taką drożdżówkę z kruszonką i z lukrem. Ona może być troszeczkę w tym piasku ugrodzona, wiadomo, bo to na plaży się je.
16: Jadłem
15: No, to wszystko tyle z pogody.
3: Majonezem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Ile gofrów można mieć za 1 200 000?
16: Sporo zapewne.
1: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

coś naszego, polskiego. Takie wiesz, serce szczypacielnoje. Bo widzisz, krajek, ty mnie zrozumiesz.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: zabrakło.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich.
3: Powodem jest poważna awaria sieci trakcyjnej oraz pantografu na stacji Warszawa-Wawer.
2: Jak informuje reporter RMF FM, naprawa może potrwać do jutrzejszego poranka.
3: Do tego czasu część pociągów szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich będzie kursować na krótszej trasie.
2: Tylko do dworca Warszawa Wschodnia.
3: Jedna osoba została ranna w wypadku na obwodnicy Trójmiasta.
2: Między węzłami Gdańsk, Lotnisko i Karczemki ciężarówka zderzyła się z autem osobowym.
3: Zablokowany jest pas w kierunku Łodzi.
2: Czy cena benzyny 95 utrzyma się poniżej 6 zł za litr?
3: Jak długo potrwa program osłonowy dla kierowców?
2: Kiedy rząd wygasi ten mechanizm?
3: Joanna Górska zapytała o to w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
2: Tuż po 18:00 gościem będzie minister energii Miłosz Motyka. Przypadkowe odkrycie pomoże w walce z grypą.
4: Naukowcy z Uniwersytetu Stanu Vermont odkryli, że różne wirusy grypy stosują inną taktykę wnikania do komórek. Ta wiedza może pomóc im to wnikanie uniemożliwić.
3: Studio Grzegorz Jasiński.
4: Witamy
3: serdecznie. Redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, naukowcy sami przyznali, że wpadli na ślad odkrycia niejako przy okazji.
4: Tak, badali procesy replikacji wirusa grypy.

0: komórkach, a odkryli, że wirusy typu H1N1 i H3N2, dwa najczęściej występujące typy grypy typu A, różnią się pod względem mechanizmu wnikania do komórek. Przełomowe znaczenie ma odkrycie roli białka RAB11B. Okazało się, że to białko jest niezbędne dla zdolności do zakażania przez wirus H3N2, nie ma jednak znaczenia dla H1N1. Jeśli tak, to dokładne rozpoznanie, czemu tak jest, powinno pomóc skutecznie drogę wirusów do komórek organizmu zablokować. Nie wiemy jeszcze, jak dokładnie to zrobić, ale wiemy, że powinno to być możliwe.
1: Bardzo to obiecujące, a więcej na ten temat mamy nieprzypadkowo na rmf24.pl.
2: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: Krzysztof Brenda już niecierpliwie czeka, już przebiera stopami.
4: Dzień dobry, stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła i zdecydowała o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie. Innej decyzji być nie mogło. Inflacja wciąż bowiem pozostaje w ryzach, a więc nie było potrzeby podnoszenia stóp. Do tego gospodarka jest teraz w średniej kondycji, więc te podwyżki byłyby po prostu szkodliwe. Dlatego dzisiaj nie mogło być innej decyzji i dlatego stopy procentowe pozostają bez zmian, czyli oprocentowanie kredytów i lokat nam się nie zmienia. Nie zmieniają się także kursy walut. Euro, tak jak wczoraj o tej porze, kosztuje 4,23 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,90. Jest jednak coś, co może się zmienić. Niestety na niekorzyść naszych portfeli, ale na szczęście na korzyść naszego zdrowia. Tak mówi minister finansów, który zapowiada powrót do starań o podniesienie opodatkowania alkoholu, zwłaszcza tak zwanych małpek, czyli małych butelek, ale także opodatkowania cukru. Andrzej Domański już raz to proponował, co zostało zawetowane przez prezydenta. Wtedy prezydent mówił, że nie ma gwarancji, że pieniądze trafią na ochronę zdrowia. Teraz resort finansów jest gotów tak przygotować ustawę, żeby alkohol i produkty słodzone były droższe, ale pieniądze z tego droższe trafiały do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

przez wiele dróg przeszliśmy razem, przyjacielu. Hulanek takich, że nas świt powalał z nóg. Czasami diabeł nami wodził dla złych celów. Czasami drogi cel wyznaczał dobry Bóg. W romansa miałem od kochanki się zdarzał. Niejednokrotnie nam na trwogę dzwonił dzwon. Z każdej opresji wyjść umiałeś ze mną cały. Kiedyśmy z mieszkań

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: My ponownie w studiu faktów RMF FM.
2: Marlena Chudzia i Bogdan Zalewski.
3: Zapraszamy się, jesteśmy.
4: Mateusz Morawiecki nieobecny na spotkaniu władz Prawa i Sprawiedliwości.
3: Były premier zamiast w Warszawie pojawił się w Częstochowie.
4: Menedżer Maji Chwalińskiej wierzy w jutrzejszą wygraną.
3: Polka gra z Rosjanką.
4: Kiedy rząd przestanie wyznaczać maksymalne ceny paliw?
3: Joanna Górska zapyta w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
4: Ministra energii Miłosza Motykę. Posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie bez Mateusza Morawieckiego.
3: A jednym z tematów była przyszłość działających w PiS stowarzyszeń, w tym Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego właśnie przez byłego premiera.
4: Na Nowogrodzkiej jest nasz reporter Michał Radkowski.
5: Witam.
4: Dzień dobry. Dlaczego Morawiecki nie przybył na spotkanie?
5: A po pierwsze, właśnie teraz zaczyna swoje spotkanie z wyborcami w Częstochowie. Jak słyszę od stronników Morawieckiego, ten wyjazd był już zaplanowany wcześniej, dlatego zwołanie na dziś Komitetu Politycznego oceniają oni jako złośliwość prezesa Kaczyńskiego. Z kolei przeciwnicy frakcji związanej z Mateuszem Morawieckim w PiS mówią, że to świetna wymówka, by nie pojawić się na dzisiejszym komitecie, który, no, przynajmniej w założeniu, ma być pojednawczym spotkaniem ścisłego kierownictwa partii. Partii, w której wciąż buzuje. Oficjalnie jednak ci, którzy wchodzili na spotkanie, deklarowali, że są ważniejsze tematy do omówienia niż wewnętrzne spory w PiS.
6: Prawo i Sprawiedliwość idzie po zwycięstwo i nie ma problemu. Problem jest jeden. Donald Tusk ubłazy.
5: Przekonywała Beata Kempa. Spotkanie przed chwilą się zakończyło. Wiadomo, że podczas tego komitetu ustalono, kogo PiS wystawi w przyspieszonych wyborach prezydenckich w Krakowie. Jak usłyszałem od Anny Krupki, to ma być młody członek Prawa i Sprawiedliwości z Krakowa. No, jego nazwiska jeszcze nie podano. Lada moment ma tutaj być konferencja rzecznika partii Rafała Bochenka. Z Nowogrodzkiej, Michał Radkowski.
3: Ugaszono dwa pożary w Wielkopolsce, o których informowaliśmy w faktach RMF FM.
4: W Jasinie pod Poznaniem spłonęło kilkadziesiąt metrów kwadratowych paneli fotowoltaicznych na dachu hali magazynowej.
3: W Podgajach na północy Wielkopolski pożar objął 2 hektary lasu.
4: Akcja strażaków jest zakończona, nikomu nic się nie stało. To będzie bardzo emocjonujące przedpołudnie dla polskich kibiców tenisa.
3: Tak, jutro o 11:00 Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open zagra z Rosjanką Anną Kanińską.
4: W faktach RMF FM kolejny fragment rozmowy korespondenta Marka Gładysza z menedżerem naszej tenisistki i prezesem klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotrem Szczypką.
7: Czy mógłbym pana zapytać, jakie nastroje w tej chwili przed jutrzejszym meczem?
8: No bardzo dobre. Ja twierdzę, że jutro wygra, więc jest duża szansa. Pobudka 6:45. 7:15 śniadanie, 8:00 wyjazd na korty, 8:30 na kortach, no i potem już rozgrzewka ogólna, pół godzinki na korcie tym, którym gra mecz, no i mecz o 11:00.
7: Z kontuzją nie ma problemów z budem?
8: To jest takie przemęczeniowe, to nie jest poważna kontuzja, można z tym grać i tam nic się nie wydarzy, tylko tyle, że no, po prostu jest bardzo zmęczona, co jest normalne. Ale myślę, że ten kryzys ma za sobą, bo drugie oddech złapała i będzie dobrze.
3: To można grać i wygrać oczywiście. Trzymamy kciuki za panią Maję.
4: Bardzo mocno.
9: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
3: Joanna Górska i jej gość.
4: Zapraszam.
3: Witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Nasz gość Miłosz Motyka, minister energii PSL. Dzień dobry, witam.
7: Dzień dobry.
2: Serdecznie. Proszę powiedzieć, do kiedy jesteśmy w stanie i do kiedy rząd będzie narzucać ceny paliw?
10: Nasza deklaracja pozostaje wiążąca. Tak jak się umówiliśmy, do tego momentu, kiedy te ceny na rynkach światowych będą nadal wysokie, do tego momentu będzie utrzymywany pakiet CPN, stąd decyzja, by go przedłużyć do 15 czerwca.
2: No,
10: w przyszłym tygodniu będziemy decydowali o tym, co później. Chcę uspokoić, na pewno ta sytuacja, którą mamy dzisiaj na rynkach światowych jeszcze, i choć jest ostrożnie optymistyczna, co myślę wszyscy ci, szczególnie którzy nas słuchają, jadąc teraz samochodem, widzą, jest ostrożnie optymistyczna, o tyle jeszcze nie jest na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu CPN w ciągu najbliższych dni.
2: Czyli jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi, wtedy będziemy mieli niższe ceny paliw?
10: Ceny paliwa niżej rynkowo, to jest ta determinacja, do której dążymy, ale na dzisiaj nie ma możliwości, byśmy bez mechanizmu, który wprowadziliśmy, ceny maksymalne i obniżki podatku ją utrzymali.
2: Cena za paliwo w tej chwili 5,95 za benzynę 95, 6,40 diesel, tak będzie przez cały długi weekend?
10: Tak, i to są ceny, które są jedna z najniższych w całej Unii Europejskiej, to myślę warto wskazać, szczególnie jeżeli chodzi o te zabobony i zaklęcia, które były wygłaszane i wypowiadane przez podobnoż menedżerów, a tak naprawdę politruków PiSu jak Daniela Obajtka przez ostatnie tygodnie. Paliwa w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie. Paliwo w Polsce będzie jedne z najtańszych w Unii nadal i nie zabraknie także paliwa lotniczego, więc żadnego kryzysu na naszym rynku nie będzie, mimo
2: zaraz
10: tego, że jest to
2: o paliwo lotnicze,
10: największy globalny kryzys.
2: Teraz o koszty programu CPN. To już będzie ze 3 miliardy, prawda? Ponad 2 miesiące.
10: Miesięcznie szacujemy, to jest 1 600 000 000. Program działa właściwie już ponad 2 miesiące, więc to jest tak ponad 3 miliardy złotych.
2: I jak długo jesteśmy w stanie ponosić takie koszty i ciągnąć ten program?
10: To jest zgodnie z deklaracją program pana ministra finansów, który powiedział o tym, by też być spokojnym, jeżeli chodzi o koszty do budżetu, choć jest on oczywiście kosztowny, natomiast będzie utrzymywany do tego momentu, kiedy będzie to potrzebne i konieczne. Mówimy o tym dlatego, że ma to, szanowni państwo, bardzo bezpośredni wpływ na wszystkie inne sektory gospodarki. Na usługi, na żywność, na inflację. I to, że dzisiaj możemy mówić o tym, że mamy jedną z niższych w stosunku do tych wzrostów inflacji w innych państwach. Ten wskaźnik, w Polsce ta inflacja tak nie narosła po tym kryzysie na Bliskim Wschodzie, to jest właśnie efekt bardzo silnego mechanizmu CPN. Więc
2: to
10: będziemy
2: prawda,
10: go utrzymywać.
2: Że od paliwa wszystko się zaczyna, a później wszystko idzie absolutnie w górę. Natomiast minister Domański, wspomniany przed chwilą, szuka oszczędności. No i mamy też projekt podatku od nadmiarowych zysków. Czy tutaj są pieniądze do odzyskania od tych, którzy zarobili na tym kryzysie, między innymi w ciśnienie
10: Ormus? To właściwie jest, pani redaktor, element szeroki. Szerokiego pakietu. Bo my o tym, że będziemy kontrolowali wszystkie wydatki, ale też to, jak kształtują się wpływy koncernów, mówiliśmy od momentu wprowadzenia pakietu
2: CPN.
10: Bo tam
2: leży 5 miliardów, tak?
10: Nie dlatego. Że nie może być po prostu sytuacji, w której nadmiarowo traci budżet państwa, o czym przed momentem rozmawialiśmy, tracą obywatele, a nadmiarowe zyski są w kieszeniach i na kontach koncernów.
2: Bo więc to są zyski, których by nie mieli, gdyby normalnie pracowali.
10: Ekstraordynaryjna sytuacja, więc tam wskazujemy dokładnie w ustawie procent, jaki większe firmy, koncerny uzyskały na tej sytuacji kryzysowej, ale nie może być sytuacji, w której obywatele ponoszą koszty, ponosi koszty budżet państwa, a zyski są po stronie koncernów.
2: Ale branża jest oburzona i płyną takie sygnały, że no, zabraknie im pieniędzy i że to ograniczy transformację energetyczną, na której przecież panu, jako ministrowi zależy.
10: Nie zgadzam się z tym twierdzeniem. I to mówię wprost. I zresztą też nie wszyscy członkowie, bo rozumiem, że cytuję pani redaktor, część stanowiska popichnu, izby zajmującej się produktami i handlem produktami naftowymi.
2: Tak.
10: Nie wszyscy to stanowisko popierają.
2: Orlen będzie płacić?
10: Nie, to ja nie wskazuję żadnej firmy. Ja wskazuję mechanizm. Mechanizm, który nie jest mechanizmem nowym, tylko jest mechanizmem, który funkcjonował w momencie kryzysu energetycznego w 2021, 2022, 2023 roku i płaciły ten podatek różne firmy na rynku energetycznym. Płaciło to koncerny nie tylko w Polsce, a de facto został wprowadzony wówczas na terenie całej Unii Europejskiej. Dzisiaj myślą o tym inne państwa. Litwa także, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów, inne państwa jak Francja, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, więc nie jest to sytuacja, która mogłaby kogokolwiek zaskoczyć. My mówimy tylko o nadzwyczajnych zyskach.
2: Tylko,
10: zyski zwykłe, nie ograniczone.
2: Zysków
10: ich nikt nie zabiera.
2: Nie tylko koncerny, ale ci, którzy mają akcje i są wypłacane obywatelom po prostu dywidendy.
10: To tu się różnimy, bo ja stoję po stronie obywateli, nie koncernów. Ja stoję po stronie obywateli, którzy na to wszystko łożą nadmiarowo. I będziemy tego pilnować. Nie będzie nikogo, dlatego wprowadziliśmy mechanizm maksymalnej ceny i podatek od nadmiarowych zysków, który na tej sytuacji spekulacją, pośrednictwem, nadmiarowymi zyskami zyska.
2: Rozporządzenie teraz o fotowoltaice i zdanie w rozporządzeniu, które jeszcze jest w konsultacjach społecznych. No, Dla mnie kluczowe. Wprowadzenie dla mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 0,8 kW obowiązku monitorowania i sterowania. Czy to znaczy, że jak ja mam na przykład panele fotowoltaiczne, to ktoś będzie monitorować to, ile ja mam tego prądu i tej energii i jeszcze zdalnie będzie mógł wyłączyć?
10: Nie. Wtedy, nie. Kiedy ja zapisów nawet nie będę chciała? To od razu mówię, ani takiej interpretacji, ani takich zapisów związanych z wyłączeniem fotowoltaiki nie będzie. To uspokaja.
2: Czyli jakie słowo zniknie?
10: To
2: monitorowania czy instalowania?
10: Na pewno
2: czy sterowania?
10: Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, wiedza operatorów systemu dystrybucyjnego, ale także systemu przesyłowego, mówimy tutaj bezpośrednio o polskich sieciach elektroenergetycznych, powinna być, jeżeli chodzi o mikroinstalacje, bo dzisiaj to jest 18% zainstalowanej mocy, jeżeli chodzi o wszystkie źródła wytwórcze. Jeżeli chodzi o wszystkie źródła wytwórcze, to jest naprawdę...
2: To jest duży wolumen, będziemy o tym rozmawiać.
10: Natomiast
2: i wszystko
10: operatory potrzebują
2: na to,
10: widoczności, na pewno
2: słowo sterowania
10: ta daleka,
2: zniknie.
10: Ta ingerencja, która zresztą była, pani redaktor, intencją związaną z bezpieczeństwem tych instalacji, ich wpływu na system, ewentualną jego stabilizacją, po stronie spółek, po stronie zajmujących się energetyką firm, była zbyt daleko idąca.
2: Dalsza część naszej rozmowy w części internetowej. Bardzo serdecznie zapraszam.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dwanaście minut po 18:00, tu lepsza połowa dnia, jeszcze do dziewięć.
0: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Winnicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na nowego prezydenta Krakowa. Tak zdecydował dziś komitet polityczny tej partii, poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek.
2: Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Tutaj to jest wielka wartość, że ta decyzja również wskutek oczywiście dyskusji zapadła jednogłośnie.
1: Więcej na ten temat w faktach za pół godziny. Utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. W pobliżu węzła Wrocław Stadion auto osobowe zderzyło się z lawetą. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Kłodzka. Wiele zmian w składzie, zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski w jutrzejszym meczu towarzyskim z Nigerią. Jan Urban zdradził, że od pierwszych minut zobaczymy kapitana Roberta Lewandowskiego i wicekapitana Piotra Zielińskiego. Zmiana natomiast będzie w bramce.
3: Grabara zacznie. Nie mam zamiaru ryzykować zdrowia zawodników. Już lekko kontuzjowany jest Kuba Piotrowski, który złapał kontuzję mięśniową.
1: Mecz Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym jutro o 20:45.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
6: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7:00.
7: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przed południem.

0: Radia RMF24.
1: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
2: Michał Zieliński,
3: Bogdan Zanewski,
4: Marcin Jędryk
5: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z kolcami.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Mam za dziś, ale posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 19.
2: A fakty ma dla nas Marlena Chudzio. Witamy.
3: Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość odkrywa karty. Michał Drewnicki to ich kandydat na prezydenta Krakowa. Zaprezentowano innowacyjne leczenie raka trzustki, na razie niedostępne dla polskich pacjentów. Jeszcze spojrzenie na polską bohaterkę French Open.
4: Jest bardzo niekonwencjonalną jakby zawodniczką. No i to jest jej największy atut.
3: Czy jutro ten atut wystarczy? Prawo i Sprawiedliwość apeluje do Konfederacji o poparcie Michała Drewnickiego w przyspieszonych wyborach prezydenckich w Krakowie. O tej kandydaturze poinformował kilkadziesiąt minut temu rzecznik PiS Rafał Bochenek po posiedzeniu władz partii w Warszawie. Na ulicy Nowogrodzkiej, gdzie znajduje się siedziba PiS, jest nasz reporter Michał Radkowski.
5: Jestem, potwierdzam.
3: Jak Prawo i Sprawiedliwość chce przekonać Konfederację do poparcia swojego kandydata?
5: Rafał Bochenek mówił, że konieczna jest jedność w szeroko rozumianym obozie patriotycznym. Z jego wypowiedzi wynikało, że zalicza do niego także Konfederację, choć ta, przypomnę, już zgłosiła swojego kandydata, to Bartosz Bocheńczak. Natomiast rzecznik PiS przekonywał, że ich kandydat ma ogromne doświadczenie w krakowskim samorządzie.
6: Biorąc pod uwagę dorobek, zaangażowanie i pracę na rzecz krakowskiego samorządu, znajomość problemów krakowian, to, że angażował się na przestrzeni właściwie wielu, wielu lat w życie Krakowa, w jego mieszkańców, w sprawy Krakowa, problemy krakowian, no to pokazuje, że jednak jest osobą na pewno bardzo mocno zakorzenioną w krakowskim sprawach, nie jest osobą z zewnątrz, jest osobą zżytą z Krakowem, jest krakowianinem przede wszystkim.
5: Rafał Bochenek podkreślił, że traktuje zaproszenie do poparcia ich kandydata jako ofertę dla Konfederacji.
7: Fakty o zdrowiu.
3: Kilkanaście miesięcy może potrwać wprowadzenie do powszechnego użytku nowego, innowacyjnego leczenia raka trzustki. Tak przewidują w RMF FM specjaliści. Chodzi o terapię określaną jako przełom. Została zaprezentowana jako najważniejsza nowość w Chicago na kończącym się dzisiaj kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Komentarze polskich lekarzy zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed Kliniką Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Michale, dlaczego pacjenci muszą jeszcze czekać?
8: Niezbędna jest formalna rejestracja tego leku. Co prawda amerykańska agencja już potwierdziła, że procedury ruszyły. Z perspektywy polskich pacjentów kluczowa jest zgoda Europejskiej Agencji Leków. Nadzieje są bardzo duże, bo ta terapia ma to, czego nie mają dotychczasowe. To potwierdza tu szef Kliniki Onkologii, profesor Rafał Stec.
9: Lek jakby taki ukierunkowany molekularnie na pewne zaburzenia, które występują w raku trzustki. Trochę tak jak klucz do zamka.
8: Rocznie w Polsce rak trzustki wykrywany jest tu ponad 3000 osób. Najważniejszy efekt, jaki według dotychczasowych badań ma dać nowy lek, to wydłużenie życia pacjentów, którzy chorują.
3: O tym, jakie może być znaczenie nowej terapii, piszemy na rmf24.pl. Dwa samochody osobowe zderzyły się na trasie S8 w Wyszomierzu Wielkim między Zambrowem a Warszawą. Nie ma rannych, zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Maja Chwalińska, polska rewelacja paryskiego French Open, jutro zagra o półfinał na kortach Rolanda Garrosa. Mikołaj Wrzoł z klubu BKT Advantage z Bielska-Białej, który wspierał i szkolił polską tenisistkę od najmłodszych lat, chwali jej techniczny styl gry.
4: Maja tak grała od początku swojej kariery. Zawsze próbowała czegoś innego, grała slice, skróty, podnosiła piłki. Jest bardzo niekonwencjonalną jakby zawodniczką. No i to jest jej największy atut tak naprawdę, bo zaskakuje te dziewczyny nawet z tej czołowej dwudziestki teraz, tak jak widzimy.
10: Czy ta Maja, taka spokojna, nieśmiała, nawet w tych wywiadach na korcie, trochę speszona, mam wrażenie, to jest taka Maja na co dzień?
4: Nic się nie zmieniło. Mimo tego, że jest taki wielki sukces, ona się zachowuje tak samo. Czasami to jest właśnie śmieszne, bo wygląda na taką speszoną, bo dla niej to jest też nowa rzecz. I sama też jest pewnie bardzo zaskoczona tym, gdzie ona obecnie jest, ponieważ poprzednio to była przejście jednej rundy, a obecnie jest już aż w ćwierćfinale, co jest niesamowite.
3: Niesamowite. A rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: To jest nasz czarny koń.
12: To jest czarny koń.
13: Bardzo szybko. Ile?

na błoniach mleczy raz żółty, raz biały. Taki czerwcowy szmoncers.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

chłopcy, co z braku innych ofiar zabijają czas. Przypadek rzucił tu właśnie nas.

Gość w podkoszulku robił zdjęcia zza zasłony. Pewnie zlecone prace

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Arlena Chodzia.
2: Kolejne unijne pieniądze z KPO trafią do Polski, to ponad 7 miliardów euro. Co zanieczyściło Zakrzówek? Popularne w Krakowie kąpielisko zostało zamknięte. Będzie też temat bardzo ważny przed nadchodzącym długim weekendem, czyli prognoza pogody. A w faktach sportowych Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Kolejna transza Krajowego Planu Odbudowy przelana przez Komisję Europejską do Warszawy. To ponad 7 miliardów euro. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burgino. Kasiu, na co zostaną wydane te pieniądze?
3: Pieniądze zostaną wydane na poprawę usług opieki zdrowotnej, cyfryzację administracji, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej i reformę prawa pracy. Wypłata tych środków opóźniła się z powodu sporów wokół reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Do wykorzystania pozostało jeszcze nieco ponad 20 miliardów euro i 30 celów do wykonania. Aby wykorzystać te środki, Polska musi zrealizować wszystkie pozostałe reformy i inwestycje do sierpnia tego roku. Prawdopodobnie to się nie uda, więc absolutnym priorytetem dla Warszawy jest wykorzystanie całej puli grantów.
2: Słuchajcie faktów RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej Piątce w Mysłowie na Dolnym Śląsku. Między Jelenią Górą a Bolkowem motocykl zderzył się z autem osobowym. Droga jest zablokowana. Waldemar Żurek przeprosi za słowa Zbigniewa Ziobry. To efekt ugody resortu z byłym sędzią Wojciechem Łączewskim, którego kompetencje zawodowe Ziobro jako minister podważał na konferencjach prasowych 7 lat temu. Z tą informacją dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Co z odpowiedzialnością samego Zbigniewa Ziobry?
4: Wojciech Łączewski wyjaśnia, że jego ugoda z ministrem sprawiedliwości jest częścią odpowiedzialności, jaką za swoje słowa ma ponieść Zbigniew Ziobro, który procesowo występuje w tej sprawie i jako minister, i jako osoba. Obecny etap sprawy jest taki.
5: Waldemar Żurek przeprasza niejako w zastępstwie Zbigniewa Ziobry jako urząd, a Zbigniew Ziobro będzie jeszcze musiał przepraszać osobiście.
4: A kiedy to nastąpi?
5: W tym momencie postanowienie dotyczące kwestii ugodowych jest prawomocne i w konsekwencji akta wrócą z sądu apelacyjnego. Sąd okręgowy wyznaczy rozprawę i wyda orzeczenie, ponieważ już całe postępowanie dowodowe jest przeprowadzone.
4: Wyjaśnia były sędzia. Na razie więc resort sprawiedliwości ma umieścić na swojej stronie w sieci wyrazy ubolewania i stwierdzić, że wypowiedzi Ziobry nigdy nie powinny zostać sformułowane, a potem to samo zostanie ogłoszone w mediach na jego koszt.
2: Do odwołania zamknięte jest kąpielisko na krakowskim Zakrzówku. Jak podawaliśmy w faktach, w wodzie pojawiła się nieznana substancja. Wczoraj był pierwszy dzień sezonu kąpielowego, przed nami długi czerwcowy weekend. O tym, co zanieczyściło wodę, reporter RMF FM Maciej Sołtys.
6: Na to pytanie odpowie dopiero dokładne badanie próbek wody z Zakrzówka. One trafiły do laboratorium.
7: Zostały przeprowadzone wstępne analizy wody przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, która wskazała obecność związku chemicznego odpowiadającego środkowi do odrdzewiania i odkamieniania, zawierającego kwas solny.
6: Wyjaśnia Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Zawiesina z nieznanej substancji cały czas utrzymuje się w wodzie. Widać ją gołym okiem. Trwa też policyjne dochodzenie, które ma sprawdzić, jak zanieczyszczenie pojawiło się w wodzie i czy ktoś nie wlał nieznanej substancji tam celowo.
8: Jaka będzie pogoda?
2: Najpierw gwałtowne burze, potem lekkie ochłodzenie. Pogoda na długi weekend w całym kraju zapowiada się w kratkę, mówi Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW.
9: Boże ciało, pogoda zapowiada się ciepła, miejscami bardzo ciepła. Temperatura najczęściej wyniesie 23-28 stopni. Pierwsza część dnia w wielu regionach powinna przynieść więcej spokojniejszych chwil i przyjaźni, ale po południu ponownie trzeba liczyć się z rozwojem lokalnych burz, które mogą być gwałtowne. I największe ryzyko dotyczy południa, wschodu i miejscami centrum kraju.
2: Podobnie zapowiada się piątek, a końcówka tygodnia przyniesie lekkie ochłodzenie. Nad morzem raczej przewaga chmur. W naszej prognozie antenowej fakty za godzinę, które przedstawi Mateusz Bożek, a już za chwilę fakty sportowe.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
1: Witam, dobry wieczór. Na początek Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie, gdzie do gry wkroczyli panowie. Trwa spotkanie Polaków z Mongolią. Pierwsze Polaków w turnieju. 5-4 na razie prowadzi Mongolia, ale to dopiero początek spotkania. Aleksander Zwieriew, numer 3 światowego rankingu tenisistów, zagra w półfinale French Open. Niemiec pokonał w trzech setach 19-letniego Hiszpana Rafę Hodara. Za około kwadrans rozpocznie się mecz potencjalnych rywali Zwieriewa. Kolejny rewelacyjny 19-latek, Brazylijczyk João Fonseca. Ten, który pokonał Dżokowicza, zagra z Czechem Jakubem Mensikiem. W turnieju pań mieliśmy pojedynek dwóch Ukrainek. Marta Kostiuk pokonała Elinę Świtolinę i teraz zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą, która wyeliminowała Sorana Kirstę z Rumunii. Do tej pory Kostiuk twardo wypowiadała się o konieczności gry z tenisistami z Rosji po agresji tego kraju na Ukrainę. Ale już się tym nie denerwuję. Oni są dorośli, wiedzą, o czym się mówi, wiedzą, co się dzieje, mają telefony, Instagrama, czytają newsy. Są w pełni świadomi tego, co się dzieje w Ukrainie. Jutro o 11:00 ćwierćfinał Maji Chwalińskiej z inną Rosjanką, Anną Kalińską. To już oficjalnie Łukasz Zjawiński został nowym napastnikiem Legii Warszawa. Grający do tej pory w innym stołecznym klubie Polonii, w minionym sezonie strzelił dla niej 20 goli i został wicekrólem strzelców pierwszej ligi. Łyżwiarz szybki Piotr Michalski w wieku 31 lat zakończył karierę. To trzykrotny olimpijczyk i medalista Mistrzostw Europy. Teraz planuje się zająć pracą trenerską i nadal będzie współpracował z kadrą sprinterów.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
12: Toplista Plus, Ira Perski, Freestyle.
0: RMF, piosenka literacka.

A jednak byliśmy do siebie tak podobni, że leniwe smoki przeciągające się w powietrzu musiały nas uważać za braci i siostry bawiących się zgodnie w słonecznym ogrodzie. Tylko my o tym nie wiedzieliśmy, zamknięci każdy.

podobni. Mimo że każdy źdźbło trawy miało własny los, każdy wróbel w podwórzu, każda mysz polna, a niemowlę, które dostanie na imię może Jan, może Teresa, rodziło się na długie

smutek, proszę znika bezboleśnie. Smutek, proszę. Z pejzażu wyszły stare wiatraki, z pieczątką grzesznych Don Quixote, a myśmy przeszli do współczesnych. A myśmy przeszli

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł

0: Zaprowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

czekają na ciebie. RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kulony w jakiejś ciemnej jamie smaczkiem sobie spał. I spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Ten stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał. Łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń. Woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młody wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, chłami gończych psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew tysnęła z rany. Tym teraz ile w łapach sił przed siebie prosto rwał. Ujrzałem małe wilczki dwa, na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne tak, puszyste kłębki dwa. Bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema naraz walczy psami i z ręcznych naraz krwawi. Obława, obława, na młody wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, pianę spryska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep, gnam, aż ziemia spod ław tryska. I wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Wciąż pędzę, słyszę jak on klnie, krew mi płynie z pryska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już budłuje. Obława, obława, na młody wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, chłami gończych psów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas.

Od ciszy ciepłych słów po wściekły wrzask, od przytulonych snów po chłodny brzask. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Od mlecznej drogi do drogi pod wiatr, od kocham ciebie znów, ale jak? Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Rano się wszystko znowu ułoży w rytmie obietnic pod Słowem Bożym. Jeszcze raz ufność, jeszcze raz wiara, która choć męczy, żyć jednak pozwala. Od bukieciku róż po bukiet łez, od przenajświętszych słów po męski grzech. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Od brudu prosto w twarz po gwiezdny pył, od dobrze mnie już znasz po kto tu był. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Rano się wszystko znowu ułoży w rytmie obietnic.

jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej.

choćby w alfabecie Morsa. Moja ulica jeszcze twardo śpi, jeśli tak chcesz, w liście zostań. A mogliśmy mała razem łąką iść, świt witać po kolana w rosie. A mogliśmy mała razem piwo pić, dom nasz zamienić na stopocie.

lecz proszę nie wysyłaj go nigdy. W szufladzie zamknij go na klucz, niech czeka wciąż lepszych dni. A mogliśmy mało razem łąką iść, świt witać po kolana w rosie. A mogliśmy mała razem piwo pić, dom nasz zamienić na stopocie.

0: się ja.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
3: Jestem, zapraszam. Kijów ostrzega przed kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Zeszłej nocy na kraj spadło ponad 700 rakiet i dronów. Jutro wchodzą nowe przepisy dotyczące punktów karnych. Ich usunięcie nie będzie już takie łatwe. A na koniec o przodkach człowieka i przeszłości zapisanej w kościach. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed kolejnym potężnym atakiem Rosji na Ukrainę. Może do niego dojść tej nocy. Poprzedniej Rosjanie wystrzelili ponad 70 rakiet i 650 dronów. W ciągu dnia było ich około 100. Zginęły 22 osoby, a 130 zostało rannych. Rosyjscy agresorzy zniszczyli budynki mieszkalne w Dnieprze i Kijowie. Dym był wszędzie. Przykucnęliśmy z córką i próbowaliśmy ją osłonić, ale kamień lub gruz z budynku uderzył ją i rozdarł jej kurtkę. Mówi teraz, że bolą ją plecy. Wszystko było zasnute dymem. Nie mogliśmy zrozumieć, co się dzieje. Jakaś apokalipsa, mówiła mieszkanka bloku w Kijowie. Przed chwilą w stolicy Ukrainy rozległy się syreny alarmu przeciwlotniczego. Kolacja korespondentów Białego Domu będzie powtórzona. Kwietniowa impreza została przerwana po udaremnionej próbie zamachu na prezydenta Donalda Trumpa. O szczegółach prosto z Waszyngtonu. Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Taką informację przekazała przed chwilą szefowa stowarzyszenia. Kolacja korespondentów Białego Domu od ponad wieku stanowi święto wolnej prasy oraz podkreśla kluczową rolę dziennikarstwa w naszej demokracji. Gdy tegoroczne wydarzenie zostało przerwane przez strzały z broni palnej, jeszcze wyraźniej uwidoczniło to misję stowarzyszenia polegającą na obronie wolności gwarantowanych przez pierwszą poprawkę do Konstytucji. Nie pozwolimy, by akt przemocy miał ostatnie słowo, szczególnie w roku, w którym obchodzimy 250. rocznicę Ameryki, napisała Wieja Young, szefowa stowarzyszenia i dziennikarka CBS News. Kolacja odbędzie się 24 lipca. Jak wszyscy pokazaliście, odwaga i wspólnota mogą i powinny zwyciężać ponad podziałami i trudnościami, napisała szefowa stowarzyszenia.
3: A ja jeszcze przypomnę, 31-letni Cole Allen usiłował wtargnąć do sali balowej z pistoletem i strzelbą. Został oskarżony między innymi o próbę zabójstwa prezydenta i napaść na funkcjonariusza federalnego. Mężczyźnie grozi dożywocie. Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej 59 w Warmińsko-Mazurskim. W Wilkasach na odcinku Giżycko-Ryn osobówka zderzyła się z ciągnikiem rolniczym. Droga w tym miejscu jest zablokowana.
5: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
3: To koniec łatwego kasowania punktów karnych. Jutro wchodzą nowe przepisy dotyczące szkoleń redukujących takie punkty. Nie będzie ich można usunąć za najcięższe przewinienia, czyli na przykład za rażące przekroczenie prędkości oraz jazdę pod wpływem alkoholu. Co na to kierowcy?
6: Jestem za tym, żeby trudniej było punkty zredukować, a sam mam 15 punktów, ale to trochę działa na świadomość. Ja na takim kursie nigdy redukującym nie byłem, ale jak złapałem za duże przekroczenie prędkości mandat, to przez cały rok jeżdżę ostrożniej.
3: Z kierowcą z Poznania rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Przeszłość zapisana w kościach. Paleoantropolodzy muszą być wybitnymi znawcami anatomii, podkreśla gość niedawnego Copernicus Festival w Krakowie, wybitny ekspert w dziedzinie genetyki i ewolucji człowieka John Hawkes. To współodkrywca dwóch nowych gatunków przodków człowieka. Koncentrujemy się na kształtach kości, jakie te kształty różnią się u osobników w różnym wieku, niemowląt, dzieci i dorosłych. Musimy też wiedzieć, jak szkielet człowieka różni się od szkieletów innych zwierząt. Mam bardzo bliskich kolegów, którzy są ekspertami tylko od ręki, są geniuszami anatomicznymi. Znają każdą drobniutką kosteczkę dłoni. O szczegółach tych poszukiwań i badań usłyszycie i przeczytacie w rozmowie Grzegorza Jasińskiego, którą mamy na rmf24.pl. A w RMF FM za chwilę będziemy mieć fakty sportowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
3: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
0: I na początek niestety porażka naszych koszykarzy 3-3 na początek Mistrzostw Świata w Warszawie z Mongolią 19-21. Po tym meczu Patryk Serwański porozmawiał z jednym z naszych zawodników, Marcelem Ponitką.
9: Trudny moment, kiedy troszeczkę rywale odskoczyli, potem było ciężko gonić, bo ten margines się zmniejszył, no było 18-12, to już mało miejsca na dogonienie.
10: Trafili kilka rzutów za dwa, które ustawiły ten wynik. W pierwszym meczu nie trafiali, więc spodziewaliśmy się tego, że ta skuteczność przyjdzie. Mecz otwarcia nie poszedł po naszej myśli, ale za chwilę kolejny mecz, więc trzeba się mentalnie i fizycznie przygotować do następnego boju.
0: Za chwilę, za około pół godziny dokładnie, Polacy zagrają z Łotwą. Kiedy robić zmianek nie teraz? Pyta na konferencji przed spotkaniem z Nigerią selekcjoner piłkarskiej kadry Jan Urban w odpowiedzi na wątpliwości mediów po niedzielnym sparingu z Ukrainą.
11: I tak sobie przejrzałem inne reprezentacje i myśmy zrobili tylko 9 zmian. Myśmy robili 11. Carlo Ancelotti zrobił wszystkie zmiany w przerwie meczu. Amerykanie 11, Kanadyjczycy 11, Szwajcarzy 10.
0: Selekcjoner zdradził, że jutro znów zmian będzie bardzo dużo, ale od pierwszych minut, tak jak z Ukrainą, zobaczymy Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, raczej nie Jakuba Piotrowskiego, który doznał kontuzji mięśniowej. Zmiana na pewno będzie w bramce, zagra Kamil Grabara. W Paryżu trwa drugi ćwierćfinał Rolanda Garrosa panów. Pierwszy set w spotkaniu Jakuba Mensika z João Fonseką i Czech prowadzi 4-3, ma już na koncie przełamanie. Na koniec Superliga Piłkarzy Ręcznych, brązowe medale dla Wybrzeża Gdańsk, które po raz drugi pokonało Ostrowie Ostrów Wielkopolski, tym razem 33-24. Losy Mistrzostwa Polski rozstrzygnęły się już w niedzielę. Tytuł odzyskała Industria Kielce, srebrne medale dla Wisły Płock.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Publista Plus, Oscar dla Taylor.
12: Kimkolwiek.
13: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: by od teraz...
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

przyjacielu, trochę serca nam ubyło. Ile naprawdę jeszcze nie wiemy, niesiemy teraz pamięć po tobie, zrobimy z nią.

czas nie nagli, frajerzy zawsze mają czas. Bracia spod jednej anatemy, żegnamy cię i dziękujemy, że ci się chciało być zakałą, gdy wystarczało głośno klaskać, że ci się chciało widzieć całość, gdy wystarczała biała laska, że ci się chciało być tylko sobą, zwyczajnie dobro od zła rozróżniać, kiedy nikogo nie było obok, tylko służalcza szepcząca próżnia, że ci się chciało myśleć tak mało o swoich własnych, nielekkich losach, że ci godności wystarczało, by nie dorzucać drewna do stosów, że ci się chciało, ciężki frajerze,

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Jeszcze to widzę, jeszcze się dziwię, jak w niemym kinie widz. Życie na niwie niezbyt prawdziwe, ostry dla serca wikt, z wierszy przeważnie bardzo poważny, ckliwy trend.

0: sam na sam.
1: Listami przebojów RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New, światowe i polskie numer 1, tylko tutaj RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
2: A to wydanie faktów. Zaczynamy od groźnego wypadku na Krajowej 77 na Podkarpaciu. Później o poważnych stratach po nawałnicy, jaka przeszła w sobotę nad Opolszczyzną. Mieszkańcy Balcerzowic wciąż czekają na pomoc. W Krakowie wyjątkowe spotkanie nauki, sztuki i troski o zdrowie. Powiemy o niezwykłym festiwalu Black or White. Aż 4 osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 77 na Podkarpaciu. W Pysznicy, to odcinek Stalowa Wola, nisko zderzyły się 3 samochody osobowe. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Poszkodowani przez sobotnią trąbę powietrzną na Opolszczyźnie wciąż czekają na pomoc. Liczą na wsparcie finansowe od lokalnych władz samorządowych. Przypomnę, wichura, która przeszła przez Balcerzowice, zrywała dachy, wybijała okna, a nawet burzyła ściany. Ucierpieli także przedsiębiorcy. Jednego z nich odwiedziła nasza reporterka Martyna Czerwińska.
3: Macie tu ogromne straty.
4: Tak, straty są przeolbrzymie. Można by rzec, że 2 firmy, które były na naszym podwórku, zostały doszczętnie zniszczone. Warsztat samochodowy oraz pomoc drogowa. Na dzień dzisiejszy po prostu nie mamy czym jeździć, nie mamy jak innym ludziom pomagać.
3: Te pojazdy, które przed nami stoją, lawety zniszczone?
4: To z 9 pojazdów 7 na chwilę obecną nie nadaje się w ogóle do użytku.
3: Co to dla Was oznacza?
4: Mamy zawieszoną działalność. 2 nawet działalności zawieszone, więc na dzień dzisiejszy nie zarabiamy na to, żeby odbudować.
2: Na miejscu wciąż trwa szacowanie strat. Poszkodowani korzystają także z pomocy psychologicznej. Generał pilot Ireneusz Nowak, nowym dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Nominację wręczył mu Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił jego doświadczenie. Nowak był zastępcą dowódcy, a także pilotem myśliwca F-16.
5: Polski pilot, polski lotnik, to znaczy, drodzy Państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy. To pan generał nosi w swoim życiorysie jako i absolwent Dęblina, ale także elitarnej amerykańskiej Akademii Sił Powietrznych w Maxwell.
2: Mówił prezydent. Stalowy mundur lotnika na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych jest odpowiedni do obecnych wyzwań i potrzeb obronnych. Tak o nominacji mówił z kolei szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapraszamy na rozmowy o poranku w RMF FM oraz w internetowym radiu RMF 24. Po 7:00 Piotr Salak porozmawia z Januszem Cieszyńskim z Prawa i Sprawiedliwości, a gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie o 8:00 będzie pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
6: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Nauka i sztuka razem dla ochrony zdrowia. W Krakowie 20 czerwca wyjątkowa impreza charytatywna Black or White. W klubie Studio specjalny koncert, spotkania z artystami, ale przede wszystkim edukacja o naszym zdrowiu.
7: A na scenie zobaczymy Grzegorza Turnała. To już chyba będzie 5. raz. Kabaret Hrabi wraz z Wojtkiem Kamińskim. Artur Andrus będzie z nami po raz 3. Andrzej Lampert i z pani Edyta Krzemień. Edyta chyba 3. raz. Olga Szomańska 2. raz. Priska Abbo 3. raz. Gwiazda młodego pokolenia, z której obecności bardzo się cieszymy, czyli Sarah James. Oprócz tego Color Voices, który można powiedzieć, że jest od samego początku istnienia festiwalu. No i orkiestra festiwalowa Off Bow pod dyrekcją Karola Lapeki.
2: Wymieniała organizatorka festiwalu profesor Anna Sowa-Staszczak. Festiwal Black or White promuje wiedzę o nowotworach neuroendokrynnych i wspiera chorych pacjentów. A o szczegółach tegorocznej jubileuszowej edycji przeczytacie więcej na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A na ostatni już dziś fakty sportowe zapraszam Cezary Dziwiszek.
9: Polscy koszykarze 3-3 walczą o pierwsze zwycięstwo na Mistrzostwach Świata w Warszawie. Po porażce z Mongolią trwa ich drugi mecz z Łotwą, prowadzą minimalnie 6-5. W Paryżu z kolei ćwierćfinał French Open. Jakub Mensik prowadzi już 2-0 w setach z Joao Fonseca. Wygrywał 6-4, 6-3 i teraz trzecia partia, w której dopiero pierwszy gem. My czekamy z niecierpliwością na jutro i ćwierćfinał Maji Chwalińskiej z Anną Kalińskają. Jutro o 11:00. Dla 24-latki z Dąbrowy Górniczej awans do tej fazy turnieju to największy sukces w karierze. Z Dąbrowy, ale mocno związanej z Bielsko-Białą, to tam w klubie BKT Advantage z Mają grał obecnie trener Mikołaj Wrzoła.
10: Ona gra coś, czego żadna inna zawodniczka w turze obecnie nie gra. Zmienia bardzo rytm, czyta super grę od pozostałych zawodniczek. Próbuje czegoś innego, no, chodzi do siatki, gra skróty, przemieszcza te zawodniczki, rozrzuca je po korcie, więc one są zaskoczone tym stylem gry.
9: Już teraz Maja Chwalińska wie, że w rankingu WTA może wskoczyć nawet do czołowej 50. Polski Związek Tenisowy w związku z tym zwrócił się do organizatorów Wimbledonu o przyznanie jej dzikiej karty, dzięki czemu nie musiałaby grać w kwalifikacjach. Nasze siatkarki jutro nad ranem rozpoczynają pierwszy turniej Ligi Narodów w chińskim Nankinie. Wśród nowych twarzy rewelacja Ligi Tureckiej Julia Szczurowska, która w reprezentacji zadebiutowała w ostatnim turnieju towarzyskim.
11: Swój debiut jak oceniasz? Jesteś zadowolona po prostu?
12: Nie, uważam, że nie. W sensie nie zagrałam tak, jak potrafię. Na pewno zjadły mnie trochę emocje i stres ze względu na to, że właśnie gra w tej reprezentacji była moim marzeniem od dziecka.
9: Początek meczu z Belgią już o 5:30 nad ranem, a rozmowę z Julią Szczurowską i terminarz Ligi Narodów Siatkarek znajdziecie na rmf24.pl.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: W czwartek na wschodzie opady deszczu, lokalnie też burze. W centralnej Polsce od Pomorza po Śląsk niebo okaże się pogodne, jedynie nad ranem możliwe słabe przelotne opady deszczu. W drugiej części dnia od Pomorza Zachodniego przelotne opady deszczu, burze na termometrach. Ach, no tak, czwartek, Boże Ciało. 22 kreski na wschodzie, 26 na pozostałym obszarze kraju. Poplista Plus. Pierwsze próby wokalne Stinga. Takie.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

lecz ona o tym wie, wie, wie. Cóż za świństwo, fuj, ach, fe, fe, fe. Świństwo, fuj, ach, fe.

jesz. Solo. Wow.

siebie cień zboczy. Jak spod nurtu ucieka, nurt po piachu ziwije, własna w czeluść ciągnie go siła, ale jest ciągle rzeka na dnie

A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie.

I są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła, pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłonna i ciemna. Niech się

wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy, ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr się targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sam, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitne, szerokie okno, jasne smutno dla mnie. I twoja postać, jasna postać, taką cię znam.

Miła moja, już późno, chwieją się żółte mlecze. W dolinę napłynął gór cień. Cichy odwieczerz brodzi zmierzchowym nurciem. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin.

Ona mnie kupiła, oswoiła. Dała za to przyzwoitą cenę życie. Kiedy piszę te słowa, ona jest tutaj gdzieś, dobrotliwie spogląda.

Nie uciekniesz przecież nigdzie, zamknięty w pułapce świata. W dni słoneczne jest wiatrakiem cienia okrążającego mnie. Niby wskazówka zegara w dni pochmurne jest

wszak zapłaciła uczciwie. Niedosłyszalna czasami, jak szelest mojego oddechu. Innym razem głośna, pośpieszny łomot spłoszonego serca w studni nocy.

ostatnia moja pociecha. Zaspokojona ciekawość, na którą choruję od urodzenia. Mówię to wam, ja poeta, wczoraj zwierzę, dzisiaj półbóg, oswojony przez śmierć, oswojony przez śmierć.

serca trochę bardziej milcząca. Lecz widać, można żyć.

0: Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: To teraz Krysia.

0: słońca.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Cię na siebie i zapraszam na fakty o 23, które przedstawia Mateusz Bożek.
3: Była więziona w mieszkaniu przez 30 lat. W faktach o szokującym odkryciu w Krakowie. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Będzie też o umowie handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, a także o sporcie. I nieudanym niestety występie naszych reprezentantów w Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3. Prokuratura bada sprawę kobiety izolowanej przez 30 lat w jednym z mieszkań w Krakowie. Sprawę ujawnili reporterzy programu Uwaga TVN. 50-letnią kobietę znaleziono podczas kwietniowej wizyty pracownika MOPS-u. Śledczy sprawdzą, czy doszło do znęcania się nad osobą nieporadną.
4: Z rozpytania sąsiadów wynikało, że wiedzieli o tym, że to starsze małżeństwo ma córkę, natomiast no wszyscy twierdzili, że ta córka dawno temu wyprowadziła się z tego mieszkania. Po prostu przestała w pewnym momencie wychodzić z domu. Tutaj będzie prowadzone postępowanie, które będzie miało na celu też wyjaśnienie, czy ta kobieta dobrowolnie była przez ten czas w domu, czy była do tego przymuszana i jakie te warunki, powiedzmy, socjalne były.
3: Mówiła podinspektor Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Paweł Konieczny. Umowa handlowa Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi coraz bliżej. Mimo sporów wewnątrz wspólnoty, Unijna Komisja do Spraw Handlu ostatecznie ją przegłosowała. Wcześniej Donald Trump zagroził nałożeniem 25% cła na samochody z Europy, jeśli Unia nie zaakceptuje umowy wynegocjowanej już w lipcu zeszłego roku. Kiedy porozumienie wejdzie w życie? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: 16 czerwca nad porozumieniem zagłosuje cały Parlament Europejski, a po publikacji w Unijnym Dzienniku Ustaw umowa wejdzie w życie. Jej zatwierdzenie opóźniały m.in. groźby Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Umowa budzi kontrowersje, bo jest asymetryczna. Unia znosi cła, podczas gdy Stany Zjednoczone nakładają 15% stawki na unijne towary. Wprowadzono jednak mechanizmy ochronne. Komisja Europejska będzie mogła zawiesić preferencje przed końcem roku, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą ten 15% próg dla stali oraz będzie mogła zamrozić umowę w razie kolejnych groźb. Porozumienie wygaśnie z końcem 2029 roku, co umożliwi jej renegocjację z kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
3: Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w obchodach 70. rocznicy tzw. Poznańskiego Czerwca 56. 28 czerwca w Zamku Królewskim w Poznaniu odbędzie się szczyt z udziałem przywódców państw zaproszonych na to wydarzenie, informuje szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
6: Na pewno będą to przedstawiciele państw z regionu. Jesteśmy tutaj w bliskim kontakcie z administracją prezydenta Litwy, Łotwy, Estonii. Mamy duże przekonanie, że będzie co najmniej tych trzech prezydentów państw bałtyckich wspólnie z prezydentem Nawrockim będą świętować, ale jesteśmy także w kontakcie z innymi prezydentami państw regionu. Jeśli ta lista będzie się poszerzać, to oczywiście będziemy starali się w miarę możliwości informować. Im więcej prezydentów regionu przyjedzie do Poznania, tym więcej ludzi z Europy Środkowej dowie się o tym bohaterskim zrywie poznaniaków.
7: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
3: Niestety to nie jest udany początek Mistrzostw Świata w wykonaniu naszych reprezentantów w koszykówce 3x3. W Warszawie biało-czerwoni ponieśli dziś dwie porażki. Najpierw z Mongolią, a wieczorem także z Łotwą po dogrywce.
8: No niestety, no nie potoczyło się tak, jak myśleliśmy, ale na pewno wszyscy, którzy dzisiaj się tutaj zgromadzili, którzy nas wspierali, którzy nas dopingowali, nie mogą być zawiedzeni, bo zostawiliśmy kompletnie wszystko, co mieliśmy w sercach, w głowach i w nogach.
9: Dwie porażki nie deprymują?
8: Broń Boże. Niech hejterzy wylewają to wszystko, co tam mają. To tylko nas rozpali do większej walki. Będziemy gotowi. Jutro regeneracja, małe poprawki taktyczne, wyświeżenie. Jedziemy z nową energią w czwartek.
3: Z Przemysławem Zamojskim rozmawiał dziennikarz sportowy RMF FM Patryk Serwański. Jutro kolejne mecze fazy grupowej rozegra nasza żeńska reprezentacja.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Dzień dobry, cześć, witamy w Historii dla Dorosłych, w której mówimy o tym, o czym mówią inni.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.

za późno. Patrzysz, czemu tak pusto? Zabiło mnie lustro.

bezradny, patrzę jak wypala się ląd naszego czasu. Nikim oprócz nas nie wstrząśnie eksplozja kończącego się dnia. Tylko w tobie i we mnie zawalą się ulice miasta i znowu porosną szronem obce, oswojone przez nas.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Słowo to zimny powiew nagłego wiatru w przestworze.

ciągłe wypowiesz? Czy księgę mądrą napiszesz? Będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Zaufaj tylko warg splotom, bełkotom, niezrozumiałym gestom w próżni zawisłym.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei układasz swój świat w swym mieście z domami bez pięter. Grasz z czartem o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąć stąd chciałem na zawsze, siną dal, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze. Ktoś chciałby mi dać, znikałem 100 razy bez wieści, by wracać do srebrnej poezji.

gdy twarzy brak w czynach i słowach. Ty masz twarz, gdzie ścieżek spontanych bezdroża. Ty drogę swą znasz, ty zdołasz ból każdy pocieszyć. Rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt ciepłem rąk i spojrzeń twarz.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

zło ma pełne szkło, kiedy głupota rży i mają plan, by ruszyć w tam. Cofajmy się i... Pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń, dusza musi z czegoś żyć. Pilnujmy marzeń. A kiedy nam do serca bram stukają podłe dni i CKM pokryty bzem ustawią u drzwi, gdy nie ma szans, gdy opór zgasł, babcia nadzieja śpi. Zostawmy tę ideę w szkle, cofajmy się i pilnujmy marzeń.

nam u serca bram ustawiał miodu dzban i z winem kran do czterech ścian podłączą już nam różowy film z muzyką free wyświetli miły miś i poda nam gotowy plan na szczęście od dziś. Pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń, dusza musi z czegoś żyć. Pilnujmy marzeń,

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Podczas pewnej niezapomnianej nocy rozmawialiśmy raz o tym, czy twórca istotnie różni się od innych ludzi. Dopiero dzisiaj znam odpowiedź. Twórca to człowiek o dalekim widzeniu, przed którym szeroko odsłania się przyszłość. Artysta nigdy nie będzie mógł żyć życiem ludzi przeciętnych. Gdy on staje się z biegiem lat coraz ruchliwszy, głębszy, dojrzalszy, bardziej twórczy, gdy żyje nadając kształt swym marzeniom, zwykły człowiek ubożeje duchem i powoli, powoli zamiera. Artysta jest jak wieczność, co przenika w głąb dni. Rainer Maria Rilke.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Posłuchajmy faktów RMF FM. Przedstawi je Mateusz Bożek.
2: Na początek ważne informacje dla kierowców z wielkopolskiego odcinku autostrady A2. Później o rewolucyjnej metodzie leczenia raka trzustki. Według specjalistów nowy lek może przedłużyć życie pacjentów. W faktach także sport. Dziś początek Ligi Narodów z udziałem po naszych siatkarek, a Maja Chwalińska powalczy o półfinał tenisowego turnieju French Open. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A2 w Wielkopolsce. W Świerczewie zderzyły się dwa samochody osobowe. W kierunku Świecka dwa pasy ruchu są zablokowane. Waldemar Żurek przeprosi za słowa Zbigniewa Ziobry sprzed 7 lat. To efekt ugody resortu z byłym sędzią Wojciechem Łączewskim, którego kompetencje zawodowe były minister sprawiedliwości podważał na konferencjach prasowych. O szczegółach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Konsekwencje działania byłego ministra ponosi nie tyle jego następca, co sam urząd. Skarżący się na naruszenie swojego dobrego imienia Wojciech Łączewski wyjaśnia, że stwierdzenie przez resort, że słowa Ziobry na jego temat nigdy nie powinny paść, to tylko część odpowiedzialności za nie.
4: Żurek przeprasza niejako w zastępstwie Zbigniewa Ziobry jako urząd, a Zbigniew Ziobro będzie jeszcze musiał przepraszać osobiście.
3: Mówi były sędzia. Wojciech Łączewski wyjaśnia też, że do przeprosin sam Zbigniew Ziobro nie jest już potrzebny.
4: Jeżeli sąd wyda wyrok, to są możliwości egzekucji tak zwanego wykonania zastępczego, także jego obecność nie jest do niczego potrzebna.
3: Prawnik wyjaśnia, że pod nakazanymi przez sąd przeprosinami Zbigniew Ziobro będzie podpisany, a koszt ich publikacji zostanie pokryty z jego zabezpieczonego majątku.
2: Nowa terapia może wydłużyć życie pacjentów z rakiem trzustki. W Chicago podczas Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej zaprezentowano nowy lek określany przez specjalistów jako przełom w leczeniu tego nowotworu. Lek musi przejść teraz co najmniej kilkunastomiesięczną formalną drogę, zanim trafi do powszechnego użytku. Lekarze jednak już przyznają, że może to być duża szansa na wsparcie pacjentów.
5: Rzeczywiście to może być przełomowa terapia. Owacje na stojąco, standing ovation, więc wiadomo, że to musiał być coś wow.
6: Ten rak trzustki był do tej pory nie do końca zaopiekowany.
5: Znaczy, ten rak trzustki, po pierwsze, bardzo złe rokowanie, przeżycia bardzo krótkie, poniżej roku. Ludzie szybko umierają. Późno rozpoznajemy tego raka, a później nie mieliśmy nic. Jakąś chemioterapię toksyczną. Ona poprawiała przeżycie, ale nie dawała takiego super efektu.
6: Co tu jest tym dużym, głównym efektem? To wydłużenie życia?
5: Tak, no przede wszystkim chodzi, zawsze nam chodzi o wydłużenie życia.
6: I tutaj ta terapia daje takie nadzieje.
5: Wstępnie.
6: To dopasowanie tutaj tego leku, na czym polega w praktyce?
5: No mamy specyficzne zaburzenie molekularne, i on jakby to zaburzenie w pewnym sensie blokuje, czyli nam blokuje rozwój nowotworu.
2: Z szefem Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesorem Rafałem Stecem, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Więcej o nowej innowacyjnej terapii piszemy na rmf24.pl.
7: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
2: Dziś w Chinach rusza Liga Narodów w siatkarce kobiet. W turnieju zobaczymy również polskie siatkarki. Duże szanse na grę ma niedawna debiutantka w kadrze Julia Szczurowska. Ostatni sezon w Besiktasie Stambuł był dla 24-letniej atakującej przełomem w karierze. Rewelacja sezonu tureckiej ligi grała tak dobrze, że otrzymała nawet propozycję przyjęcia tureckiego obywatelstwa. Jednak, jak mówi w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem, nie była tym zainteresowana.
8: Tak jak już wcześniej mówiłam, za dzieciaka miałam takie marzenie, żeby być w reprezentacji Polski, stąd jestem i nigdy nie zapomnę, skąd jestem, przez to ile wsparcia, ile miłości da mi moja rodzina i w życiu bym się tego nie wyrzekła, więc jeżeli kiedykolwiek będę miała paszport turecki, to tylko i wyłącznie ze względu na to, że wezmę ślub z moim partnerem, ale...
9: Jest z Turcji?
8: Tak, jest z Turcji, ale to w żaden sposób nie będzie wiązało się ze mną i reprezentowaniem jakiegokolwiek innego kraju.
2: Na rmf24.pl polecamy całą rozmowę z Julią Szurowską, a pierwszy mecz naszych siatkarek z Belgią już o 5:30. Dzisiaj także na kortach Rolanda Garrosa zobaczymy Maję Chwalińską. Polska tenisistka zagra o półfinał turnieju French Open z Rosjanką Anną Kalińską. Początek meczu o 11:00. Polka w turnieju już osiągnęła największy sukces w swojej karierze. Za Maję oczywiście trzymamy kciuki, a jej występ będziemy relacjonować na bieżąco w faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Siatkarki o 5:30 jeszcze ujdą, ale Maja o 11:00, no to nie jest łatwa...
0: RMF Piosenka Literacka.

jeżeli znów każą zasnąć nam, bo długo czekaliśmy dnia. Tu przecież każdy dobrze zna obietnic i przyrzeczeń fałsz. I ten po głodnych dniach

0: Ekman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

jednym szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz zawstydzenie.

Dzień czy noc, czy to skwar, czy też mróz, jednaka treść nieodmiennie rozbrzmiewa w tej piosence. Memu ciału wystarczy 36,6, mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wypić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na wznak.

A świat na to powiada normalny duszy stan. To nie musi być stan podgorączkowy. Pana trzeba przebadać, przedsięwziąć jakiś plan, by te bzdurne problemy raz mieć z głowy. Kombinują, badają, czy pies to, czy to bies, a i duszy radości ciągle brak. Po staremu nadaje uparte SOS, po staremu codziennie błaga tak.

0: co tu skwierczy apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polopo.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.

internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: koniec.
1: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: W godzinie pierwszej z najświeższymi doniesieniami w studiu Mateusz Bożek.
2: A zaczynamy od konfliktu na Bliskim Wschodzie. Reuters donosi o atakach na Kuwejt, a według amerykańskich mediów Donald Trump i Benjamin Netanyahu spierają się o to, w jaki sposób ten konflikt zakończyć. W faktach także o śniętych rybach w Odrze oraz o zmianach w piłkarskiej reprezentacji przed meczem z Nigerią. Z Kuwejtu napływają informacje o atakach dronowych i rakietowych. W niektórych regionach kraju ogłoszono alarm powietrzny. Reuters, powołując się na kuwejcki resort obrony, podaje, że pociski udało się przechwycić. Nie ma informacji o zniszczeniach lub ofiarach tych ataków. Jednocześnie, według agencji, miało dojść do serii eksplozji w rejonie wyspy Keszm na południe od Iranu, niedaleko cieśniny Ormus. Donald Trump i Benjamin Netanyahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem, twierdzi dziennik Wall Street Journal. Według niego przywódca USA chce rozwiązać konflikt na drodze dyplomacji, podczas gdy premier Izraela chce wzmocnić operację przeciwko Hezbollahowi. Liderzy USA i Izraela rozpoczęli wojnę przeciwko Iranowi w skoordynowany sposób, ale obecnie spory dotyczące Libanu i negocjacji z Teheranem kładą się cieniem na relacjach między przywódcami, pisze Wall Street Journal. Konflikt na Bliskim Wschodzie, przypomnę, rozpoczął się pod koniec lutego. Śnięte ryby w Odrze. Martwe zwierzęta zauważono w kilku punktach szczecińskiego węzła wodnego. Choć śniętych ryb nie było dużo, to jednak niski poziom natlenienia wody o tej porze roku niepokoi.
3: W ostatnich dniach maja mieliśmy kilka dni tutaj na Pomorzu Zachodnim upałów. Po tych upałach mieliśmy jeszcze przez 48 godzin takie dość mocne opady deszczu. Na to się jeszcze nałożył niski poziom wody na odcinkach Odry. Jeszcze mieliśmy wody cofkowe z Bałtyku, które zakłóciły nurt Odry. Powstał taki koktajl, który spowodował zastoiny wody i gwałtowny spadek tlenu w tej wodzie. No i efekt jest widoczny.
2: Mówi Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie. W najbliższych dniach prowadzone będą dodatkowe rejsy patrolowe.
4: Fakty ze szkolnego korytarza.
2: Od 1 września w szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz korzystania ze smartfonów. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. W szkole podstawowej nr 34 w Olsztynie taki zakaz wprowadzono już w tym roku szkolnym.
5: Na początku dzieci stawiały dosyć silny opór. Było to trudne do wyegzekwowania. Dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać. Dzieci się komunikują. Dzięki temu szkoła naprawdę ożyła.
6: Wy jesteście dowodem, że da się żyć bez telefonu, jeżeli chodzi o szkołę.
5: Oczywiście, jak najbardziej. Bardziej jesteśmy dowodem na to i to wcale nie jest jakby bardzo trudne do wprowadzenia. Oczywiście należy to wcześniej uzgodnić z rodzicami, bo wtedy mamy wsparcie z ich strony i naprawdę to bardzo ułatwia zadanie.
2: Z dyrektorką szkoły Iwoną Łapińską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Prezesi miejskich spółek w Poznaniu będą zarabiać mniej. Poznańscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie obniżenia ich zarobków. Zmiany według planów wejdą w życie podczas powoływania zarządów na nowe kadencje.
7: Dokonamy korekty. To jest dla mnie sprawa jakby jasna. W dużym stopniu ja się zgadzam z szeregiem argumentów podnoszonych przez radnych. Te wynagrodzenia, one są za wysokie. Również w zakresie dysproporcji, jeśli chodzi o wynagrodzenia urzędników miejskich. To będzie szczególnie miało miejsce w przypadku powoływania zarządów na nowe kadencje. Nie chciałbym działać w taki sposób, żeby teraz w trakcie kadencji pewne rzeczy zmieniać.
2: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Rekordzista wśród prezesów miejskich spółek w Poznaniu zarobił w ubiegłym roku ponad 1 000 000 zł. Wiele zmian w składzie zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski w dzisiejszym meczu towarzyskim z Nigerią. Jan Urban zdradził, że od pierwszych minut na pewno zobaczymy kapitana Roberta Lewandowskiego i wicekapitana Piotra Zielińskiego. Zmiana będzie jednak w bramce.
8: Grabara zacznie. Nie mam zamiaru ryzykować zdrowia zawodników. Już lekko kontuzjowany jest Kuba Piotrowski, który złapał kontuzję mięśniową.
2: Mecz Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym dziś o 20:45, a kolejne fakty z kolei o 2:00. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mecz o 20:45. O, i tu już znowu...

0: jak kot. Chcę się wspiąć po pniu drzewa ku górze, do słońca.
1: RMF Piosenka Literacka.
0: Mój miły i całe, już nie bój się nocy i ludziom w oczy patrz. W miasteczku Beos minęło tyle lat, harmonia znów gra. Obłoki płyną w dal, znów toczy się świat.

0: co tu skwierczy apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polopo.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.

przeznaczeniu nie widzimy się. Ten sam odgłos kroków, niemych szeptów, w lęku myśli niepokoją nas. Nieruchome twarze w oknach sklepów, zapatrzone dają znać. Niech przyjdzie życie tak upragnione, miłość zrodzi już nie w snach, choć szukamy siebie, tracąc oddech tłum.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Chciałem zrozumieć wilka wycie.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psów. Wiesz już na pewno świeżością rzewną.

głodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie, o ogrodach można śpiewać, przecież

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Siły amerykańskie unieruchomiły kolejny tankowiec zmierzający do irańskiego portu w Zatoce Perskiej. Po zakazie telefonów w szkołach resort cyfryzacji bierze na cel media społecznościowe i rozważa ograniczenia wiekowe. A to już dziś Maja Chwalińska po krótkiej, jednodniowej przerwie powraca na korty French Open. Powalczy o awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju. Amerykańskie siły zbrojne unieruchomiły tankowiec zmierzający do irańskiego portu w Zatoce Perskiej. Jak poinformowało dowództwo centralne USA, w maszynownię statku wystrzelono pocisk Hellfire. Według amerykańskich wojsk jednostka przez dobę ignorowała wezwania do zatrzymania i nie podporządkowała się poleceniom. Tankowiec płynął pod banderą Botswany i nie przewoził ładunku. A Waszyngton, przypomnijmy, od połowy kwietnia prowadzi blokadę ruchu statków związanych z Iranem. Dotychczas unieruchomiono 6 jednostek handlowych, a ponad 120 skierowano na inne trasy. Po zakazie smartfonów w szkołach podstawowych rządzący chcą pójść o krok dalej i teraz proponują ograniczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych przez najmłodszych. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że trwają społeczne konsultacje w tej sprawie. W jego ocenie dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia. Resort cyfryzacji rozmawia w tej sprawie z Ministerstwem Edukacji Narodowej.